0: hala produkcyjna, w której znajdowały się maszyny, drewno i gotowe wyroby. Pożarem objęta była ta hala w całości już. W momencie przybycia pierwszych zastępów, w pierwszej kolejności podano prądy w obronie sąsiedniej hali, które były zagrożone. W miarę przybywania kolejnych zastępów podawano prądy wody w natarciu na palącą się halę i też w obronie na sąsiednie, żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia. To nam się udało, że ten ogień się nie rozprzestrzenił, jest tylko objęta hala, która była pierwotnie.
1: Przekazał RMF FM młodszy kapitan Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. W tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażacy apelują jednak do mieszkańców okolicznych domów o pozostanie w nich i nie otwieranie okien. Akcja gaszenia pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Uwaga kierowcy na S7 w Mazowieckiem, na odcinku między Grójcem i Radomiem. Dwie osobówki zderzyły się z łosiem. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Jedźcie ostrożnie. W Kalwarii Zebrzydowskiej doszło do aktu wandalizmu. Na kilku kaplicach na dróżkach umieszczono bluźniercze, satanistyczne napisy. Zniszczenia odkryto w sobotę po południu. Jak poinformował rzecznik sanktuarium, sprawą zajmuje się policja. Opiekujący się miejscem zakonnicy z zakonu braci mniejszych podkreślili w oświadczeniu, że to atak na wspólną historię i wartości. Sanktuarium, wpisane na listę UNESCO, jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Powstało na początku XVII wieku. Duchowni apelują do wiernych i mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań.
2: Fakty na majówkę.
1: Majówkowe grille z roku na rok zmieniają swoje oblicze. Widzimy więcej warzyw. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza. Można postawić na połączenie mięsno-warzywne. Jak to zrobić? Radzi Fox, twórca kulinarny.
3: Polecam dobrze przyprawić paprykę, cebulę, właśnie z pieczarkami, dodać kurczaka i zrobić na przykład fajitas meksykańskie, które podamy na tortilli. I tutaj grunt to dobrze przyprawić warzywa i dać naprawdę duży ogień i grillować krócej, żeby zachowały teksturę i chrupkość. I ogólnie do wszystkich warzyw prawie się to tyczy, czyli duży ogień i pozwalamy wtedy tym warzywom zostać w jakiejś tam w środku formie i teksturze, nie rozgotowując ich całkowicie.
1: Cała rozmowa Tomasza Weryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl. Polska oferuje wiele tras idealnych na weekendowe wypady rowerowe. Od spokojnych przejażdżek po wymagające wyzwania. Wiele z nich znajdziecie w Małopolsce. Tuż u początku nowego sezonu dla miłośników dwóch kółek o propozycji w tej części Polski z Magdaleną Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego rozmawiał Paweł Konieczny.
4: Wielomałopolska to jeden z największych projektów rowerowych w Polsce, który praktycznie zmienia to, w jaki sposób podróżują ludzie, którzy przyjeżdżają właśnie do Małopolski. Jak podróżują po regionie. To nie jest taka pojedyncza ścieżka, czy lokalna trasa, ale cała sieć tras rowerowych, która docelowo przekroczy 1000 kilometrów. Już dziś rowerzyści mogą jeździć po 700 kilometrach gotowych, oznakowanych i bezpiecznych odcinków, które łączą najważniejsze miejsca regionu. Od Krakowa, ale też przez Doliny Rzek, aż po Podhale i Beskid Sądecki.
5: Co wyróżnia Wielomałopolskę?
4: No przede wszystkim standard infrastruktury. Zdecydowana większość tras jest odseparowana od ruchu samochodowego, prowadzi po asfaltowych drogach, ale też po wałach przeciwpowodziowych albo takich spokojnych drogach lokalnych. Dzięki temu mogą z niej korzystać wszyscy, od doświadczonych rowerzystów, ale także rodziny z dziećmi czy osoby starsze. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę, także na te trasy mogą wyjechać. Sieć tras Wielomałopolska w połączeniu z lokalnymi trasami daje łącznie ponad 1000 kilometrów bardzo dobrej infrastruktury i tutaj ogromną możliwość i elastyczność w podróżowaniu. Można zaplanować i krótką, kilkunastokilometrową wycieczkę, ale też kilkudniową wyprawę. Co ważne, nie trzeba od razu mieć ambitnych planów. W Małopolsce można po prostu wsiąść na rower i jechać, zatrzymać się tam, gdzie chcemy, na przykład napić się dobrej kawy, czy zjeść coś pysznego, zrobić zdjęcie, czy zwiedzić zamek, koło którego na przykład będziemy przejeżdżać.
5: To przejdźmy w takim razie już do tych tras. Jakie są te najważniejsze trasy sieci i czym się od siebie różnią?
4: Małopolska opiera się na kilku głównych trasach. One różnią się od siebie zarówno charakterem, ale też krajobrazem i poziomem trudności. Dzięki temu też każdy może znaleźć coś dla siebie. Projekt wciąż się rozbudowuje. Na przykład Wiślana Trasa Rowerowa czy Velo Metropolis to są trasy, które są już prawie w 100% gotowe. Tak samo Velo Dunajec czy Velo Natura. Wszystko oczywiście zależy od tego, czego szukamy. Wiślana Trasa Rowerowa to propozycja dla osób, które szukają spokojnej jazdy po płaskim. W dużej części prowadzi po wałach wzdłuż Wisły, a to oznacza brak przewyższeń, bardzo dobrą, komfortową nawierzchnię. Także zdecydowanie będzie to świetny wybór na pierwszą wycieczkę lub rodzinny wyjazd na rowerze. Z kolei Velo Dunajec to trasa o zupełnie innym charakterze. To jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Łączy górskie krajobrazy, jeziora, doliny rzeczne. Podróżując nim można zobaczyć przepiękną panoramę Tatr, przejechać wzdłuż bajecznego jeziora Czorsztyńskiego, tam zrobić sobie na przykład dłuższy postój, a potem pojechać przez Pieniny, dalej w kierunku Nowego Sącza, do Tarnowa i w kierunku Wisły. Tylko tutaj pamiętajmy, że odcinek między Nowym Sączem a Tarnowem nie jest jeszcze w pełni gotowy. Fragment biegnie drogami publicznymi z dość dużymi przewyższeniami, ale na to też jest sposób. Możemy na przykład ten odcinek przejechać w komfortowy sposób pociągiem i później wrócić na trasę. Dzieciaki z pewnością się ucieszą z takiego urozmaicenia wycieczki. Kolejną ciekawą propozycją jest trasa Velo Natura, która prowadzi przez bardzo spokojne, naturalne tereny, głównie doliny rzek i uzdrowiska, takie jak Krynica czy Muszyna. Od Starego Sącza do Tarnowa przebiega tym samym śladem co Velo Dunajec, a potem aż do Krakowa biegnie tym samym śladem co Eurovelo i Velo Metropolis. Do tego dochodzą odcinki, lokalne hity, tak jak Velo Skawa czy Velo Czorsztyn, a także Velo Pustynia, które rozszerzają ofertę, pozwalają tworzyć własne, dostosowane do potrzeb trasy.
5: No to teraz przejdźmy do tych, którzy lubią sporo pozwiedzać, jeśli chodzi o zabytki, jeśli chodzi o miasta i do takich osób należy, no to co byś poleciła dla takich miłośników?
4: No, im z pewnością przypadnie do gustu trasa Velo Metropolis, która łączy duże miasta, Oświęcim, Kraków i Tarnów i daje możliwości odkrywania zabytków i miejskiej infrastruktury i jeżdżenia nie tylko po trasach rowerowych Velo Małopolskie, ale też po tych mniejszych trasach w miastach.
5: Rozpoczynamy miesiąc maj, trzeba sobie jeszcze go ładnie zaplanować, to jak tę trasę rowerową sobie zaplanować?
4: Planowanie wycieczki rowerowej na pewno trzeba zacząć od odpowiedzi na pytanie, co chcemy zobaczyć, ile mamy na to czasu, jakie mamy umiejętności i możliwości fizyczne, bo ta kondycja też jest oczywiście bardzo ważna. To podstawa, bo Małopolska daje ogromny wybór tras i tych krótkich, ale też tych tras wielodniowych. Jeśli planujemy jednodniowy wypad, myślę, że warto wybrać taką trasę w przedziale 20, 30, 40 kilometrów. To dystans, który pozwoli nam spokojnie przejechać trasę, robić przerwy, zwiedzać, smakować, cieszyć się nią. W tym przypadku świetnie sprawdzą się odcinki wzdłuż Wisły, kanału Łączany, ale też pętla wokół jeziora Czorsztyńskiego. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór punktu startowego. Pamiętajmy, że nie wszystkie wycieczki muszą się zaczynać spod domu. Oczywiście można je i tak zaplanować, ale ja polecam wybrać się w miejsce dobrze skomunikowane, takie jak na przykład Kraków, Nowy Targ czy Tarnów, albo takie, gdzie łatwo dojechać pociągiem i wrócić na przykład do innego miejsca. Warto też sprawdzić nawierzchnię trasy. W przypadku Małopolski trasy przeważnie są asfaltowe, jednak zdarzają się też odcinki szutrowe, szczególnie w lasach czy dolinach rzek. Sprawdźmy, czy rower, którym jedziemy, da radę po prostu w trudniejszym terenie. I na koniec jest też super ważna logistyka. No, trzeba zabrać ze sobą na pewno wodę, zaplanować postój na jedzenie i odpoczynek. Pomocne są tu na pewno miejsca odpoczynku rowerzystów czy miejsca przyjazne rowerzystom. Ale na trasie, jeśli planujemy kilkudniową, są też miejsca przyjazne rowerzystom, czyli takie obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne. Pamiętajmy, że dobrze zaplanowana wycieczka to taka, która zostawia zapas energii na powrót, no i oczywiście chęć, by znowu wsiąść na rower i jechać dalej.
5: Czy rzeczywiście można odstawić samochód i zwiedzić Małopolskę bez samochodu, rowerem?
4: Tak, zdecydowanie tak. To jest przewaga Małopolski jako regionu. Ten system tras Velo Małopolska jest dobrze rozwiązany i skomunikowany z transportem publicznym, szczególnie z koleją, a to oznacza właśnie, że nie trzeba organizować wycieczki w formie pętli i wracać w to samo miejsce. Można zaplanować przejazd z jednego punktu do drugiego i wrócić na przykład pociągiem. Najważniejsze miasta pełnią tutaj funkcję węzłów przesiadkowych. To Kraków, Zakopane, Nowy Targ, ale także Tarnów czy Oświęcim. Dojedziemy do nich zarówno pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi. Dzięki temu, nawet jeśli nie mamy samochodu albo bagażnika rowerowego, to możemy przejechać z różnych części Polski czy Małopolski i po prostu od razu wsiąść na rower.
5: To podajmy w takim razie kilka takich przykładów wycieczek łączonych.
4: Dla przykładu, do Zakopanego można dojechać bezpośrednio z wielu dużych miast. miast, potem ruszyć na Velodunajec. Nowy Targ to też świetny punkt startowy dla wspomnianej trasy Velodunajec, ale także bajecznego szlaku wokół Tatr. Z kolei z Krakowa, z serca regionu, można wyjechać właściwie praktycznie wszędzie, w każdym kierunku i dotrzeć pociągiem, z powrotem tutaj wrócić. Ważne, żebyśmy w takim wypadku wcześniej zaplanowali sobie, że chcemy jechać pociągiem, bo na przykład w majówkę pociągi mogą być mocno wypełnione, a przestrzeń dla rowerów jest ograniczona, więc kupmy po prostu wcześniej bilet.
5: Nie każdy z nas jest Rafałem Majką, Jackiem Morajko, nie każdy był na Igrzyskach Olimpijskich, nie potrafi tak szybko jeździć na rowerze, czy jeśli chce tak na spokojnie zacząć, to od czego?
4: Dla osób początkujących kluczowe są trzy rzeczy, czyli bezpieczeństwo, brak ruchu samochodowego, no i przewidywalna nawierzchnia. W Małopolsce jest sporo tras, które spełnią te warunki, są świetne właśnie na początek sezonu. Pierwszym takim przykładem jest wiślana trasa rowerowa od Krakowa do Tyńca. W obie strony trasa liczy 26 km. To taki klasyk. Pokazuje on oczywiście potencjał regionu. Trasa jest niemal w całości odseparowana od ruchu, płaska, bardzo komfortowa. Dzieciaki też spokojnie dadzą radę. Do tego droga dla rowerów znajduje się po obu stronach Wisły, więc widoki też są świetne. Można na przykład jechać jednym brzegiem, wracać drugim. Drugą propozycją jest Velokrynica. To około 13 km w jedną stronę między Krynicą a Muszyną. Króciutka, spokojna trasa wzdłuż rzeki, więc taka przepiękna widokowo też. Idealna na pierwsze kilometry, na rozruszanie po zimie. Trzecią opcją jest Velopustynia. Pętla wokół Pustyni Błędowskiej. Są różne warianty tej trasy, od 16 do 20 km łatwej, bardzo urozmaiconej trasy, wyjątkowe krajobrazy, trochę przez las, trochę właśnie wokół pustyni. Dla rodzin świetna jest także trasa wokół Jeziora Czorsztyńskiego, tak zwana Veloczorsztyn. Cała pętla liczy 40 km, ale ta, która najczęściej jest wybierana, to 30 km. Trasa jest nie do końca łatwa, pamiętajmy o tym, bo znajduje się na niej kilka podjazdów. Ale mimo wszystko nawet z dzieciakami warto się tam wybrać. Dla urozmaicenia warto rozważyć przeprawę statkiem lub gondolą po jeziorze. Unikniemy wtedy najbardziej stromego z podjazdów. Myślę, że najważniejsze przy wyborze trasy jest to, żeby nie zaczynać od zbyt długiego dystansu. Lepiej zrobić krótszą trasę, mieć niedosyt, niż zmęczyć się już na starcie sezonu i potem nie chcieć patrzeć na rower.
1: Radziła Magdalena Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Rozmawiał z nią nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Ostatnie sekundy i na zegarach w całej Polsce zobaczymy trzecią, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wycofamy znacznie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Taką informację przed wylotem do Miami przekazał dziennikarzom Donald Trump. Potem betonowe jeże i inne elementy budowanej tarczy wschód. Nasz reporter oglądał to z bliska. Będziemy też w Świnoujściu. W faktach sprawdzaliśmy, jak długi majowy weekend spędzają tam turyści. Donald Trump powiedział w sobotę, że zamierza zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy liczbę żołnierzy i to o dużo więcej niż 5 tysięcy, powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska amerykańskie z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. Przypomnijmy, Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec zostanie wycofanych. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Trump mówił wcześniej, że prawdopodobnie z podobnych powodów wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii. A ruch Pentagonu nie jest zagrożeniem dla NATO, mówił w rozmowie z RMF FM generał Mieczysław Bieniek. Były zastępca dowódcy strategicznego NATO w ten sposób skomentował decyzję o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
1: Relokacja i ich przesunięcie to nie znaczy, że oni nie są w stanie, oni nie będą w ogóle na miejscu. Armia Stanów Zjednoczonych zachowuje wysoki stopień mobilności. Relokacja ma nastąpić w ciągu 6 do 12 miesięcy, to wiele rzeczy się może zmienić. To było planowane już chyba od roku.
0: Zdaniem generała nie należy się także spodziewać decyzji o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Jeśli dojdzie do ataku na granicy, pojawią się pola minowe, mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej budującej umocnienia na granicy z obwodem królewieckim. Tworzona tam zapora składa się z rowu przeciwciałgowego, dwóch rzędów betonowych zapór, tak zwanych jeży i miejsca do ustawienia min.
2: Tutaj pomiędzy jeżami również jest miejsce, które jest przeznaczone w przypadku konfliktu zbrojnego do zaminowania, czyli...
3: To jest około 100 metrów wolnej przestrzeni między kolejnym rzędem potrójnym jeży.
2: Dokładnie, czyli najpierw jest jeszcze rów przeciwczołgowy, później te jeże, później miejsce na potencjalne pole minowe i kolejne jeże.
3: Stoimy na tym pasie, który ewentualnie miałby być zaminowany. W jaki sposób to minowanie, jeżeli byłaby taka potrzeba, by przebiegało?
2: Tak, jeśli by była taka potrzeba, to tutaj inżynierowie wykorzystują właśnie sprzęt wojskowy do zaminowania tego. Jesteśmy do tego przeszkoleni odpowiednio. Wykorzystujemy do tego pojazdy wojskowe Baobab, które w kilkadziesiąt minut potrafią wystrzelić te miny, które w związku z wypowiedzeniem konwencji ottawskiej możemy właśnie użyć.
0: W okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskim, gdzie trwa budowa, był reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Fakty z Dolnego Śląska.
0: Południowy Wrocław szykuje się na poważne utrudnienia drogowe. Za tydzień rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Gazowej i Karwińskiej na Brochowie. Kierowcy muszą przygotować się na duże zmiany w organizacji ruchu. Pierwsze z nich zostały wprowadzone wczoraj. Jakie dokładnie są to zmiany, wyjaśni nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Ulicą Koreańską, Ziemniaczaną i Boiskową pojedziemy już tylko w jednym kierunku. To zła wiadomość dla mieszkańców chociażby Iwin czy Żernik Wrocławskich, którzy korzystali z tych osiedlowych dróg, aby ominąć zakorkowane Jagodno. Ale to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo za tydzień. Wtedy ruszy remont wiaduktów przy ulicy Gazowej i Karwińskiej i ta część Brochowa będzie całkowicie nieprzejezdna. Jedyną alternatywą na wyjazd z miasta będzie ulica Opolska i Buforowa, które są nawet bez wspomnianych prac bardzo przeciążone.
0: A z Dolnego Śląska przenosimy się teraz nad morze. Wielu turystów zdecydowało się spędzić tam majówkę. Z turystami, którzy przyjechali do Świnoujścia, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Pierwszy raz w życiu byłam w sanatorium w energetyku. Bomba!
7: Będę tu na pewno wracać. Jak się Państwu podoba?
8: Bardzo. Będziemy tu przez majówkę i na pewno skorzystamy z tych atrakcji.
9: Okazji 1 maja, 3 maja. Marynarka wojenna, zobaczymy mundury marynarskie, bo od nas w Oświęcimiu to nie ma.
10: Świnoujście jest ładne. Piękne Świnoujście, takie czyste, zadbane.
0: W Świnoujściu zaplanowano w ten weekend sporo atrakcji. Wczoraj na latarni morskiej wzniesiona została największa na świecie biało-czerwona flaga. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój orzeł biały? To słowa, które doskonale znamy ze szkolnych akademii. A zastanawialiście się, jaki ptak dokładnie może znajdować się na polskim godle? Ornitolodzy od lat szukają dokładnej opowieści. Czy legendarny orzeł Lecha był dostojnym orłem przednim, czy raczej bliższym nam bielikiem, którego do dziś możemy zobaczyć nad wielkopolskimi jeziorami? Z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiał o tym nasz dziennikarz Beniamin Kubiak. Jak Piłat.
11: To ty jesteś Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. Znamy to doskonale z podstawówki i z każdej akademii przy okazji święta 3 maja. I pytanie, jak to jest z tym orłem białym właśnie, jeśli chodzi o godło? Czy to faktycznie domyślać się można? Są jakieś potwierdzenia tej legendy, że Lech gdzieś tu w tych wielkopolskich lasach spojrzał w górę i zobaczył właśnie tego orła w bieli?
12: Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że grzebiemy w zamierzchłych czasach. Ludzie nie mieli lornetek, opisy się nie zachowały, gdzieś tam drobne, czy takie zapisy, które no, po kolei tam herbowo gdzieś się pojawiały, ale nie, no heraldyka też się rządzi swoimi prawami, więc i mózg się rządzi nasz swoimi prawami, więc to wszystko, to nie są takie przekazy, że widziałem ten na ten gatunek, zwłaszcza, że tak naprawdę to dopiero od końca XVIII wieku ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że tam mogą być różne gatunki, więc powiedziałbym brutalnie, że nawet nie wiemy, czy ten orzeł, czy to czasem nie orłan, bo wiele by wskazywało na to, że to jest bielik, a bielik do prawdziwych orłów, do tej grupy właściwych orłów nie należy. No i tutaj jest parę sugestii, które by świadczyły o tym, że rzeczywiście jest to bielik. W wielu językach mówi się orzeł bielik. Ja też osobiście jestem przyzwyczajony do tej nazwy orzeł bielik. No, zwłaszcza dorosłe ptaki mają piękne białe głowy, mają piękne białe ogony i ogólnie potrafią być wspaniałe, jasne, majestatyczne, wielkie ptaki. Więc wydaje mi się, że to one są no, tym pierwowzorem. Chociaż jak pan nagrywamy u mnie w gabinecie, tutaj za mną wisi portret profesora Sokołowskiego, Jana Sokołowskiego, nestora polskiej ornitologii, który twierdził, że mógł być to orzeł przedni, bo jego pisklęta są z kolei białe. No ja nie przychylam się zdecydowanie do tej teorii, wolę tą bliższą mojemu sercu, ale też takiemu zdrowemu rozsądkowi, że jeśli miało to być wśród na pojezierzu wielkopolskim, że miało być to wśród jezior i lasów, no to ten bielik również siedliskowo do tego dużo bardziej pasuje. Chociaż jest taka część, nazwijmy to ornitologów albo ludzi poszukujących tych związków heraldycznych pomiędzy naszym znakiem narodowym a ptakami, którzy mówią, że być może to nawet rybołów. Rybołów też jest orłem, jest biały i ma takie, można powiedzieć, znaczki pod skrzydłami, które przypominają trochę te gwiazdki herbowe, no więc na kilka, można powiedzieć, babka w różyłach, ale chyba najbliższy tego pierwowzoru i tego wyglądu, tej masywności głowy, tego rozłożenia ogona, no jest bielik.
11: Gdybyśmy mieli się już trzymać tego bielika, czym on się charakteryzuje?
12: Duży ptak, tak jak powiedziałem, majestatyczny, takie deskowate skrzydła, lubi właśnie sąsiedztwo jezior i starych lasów, czyli puszcz. No to jest tam, gdzie Słowianie przychodzili. Lubi się pojawiać na otwartej przestrzeni, w sensie majestatycznie krążyć. To na pewno nie jest taki mocno chowający się ptak. On jest też bardzo widowiskowy. Samiec z samicą potrafią kręcić takie wspólne piruety. No i ma olbrzymi dziób. To taki żółty na tle tej białej głowy u dorosłych osobników. To jest chyba coś, co można dostrzec bez lornetki. Chyba wszystkie te cechy takie, chociaż dobrze, to są te piękniejsze. Te mniej piękne są takie, że zapominamy, że w dużej części to, mimo że nazywamy go drapieżnikiem, to jest padlinożercą, więc to też mogło mieć swoje znaczenie. My zresztą parę lat temu z Federico Morelli, z Emma Nelson i z Anią Kubicką, Damian Skatelet, napisaliśmy taką hipotezę o tym, że pierwszym w ogóle gatunkiem ptaka, który gdzieś tam mógł mieć, drapieżnego ptaka, który mógł mieć związek z człowiekiem, były sępy. Jeśli popatrzymy trochę na krążącego bielika, on serio może przypominać sępa, więc to gdzieś tam to podejście do padliny było w początkach naszej historii, ale i historii gatunku, i historii tutaj naszej słowiańskiej na pewno mocno widoczne.
11: Heraldyka kocha orły.
12: Bardzo, oj, bardzo, i to można powiedzieć, czy się rozejrzymy na wschód, czy na zachód, na wschodzie nawet dwugłowego pokochała, prawda? Bardzo kocha orły, to nie tylko heraldyka europejska, proszę zobaczyć, że w heraldyce i afrykańskiej, no tam były duże wpływy akurat heraldyczne europejskie, ale no, można powiedzieć tutaj przed Europejczykami, czyli nawet w Egipcie też pojawiały się orły. Ja się tak zająknąłem, bo w Meksyku też i w Stanach Zjednoczonych no, mamy tego orła klasycznego, w zasadzie krewniaka naszego bielika, bo ja mówię klasycznego amerykańskiego orła, to też jest bielik amerykański. No i to od razu muszę powiedzieć, że Amerykanie są z kolei pewni, że ten jeden to jest ich bielik amerykański. Zresztą on też jest dla mnie paradoks, że on robi furorę, jak popatrzymy gdzieś na stacjach benzynowych, na filmikach, nawet na ilustracjach artykułów naukowych, takich popularno-naukowych robionych w mediach, to bardzo często pojawia się bielik amerykański, a nie nasz rodzimy gatunek.
11: Jeśli chodzi o tego naszego bielika z godła, który znamy, on też przez lata, ten jego wizerunek się zmieniał.
12: Oczywiście, ale to raczej mówię prawa heraldyki, nie? Też pewnego dostrzegania pewnych rzeczy, no, zakładania bądź ściągania korony, układu piór. No, proszę pamiętać, że w heraldyce to jest chyba tak, o ile się tam w miarę orientuje, że to nie jest tylko wewnętrzna decyzja nacji czy grupy społecznej, ale to też są naciski zewnętrzne i chęć odróżnienia się od pozostałych. Także ja myślę, że ta białość orła, to taka nieskazitelność, też się mogła brać z tego i nawet wtórnie przyjść, nie?
0: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 13 w Radiu

0: To już prawie godzina czwarta, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Strażacy opanowali pożar tartaków w wielkopolskim Racocie. W szczytowym momencie na miejscu pracowały 23 strażackie zastępy. Jedna osoba jest ranna po wypadku na świętokrzyskim odcinku S7. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Krakowa. W tych faktach powiemy też o najdłuższej biało-czerwonej fladze. Wczoraj rozwinięto ją w zachodniopomorskiem. Pożar tartaków w miejscowości Racot w powiecie kościańskim w Wielkopolskim jest opanowany. Taką informację przekazali nam przed kilkoma minutami strażacy. Przypomnijmy, ogień w jednej z hal zakładu pojawił się tam po godzinie 23. W szczytowym momencie akcji gaśniczej na miejscu pracowały 23 zastępy strażackie. W tej chwili strażacy przystępują do prac rozbiórkowych, aby dostać się do zarzewia ognia.
1: Teraz przy pomocy sprzętu użyczonego przez właściciela tego tartaku częściowo staramy się rozebrać tą konstrukcję, żeby dotrzeć do środka. Te nasze działania są prowadzone z zewnątrz. No, ze względu na to, że ta hala uległa zawaleniu, ten dach w całości praktycznie leciał do środka. Ze względu na składowany wewnątrz materiał palny, czyli to drewno, już gotowe elementy, które były składowane na paletach, stąd ten ogień gdzieś tam cały czas wśród tych palet tym drewnem jest.
0: Powiedział RMF FM młodszy kapitan Dawid Krysie ze Straży Pożarnej w Kościanie. Dobre informacje są takie, że w tym zdarzeniu nikt nie został ranny, ale akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kolejne godziny. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy od Was na gorącą linię. Przypominamy numer
2: 600 700 800.
0: Jest do Waszej dyspozycji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Kierowcy, uważajcie na S7 w Świętokrzyskiem. Na odcinku między węzłami Kielce Południe i Tokarnia osobówka uderzyła w bariery. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowany jest w tej chwili lewy pas w kierunku Krakowa. Jedźcie ostrożnie. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Dojdzie do tego podczas dzisiejszych obchodów Święta Narodowego 3 maja. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został w formie zaocznej odznaczony Orderem Orła Białego w listopadzie zeszłego roku. Andrzej Poczobut we wtorek opuścił białoruskie więzienie o zaostrzonym rygorze. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Austriacka policja zatrzymała 39-latka w sprawie skażenia żywności dla niemowląt marki Hip. W Burgerland wykryto trutkę na szczury w słoiczkach z pire. Łącznie chodzi o 6 produktów. 5 wycofano już ze sprzedaży w Austrii, Czechach i Słowacji. Jeden wciąż nie został odnaleziony. Firma poinformowała, że mogło dojść do próby wymuszenia okupu. W reakcji wycofano całą serię produktów. Austriacka Agencja do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności apeluje do rodziców o czujność i kontakt z lekarzem w razie niepokojących objawów u dzieci.
2: Te fakty robią wrażenie.
0: 3055 metrów ma najdłuższa flaga Polski. Rozwinięto ją wczoraj w Bornym Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Jej waga to blisko 450 kg. Przy maszynie do szycia członkinie Koła Gospodyń Wiejskich spędziły w sumie 38 godzin. Ustanowiony rekord nie zostanie wpisany do Księgi Rekordów Polski. Ten oficjalny należy do Międzyzdrojów. 2 maja 2023 roku na plaży rozwinięto wtedy biało-czerwoną flagę o długości prawie 2800 metrów.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: 12 tysięcy amputacji każdego roku przeprowadza się w Polsce. Dla pani Ewy Stec to był kolejny etap walki z rakiem. Po 5 latach tak patrzy na to doświadczenie.
3: Moja historia zaczęła się w 2018 roku, gdzie stwierdzono u mnie nowotwór. I po serii tam naświetleń, po serii tych różnych tam zabiegów, 2 lata po tym wszystkim nastąpiła u mnie wznowa tego samego nowotworu w tym samym miejscu. I wtedy no, lekarze stwierdzili, że to poszło dosyć daleko, więc, bo tam się na kości się pokazało już, więc podjęli decyzję, że jednak do amputacji jestem, noga do amputacji. No i zgodziłam się oczywiście, bo zależało mi na życiu i tak już jestem 5 lat po amputacji. Na chwilę obecną jest dobrze. Aczkolwiek sprawy nowotworowe, zawsze są ciężkie, więc żyję, cieszę się z życia i tyle może.
4: A jak pani usłyszała te informacje, że kolejny krok w leczeniu to będzie to, no to jak jestem, to towarzyszyły emocje?
3: Rozpłakałam się wtedy. Byłam wtedy z córką właśnie i rozpłakałam się wtedy, ale lekarz mówi, musimy się tego pozbyć. Tak nawet to dosyć brzydko powiedział. Wyszłam z gabinetu, powiedziałam córce, usiadłam na chwilę I córka, to duża jest też w tym rola córki. Mamo, będzie dobrze i tak dalej. Ludzie są po amputacjach, żyją i dają sobie rady, poradzić sobie też. I tak też się stało. Wyjechałyśmy wtedy, bo to w Warszawie było, wyjechałyśmy z Warszawy. Przygotowywałam się do tej amputacji właśnie dzięki fundacji Znowu w Biegu. Dlatego, że już przed amputacją ja miałam dostęp do psychologa. I tu chciałam zaznaczyć, że bardzo dużą rolę właśnie w tej sprawie odegrała pani psycholog. Po prostu ona mnie tak jakby przygotowywała krok po kroku do tego. I ja tak się oswajałam z tą myślą. I jadąc na ten zabieg tej amputacji, ja nawet nie potrafiłam płakać. Zrobili mi zabieg, obudziłam się. A jeszcze muszę powiedzieć, że amputacja moja miała być ponad uda całego. A ja się obudziłam, nie popatrzyłam na nogę swoją, tylko widziałam, jak przychodzili lekarze i tak wzrok ich padał trochę jakby niżej. Dopiero ja po jakimś czasie wtedy posunęłam ręką po tym i patrzę, ja tu mam wszystko, tylko nie mam, pod kolanem nie mam. To już dla mnie była duża, taka dobra wiadomość to dla mnie była.
4: Jest to taki lęk, żeby pierwszy raz zobaczyć swoje nowe ciało?
3: Nie potrafiłam, tak jak mówię, dotknąć się tego ciała swojego, tylko jak ten wzrok tych lekarzy mnie tak naprowadził, że coś jest chyba nie tak, bo oni tak patrzą niżej troszkę, tak jakby. I ja za jakiś czas dopiero tam ręką sięgnęłam i zobaczyłam, że mam tylko pod kolanem amputowaną tą nogę.
4: I jak wyglądało wracanie do życia? To właśnie to był powrót do takiego życia, jakie pani prowadziła?
3: To była długa droga, bo musiałam przejść, trochę depresji przeszłam, trochę załamania, ale ja cały czas byłam otoczona opieką fundacji. Ze szczerym sercem mogę powiedzieć, że dzięki fundacji jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem.
4: Co by pani powiedziała osobie, która jest przed tym momentem i ma się szansę przygotować, bo nie zawsze amputacja przychodzi w takiej sytuacji, że można się na to przygotować, bo kiedy jest to wypadek, to nie mamy szansy się przygotować.
3: Jeżeli ktoś wie, że ma mieć amputację, to pierwsze bym skierowała po ratunek do odpowiednich osób, do psychologów, ale takich psychologów, którzy mają z tym do czynienia na co dzień i widzą, jak to wygląda wszystko.
4: A dzisiaj to już jest kilka lat. To już jest taka perspektywa, że można ocenić, jak ten moment wygląda. Jak wygląda pani życie bez nogi? Tutaj do nas weszła pani sama, na piętro, po schodach.
3: Ja jestem zadowolona z tego życia, które mam. Ja cieszę się, że mogę chodzić, że jestem od nikogo niezależna. Sama sobie ze wszystkim radzę. Wszystkie sprawy sobie załatwiam sama. Także ja wyparłam już tamto. Wszystko, co było wcześniej, wyparłam. A żyję dniem dzisiejszym. Żyję tym, co jest teraz. I ja na obecną chwilę jestem zadowolona z tego, co mam, z tego życia. Nie przeszkadza mi w tym momencie, że ja nie mam nogi.
4: Ale to chyba kupa pracy, bo to nie jest tak, że budzimy się, zakładają nam protezę i pyk.
3: To jest ogromna kupa pracy, i tak mówię, ale to jest wszystko fundacja. Rehabilitacja.
4: I pani.
3: No i moja też, bo ja bardzo chciałam wstać, bo wiedziałam, że za bardzo nie będę mieć na kogo liczyć, tylko na siebie, więc to była też moje takie zaparcie samo w sobie. Aczkolwiek to była ciężka droga, bo ja zakładając protezę, byłam tak przekonana, że ja założę protezę i pójdę. A tu było zupełnie inaczej. To była dosyć długa droga, żebym ja zaczęła o kulach chodzić, no i potem trajmy rehabilitację, po malejku. No i jestem taka, jaka jestem dzisiaj. Bez kul chodzę, poruszam się swobodnie i nie płaczę z tego powodu, że nie mam nogi.
4: A co jest najtrudniejsze w tym nauczeniu się chodzenia na nowo? Punkt ciężkości, punkt równowagi?
3: Dla mnie było najgorsze to, że mnie bolał jeszcze kikut. Ja zakładając protezę, to był dla mnie ból. I to było dla mnie najgorsze, żeby ten ból zniwelować. No i ćwiczenia, ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia.
4: Była pani osobą aktywną fizycznie przed amputacją?
3: Ja nie bardzo byłam aktywna, więc tak jak mówię, to też mnie dużo kosztowało pracy.
4: To też jest coś trudnego, no bo to zupełnie
3: jest
4: nowe.
3: To jest bardzo to jest wszystko trudne, więc ale tak mówię, kroczek po kroczku i jest dobrze.
4: Dosłownie.
3: Tak.
4: A pana historia, jak się zaczęła?
5: Moja historia się zaczęła troszeczkę inaczej, bo utraciłem nogę z powodu wypadku, który się stał 27 marca 2024.
4: Świeżo.
5: I to było bardzo ciężki wypadek, miałem go nie przeżyć. bo najechała na mnie koparka 18 ton na asfalcie, więc została noga tak jakby zmiażdżona od razu. No i część ciała też rozerwane, no i przez to miałem też dużo innych problemów, nie tylko utraty nogi, ale problemów z ciałem ogólnie.
4: No to na to się nie da przygotować.
5: Na to się nie da przygotować, ale człowiek jest w stanie bardzo dużo znieść, bo w trakcie tego, nawet jak koparka na mnie stała, to byłem cały czas przytomny i już sobie uświadomiłem, że i tak tej nogi nie uratuję. Dobrze, że były takie osoby, co potrafiły zacisnąć mi na tętnicy w odpowiednim miejscu pasek, żeby mi się nie wykrwawił, i to też mnie uratowało. No i jak mnie wsadzili do karetki, no to myślałem, że umrę, bo ból był niesamowity, no i chciałem przekazać jak najwięcej dla rodziny, żeby tam żonie, że ją kocham, coś takiego, no i żeby dzieci, ktoś się tam z nimi zajął, jak mnie już nie będzie, bo ja byłem przygotowany na najgorsze, ale udało się to, że dojechałem do tego szpitala dość szybko, no i akurat była i wolna, nie wiem, czy to był zbieg okoliczności, czy jakiś cud, że i była wolna sala, przygotowana prosto do ten, i jak to napisali w karcie, że był multizespół, czyli bardzo dużo osób, żeby mnie tak by, jak to powiedzieć, opatrzyć z tego wypadku, no i to się udało, no ale wpadłem w śpiączkę, 2 tygodnie byłem w śpiączce, no jak się przebudziłem, no to oczywiście pierwsze co, no to okej, no dobra, nie ma nogi, w porządku, no to wiem, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak wysoko, bo zmiażdżone miałem do kolana, a jak się obudziłem w szpitalu, no to już miałem do 1/3 uda. Tyle mi zostało od góry kikuta. No i oczywiście to była noga, rana szarpana, więc kosztowało mnie to przeszczepów, skóry, wszystkiego. Dużo, bardzo dużo zabiegów. Spędziłem w szpitalu 5,5 miesiąca. I tam była rehabilitacja oczywiście, pani psychiatra, pani psycholog, która pomagała. Dużo zawdzięczam też takiej pani tam, co właśnie była rehabilitantką, co takie pierwsze kroki, w sensie, bo ja miałem nie siedzieć w ogóle, bo miałem też miednicę pękniętą, połamaną, ale się udało. No i oczywiście pierwsze moje pytanie, czy będę w stanie jeździć samochodem, bo to dla mnie było bardzo ważne. Lekarz powiedział, że nie, bo prawa noga też nie była sprawna, bo był goleń pęknięty, śródstopie złamane, no i nerw szałkowy uszkodzony, który odpowiadał za podnoszenie stopy do góry, ale wyćwiczyłem to wszystko. I rehabilitantka mi powiedziała, że będziesz jeździł, nie patrz tam na lekarza, tylko, bo lekarz to lekarz, operować i dobra, no nie?
0: Dodaje pan Michał Wójtowicz, podopieczny Fundacji Znowu w Biegu, która pomaga osobom po amputacjach. Rozmawiała z nimi Marlena Chudzio.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Pan pogratuluje kolegom z PiS-u wyrzucenia posła Mejzy z klubu?
2: Nie wyrzucili go z klubu, jak gość jeździ 200 na godzinę czy ileś tam samochodem i stanowi realne zagrożenie dla życia innych ludzi, ale jak postanowił wleźć do klatki ubrany w spodenki sportowe i lać się po twarzach z jakimś innym gościem, to wtedy uznali, że trzeba go wyrzucić. Raczej widok, rozumiem, polityka PiS-u w klatce zaczął im przeszkadzać.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Nowa propozycja pokojowa Iranu na biurku Donalda Trumpa. Amerykański przywódca mają wkrótce rozważyć. Kto w trasie? Noga z gazu, drogówka i grupa Speed prowadzą w ten weekend wzmożone kontrole. W tych faktach mamy też rady dla planujących dzisiaj grillowanie. Powiemy wam, jak zrobić idealną karkówkę. Donald Trump zapowiedział, że wkrótce przeanalizuje nową propozycję pokojową Iranu, ale jak zaznaczył, nie wyobraża sobie, by była ona do zaakceptowania. We wpisie na portalu Truth Social stwierdził, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. Dodał też, że jeśli Teheran będzie się źle zachowywać, możliwe jest wznowienie ataków. Nie ujawniono szczegółów propozycji, ale według mediów obejmuje ona m.in. przywrócenie żeglugi przez cieśninę Ormus i odłożenie rozmów o programie nuklearnym. Tarcza Wschód to nie tylko fizyczna zapora na granicy, ale także bariera elektroniczna. Obecnie ukończono kilkadziesiąt kilometrów umocnień inżynieryjnych na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Z kapitanem Karolem Frankowskim z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, budującej umocnienia, rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Jakie pojazdy nie przejadą? Pod jakie pojazdy jest przygotowana ta zapora?
2: No zdecydowanie pod wszystkie. Pod wszystkie. Gąsienicowe, kołowe. Każdy pojazd, który jest na wyposażeniu potencjalnego przeciwnika, jest w stanie być powstrzymany, spowolniony właśnie przez tą zaporę.
1: Czy także tutaj będą powstawać jakieś instalacje elektroniczne?
2: Tak, jest to przewidziane. Będziemy mieli tutaj systemy antydronowe, które będą zakłócać możliwość wlatywania statków powietrznych typu właśnie BSP. Oprócz tego te maszty wspomagają również nasze wojska, czyli dają nam sygnał, tak zwany sygnał GSM. Jak widać, tutaj zasięg jest słaby, a nasze wojska muszą też również się komunikować.
0: Nasz reporter był w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Fakty ważne dla kierowców.
0: Do poniedziałku na drogach jest więcej kontroli. Prowadzą je policjanci z drogówki i grupy Speed.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
0: Wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. Dziś mamy już 3 maja, ale teraz w faktach wróćmy jeszcze na chwilę do wczoraj. Było dużo śmiechu i wspaniała muzyka. Ekipa RMF FM razem z naszą żółtą ławeczką dotarła wczoraj do Białowieży w Podlaskiem. Razem z nimi podróżuje oczywiście Piotr Pręgowski, który został powitany w nietypowy sposób.
5: Żyjcie ludzie!
6: Niech żyje król!
5: Żyjcie, kochajcie się i mnóżcie! Niech żyje król! Tak, dobrze. Musicie się mnożyć, żeby miał kto robić na moją emeryturę. O właśnie, bo skarbiec pusty, nie będę miał z czego wypłacić czternastki. Więc żyje król, tak, że żyjcie ludzie!
0: A dziś król Piotr Pręgowski razem z naszą żółtą ławeczką pojawi się w miejscowości Brzuze Małe na Mazowszu. Będziemy tam koło południa i wy bądźcie też z nami. A na koniec tego wydania majówkowe grillowanie z twórcą kulinarnym Foxem. Przygotowanie karkówki to nie lada sztuka. Posłuchajcie, jak grillować ją, żeby wyszła idealnie.
7: Jeśli grubsze kawałki, można wtedy eksperymentować z większym ogniem. Jeżeli bardzo cienkie, to raczej mniejsza moc żaru, nawet nie na bezpośrednio. Żeby tego nie przesuszyć, warto jest też przykrywać. W przypadku przykrywanego grilla warto potestować grillowanie nie bezpośrednio nad żarem, a po przeciwnej stronie. Czyli z jednej strony mamy brykiet lub węgiel, a z drugiej mamy ruszt, przykrywamy. Wtedy tworzy nam się taki jakby termoobieg.
0: Cała rozmowa Tomasza Weryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl. To już wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 6.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Siatkarski gigant. Polak z wyboru. Już 3 maja spotkamy się z wyjątkowym sportowcem Wilfredo Leonem i jego żoną Małgorzatą.
2: Zaserwujemy wam fantastycznie przed południa.
3: Spędźcie z nami ten długi weekend.
4: Wilfredo Leon w radiu RMF 24. Już dziś po 9:00.
0: Ogłoszenie RMF.

0: Już prawie godzina szósta, czas więc na spotkanie z faktami RMF FM zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry. 3 maja to dziś. Prezydent Karol Nawrocki powoła członków Rady Nowej Konstytucji. O tym na początek. Południowy Wrocław szykuje się na poważne utrudnienia drogowe. Za tydzień ruszy przebudowa jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań na Brochowie. Bogdan Kaluk-Lublin po wygranej w Zawierciu jest coraz bliżej zdobycia tytułu siatkarskiego mistrza Polski. Karol Nawrocki powoła dziś pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. To ma być gremium działające przy prezydencie, które zajmie się przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej. W faktach o poranku nasz dziennikarz Michał Radkowski. Dlaczego prezydent powołuje kolejną radę?
2: To spełnienie jego obietnicy wyborczej. Jeszcze zanim Karol Nawrocki został prezydentem, zapowiadał, że chciałby zmienić konstytucję. O tym, jaki kształt miałaby nowa ustawa zasadnicza, mieliby decydować eksperci, w tym konstytucjonaliści, ale też obecni parlamentarzyści. Rzecznik prezydenta zapowiedział, że w skład Rady ma wejść po 2 przedstawicieli wszystkich klubów poselskich i po 1 z każdego koła. Zaproszenia do nich miały być wysłane, jak twierdzi otoczenie prezydenta, w czwartek, czyli tuż przed majówką, ale jak słyszę od polityków różnych opcji, wiele klubów nie dostało takiej propozycji. Swojego udziału w Radzie odmówiła już Lewica i Koalicja Obywatelska. Premier kąśliwie napisał w serwisie X, że proponuje prezydentowi zacząć od przestrzegania aktualnej konstytucji. W podobnym tonie wypowiadają się politycy Polski 2050 i klubu Centrum. PSL się waha. Do Rady chcą za to wejść posłowie opozycji. Będą tam na pewno przedstawiciele PiS i Konfederacji, a także Paweł Kukiz, który od dawna domagał się zmiany konstytucji.
1: Pierwszych członków Rady poznamy dziś w południe podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Wrocławski Brochów czeka kilka miesięcy z poważnymi utrudnieniami. Miasto przebudowuje newralgiczne skrzyżowanie i 2 wiadukty. Chociaż ta część osiedla zostanie zamknięta dopiero w następny weekend, to pierwsze zmiany już zaczęły obowiązywać. O szczegółach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Na razie miasto wprowadziło ruch jednokierunkowy na 3 ulicach: Koreańskiej, Ziemniaczanej i Boiskowej. Prawdziwy armagedon zacznie się jednak dopiero w sobotę, kiedy nieprzejezdna będzie gazowa. Cały ruch w kierunku wylotu z miasta będzie musiała przyjąć ulica Opolska i Buforowa, które już teraz toną w korkach. Joanna Urbańska z Urzędu Miasta apeluje o wyrozumiałość.
4: Oprócz tego, że wyremontowane zostaną wiadukty, powstanie wygodne rondo właśnie w miejscu tego trudnego skrzyżowania, bezpieczna trasa rowerowa, a także chodnik po zachodniej stronie ulicy Mościckiego.
3: Miasto zachęca mieszkańców do korzystania z kolei. Ze stacji Wrocław-Brochów codziennie odjeżdża ponad 100 pociągów. Podróż na dworzec główny we Wrocławiu trwa zaledwie około 5-6 minut, a z Siechnic około 10.
5: Razem tworzymy fakty.
1: Morze flag od miasta Kraków i RMF FM, a także odśpiewany wspólnie z Dodą Mazurek Dąbrowskiego. Tak wczoraj świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Na krakowskich błoniach pojawiły się tysiące osób.
6: Czerwień, miłość, odwagę, męstwo, szlachetność.
7: Biel, czystość, od orła białego naszego.
8: Która flaga, Marcel?
9: Tamta.
8: Tamta?
7: Ta konkretna jedna tutaj z lewej.
8: Flaga Polski, tak?
7: Flaga Polski.
9: Tak.
7: Może się ktoś podzieli?
10: Może się pan podzielić? Dziękuję bardzo.
7: Załatwiłem pani. Dobra organizacja.
10: Chyba przy panu.
7: Dobra. Jak?
11: W porządku.
7: Podobało się?
11: Bardzo.
7: Hymn podniosła chwila?
11: Tak, myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Kultywujmy to. W przyszłym roku, w następnych. Bardzo fajnie.
1: Z mieszkańcami Krakowa i turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Na koniec tego wydania jeszcze wieści ze świata sportu. Siatkarze Bogdanki Luk-Lublin o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. W 3 meczu finałowym Plus Ligi pokonali Aluron CMC Warte Zawiercie 3-0. Lublinianie rozpoczęli finałową rywalizację tydzień temu od porażki. Teraz po 2 zwycięstwach są blisko sukcesu.
12: Siatkówka uczy pokory, uczy tego, żeby nigdy nikogo nie skreślać, żeby zawsze podchodzić do swojej pracy w pełni profesjonalnie, z zaangażowaniem. Nigdy nie wiesz, jak się kolejny mecz potoczy. My tutaj zagraliśmy słabo w pierwszym spotkaniu. Wiedzieliśmy, co musimy zrobić, co musimy robić na treningach, na meczu, żeby te mecze wygrać. Dlatego super, że teraz jest w tej rywalizacji 2-1 dla nas.
1: Mówił rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda. Mecz numer 4 w Lublinie w środę wieczorem. To już wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7. Te przygotuje i przedstawi wam Michał Zieliński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: Wyszedłem z domu i tak sobie myślę, o, dzisiaj trochę cieplej. A tu się okazuje, że obudziłem się w jednym z najzimniejszych miast dzisiaj w Polsce o poranku. Kraków ma 6 stopni Celsjusza, trochę mniej, Zakopane, piątka i w Rzeszowie także piątka. A poza tym raczej dominują na termometrach temperatura obecnie w okolicach 10 stopni Celsjusza, na wybrzeżu nawet miejscami 12. Pozdrawiamy szczególnie Trójmiasto. No i mnóstwo słońca i tak będzie przez cały dzień, ale cieplej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki, filtry.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza i 40 dni w amazońskiej dżungli. Rodzeństwo, które dokonało niemożliwego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Już prawie godzina siódma. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i w Studiu Faktów witamy. Michał Zieliński jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Na Faktach RMF FM o siódmej. Pożar tartaków w pobliżu Kościana w Wielkopolsce. Strażacy już go dogaszają. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika po raz siódmy w historii klubu zdobyli to piłkarskie trofeum. Podsumujemy też festiwal filmowy Mastercard of Camera w Krakowie. Zapraszam. Ponad 60 strażaków dogasza pożar tartaku w Racocie w powiecie kościańskim w Wielkopolsce. Akcja na miejscu może potrwać jeszcze kilkanaście godzin, mówi nam młodszy kapitan Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie.
2: Konstrukcja, ten dach, który uległ zawaleniu, jest rozbierana, wywożona, przewożona w inne miejsce na terenie tutaj tego zakładu. Cały czas strażacy tylko pracują z zewnątrz. I ten ogień już mamy opanowany, no jednak ten ogień gdzieś tam wewnątrz, czasami jeszcze jak wyciągniemy kolejne palety, no to gdzieś tam wewnątrz jeszcze jest, także wtedy dogaszamy to, przelewamy wodą jeszcze, ale tam gdzieś te zarzewia ognia jeszcze są.
1: Tak, trwającą już prawie 8 godzin akcję strażacką relacjonuje nam rzecznik strażaków w Kościanie. Zdjęcie i film, na którym widać pożar, znajdziecie na rmf24.pl. Teraz informacja dla kierowców w Świętokrzyskiem. Dotyczy drogi krajowej nr 74 między Piotrkowem Trybunalskim i Kielcami w Jacentowie. Po zderzeniu dwóch samochodów ta droga jest zablokowana.
3: Piłka nożna w Faktach RMF FM.
1: Górnik Zabrze po 54 latach wywalczył piłkarski Puchar Polski. W finale rozegranym na PGE Narodowym Zabrzanie wygrali 2-0 z Rakowem Częstochowa. O tym finale, który dał Zabrzanom długo wyczekiwany sukces, opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Górnik zagrał wczoraj z dużą energią, takim przekonaniem, że ten mecz jest do wygrania. Raków wyglądał na drużynę z mniejszą determinacją. Zabrzanie zdołali strzelić dwie bramki i też trzeba przyznać, że na niezbyt duże pozwolili ofensywnym graczom Rakowa. No a po meczu mogli zaśpiewać. Na ceremonii wręczenia trofeum obecny był Stanisław Oślizło, legendarny obrońca Górnika. On zagrał w poprzednim finale wygranym przez Zabrzan. To był rok 1972. 5-2 z Legią. 4 bramki Włodzimierza Lubańskiego. Dziś na boisku oczywiście już inni bohaterowie. Graczem meczu wybrany Czech, Patryk Helebrant.
5: Myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Pytanie, co Górnik osiągnie teraz w końcówce sezonu Ekstraklasy, bo ciągle pozostaje w grze o Mistrzostwo Polski.
1: Renovation w reżyserii Gabriel Urbonite z krakowską nagrodą filmową Andrzeja Wajdy. Klarnet w reżyserii Toli Jasionowskiej z nagrodą w konkursie polskich filmów fabularnych. Wczoraj w Krakowie wręczono nagrody 19. już edycji festiwalu kina niezależnego Mastercard of Camera. Dyrektor artystyczny festiwalu Grzegorz Stępniak mówi, że tę edycję wyróżniała wyjątkowa różnorodność.
6: Pod względem gatunków, konwencji, kręgów geograficznych i kulturowych, z których pochodzą filmy prezentowane podczas 19. edycji Mastercard of Camera, poziom był bardzo wysoki w tym roku, co mnie cieszy.
7: Co przez te 19 edycji się najbardziej udało?
8: Wydaje mi się, że sprawiliśmy, że Kraków dla filmowców stał się ważnym miejscem. Małopolska i jeszcze Polska w tym na mapie niezależności stała się ważnym miejscem i dla mnie to jest takie wsparcie filmowców, którzy potrzebują jak nigdy tych środków, które przy pomocy naszych partnerów im dajemy.
1: Dodaję w rozmowie z Maciejem Sołtysem Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu Mastercard of Camera. Dzisiaj ostatni dzień imprezy i ostatnie projekcje filmów. To wszystko w tych faktach, a w kolejnych odwiedzimy m.in. Szczawnicę, w której wczoraj odbył się wiosenny redyk.
9: Nie sądziłam, że tyle ludzi tu przyjedzie.
1: Zapraszam na Fakty ósmej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein. Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi. Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sevra.
0: Nastawiamy się na najcieplejszy dzień tygodnia, na pewno na najcieplejszy dzień maja, bo słuchajcie, dzisiaj nawet w Zakopanem ma być 21 stopni, a to zawsze jest jakiś wyznacznik tego, gdzie temperatura się kształtuje. No i dzisiaj już wiemy, że na poziomie co najmniej 20 stopni i ponad, nawet w tych miejscowościach podgórskich, na Helu 21, w Łebie 20, a poza tym 27-28 to najczęściej zobaczymy na termometrach, w Trójmieście nawet 29.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein. Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi. Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy Donald Trump może go zwolnić po próbie zamachu podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Już prawie ósma, a więc fakty w RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
1: Na faktach o ósmej, linia kolejowa Poznań-Berlin, usterka usunięta, ruch pociągów wraca do normy. Zapowiedź dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec, to dopiero początek, tak wynika ze słów Donalda Trumpa. Turystów więcej niż owiec, coraz bardziej popularny redyk w Szczawnicy, podziwiał też nasz reporter. Udało się usunąć usterkę sieci trakcyjnej na trasie kolejowej łączącej Poznań z Berlinem. Jak informuje PKP PLK, przywrócono normalny ruch pociągów, chociaż na stacji w Buku, niedaleko Poznania, nadal stoi skład z uszkodzonym pantografem, co może powodować opóźnienia w ruchu innych pociągów. Do uszkodzenia sieci trakcyjnej doszło wczoraj po południu na odcinku między Bukiem a Palędzem. Przyczyny usterki będzie wyjaśniać wewnętrzna komisja kolejowa. 7 milionów złotych to oszacowana przez Straż Pożarną wartość strat po nocnym pożarze w Rybcie w Warmińsko-Mazurskiem. Ponad 60 strażaków gasiło tam halę, w której produkowano pelet. Udało się nie dopuścić do przeniesienia ognia na sąsiedni obiekt. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada dalsze decyzje w sprawie zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zapytany przez dziennikarkę, dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec, prezydent odpowiada: będziemy redukować i to dużo więcej niż 5 tysięcy. Na Kapitolu słychać głosy niezadowolenia związane z tymi zapowiedziami. Z komentarzami zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, głos zabrali szefowie Komisji Sił Zbrojnych, Izby Reprezentantów i Senatu, republikanie Mike Rogers i Roger Wicker. Zatem partyjni koledzy prezydenta Donalda Trumpa skrytykowali decyzję i wezwali do przesunięcia żołnierzy na wschód NATO i ostrzegli, że podjęta decyzja wysyła zły sygnał Rosji. We wspólnym oświadczeniu wyrazili duży niepokój. Republikańscy politycy zaznaczyli też, że każde zmiany rozmieszczenia sił USA w Europie wymagają uważnego namysłu i koordynacji z Kongresem i sojusznikami. Zapowiedzieli, że oczekują dyskusji na ten temat w nadchodzących tygodniach. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Od wyborów minęły 3 tygodnie, a wyników wciąż nie ma. Do takiej sytuacji doszło w Peru, gdzie nie wiadomo kto, oprócz faworytki Keiko Fujimori, przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. Wciąż nie przeliczono nawet wszystkich głosów, a z powodu protestów tysiące trzeba przeliczyć na nowo. Szef Państwowej Komisji Wyborczej podał się już do dymisji, a nowy zlecił audyt informatyczny wyników.
3: Majówka w faktach RMF FM.
1: Tysiące turystów przyjechało wczoraj do Szczawnicy, by zobaczyć wiosenny redyk, czyli wyprowadzanie owiec na pastwiska. Na miejscu był też nasz reporter Maciej Połachicki.
4: Szaleństwo jakieś owieczkowe.
5: Bardzo duże, tak. Ja jestem zszokowana, pierwszy raz jestem i nie sądziłam, że tyle ludzi tu przyjedzie. Więc dopiero pierwszy raz zobaczę, jak wędrują.
4: Bardziej owieczki czy bardziej barany się podobały?
6: Owieczki. W sumie to, nie wiem, widziałam jak tylko szły. No fajnie, spoko.
4: I jak się owieczki podobały?
7: Bardzo. Podobały ci się, Gabrysiu, owieczki? Podobały nam się bardzo.
4: Specjalnie przyjechaliście państwo?
7: Tak, specjalnie na redyk przyjechaliśmy. Bardzo fajnie.
4: Czyli co, w przyszłym roku pewnie znowu trzeba będzie, tak?
7: Na jesienny jeszcze planujemy przyjechać.
1: Ten jesienny redyk w Szczawnicy jest jeszcze bardziej znany. Po całym sezonie bacowie zganiają wtedy owce z hal i przeprowadzają przez sam środek uzdrowiska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: No przepięknie się dzisiaj mówi o prognozowanych temperaturach na termometrach. Może zacznę od tych najwyższych wskazań. 29 stopni spodziewamy się w rejonie Trójmiasta, 28 Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Poznań, Zielona Góra. Kolejny jakby przesuwamy się na południe kraju, kolejny pas taki od Wrocławia po Białystok to 27 stopni, 25 Katowice, Kielce, Lublin, Kraków, no 24 w Rzeszowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Radio RMF 24.

0: Siatkarski gigant, Polak z wyboru. Już 3 maja spotkamy się z wyjątkowym sportowcem Wilfredo Leonem i jego żoną Małgorzatą.
1: Zaserwujemy wam fantastycznie przed południa.
2: Spędźcie z nami ten długi weekend.
3: Wilfredo Leon w radiu RMF 24. Już dziś po 9:00.
4: Ogłoszenie RMF FM.

0: Zbliża się godzina 9:00. Pora na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Rakieta Falcon 9 za moment powinna wystartować i wynieść na orbitę kolejnego polskiego satelitę wojskowego. 7 helikopterów i 500 strażaków gasi wielki pożar lasów czeskiej Szwajcarii. Lech Poznań bliżej tytułu Mistrzów Polski, a Puchar Polski już w rękach piłkarzy Górnika Zabrze. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Kończy się odliczanie, za moment wznieść się powinna w niebo rakieta wynosząca na orbitę czwartego satelity radarowego polskiej armii. W ramach programu MicroSAR w kosmosie ma się znaleźć urządzenie ICOR One z możliwością obserwowania na przykład ruchów również w nocy, ruchów wojsk również w nocy i przy całkowitym zachmurzeniu. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Dziś nie czujemy się zagrożeni, jednak dobrze, że umocnienia na granicy powstają, tak mówią mieszkańcy miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem. W okolicy wojsko buduje zaporę inżynieryjną w ramach programu Tarcza Wschód, mającą chronić przed inwazją z obwodu królewieckiego.
2: No tak sądzę, że to jest ochrona, bo to wschodnia granica najbardziej jest narażona na konflikty z Rosją.
3: A obawiacie się tutaj czegoś?
2: Znaczy nie, no nie obawiać się nie obawiamy, bo tu już tyle lat człowiek żyje i tam żadnych problemów nie było.
3: Rozumiem jednak, że czujecie potrzebę, żeby ta zapora powstała.
2: No tak, tak, bo to kwestia bezpieczeństwa, samopoczucia, że czujesz, że będzie bezpiecznie.
3: Wy możecie tam chodzić pod granicę, czy raczej żołnierze?
2: Nie. Nie ma. Tam jest zakaz wchodzenia w ogóle.
3: A tutaj w ogóle Rosjanie zjawiają się?
2: Nie. Kiedyś tak, teraz nie.
3: W ogóle nie przyjeżdżają?
2: Nie. Teraz nie. Teraz tutaj jest tak chronione, że tutaj to jest chwila i już służby nasze, straż graniczna jest.
3: Bo tutaj ile do granicy jest mniej więcej?
2: No to ma pan, widzi pan tutaj te słupy? Te jasne słupy.
3: No tak.
2: To już jest granica.
1: W Asunach był reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 100 hektarów lasu płonie w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, znajdującym się 50 km od polskiej granicy. Strażacy przez noc zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia, ale wciąż nie udało im się go opanować. Najnowsze informacje zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jak przebiega ta akcja gaśnicza?
4: Z płomieniami walczy 500 strażaków i 7 helikopterów. Na miejsce zostały wezwane kolejne jednostki z całego kraju. Łącznie będzie ich już 70. Śmigłowce uzupełniają zapasy wody na lotnisku w Chrybskiej, tam przygotowano ogromne zbiorniki. W dwóch miejscach ogień jest już pod kontrolą. W tej chwili akcja koncentruje się na najtrudniejszym fragmencie pożaru w rejonie Tokani. To bardzo trudno dostępny obszar. Istnieje ogromne ryzyko, że drzewa będą się przewracać, więc nie wszędzie można dotrzeć. Na razie żaden ze strażaków na szczęście nie ucierpiał.
1: Salę senatorską Zamku Królewskiego w Warszawie odwiedzamy dzisiaj w faktach RMF FM 3 maja. Właśnie w tym miejscu 235 lat temu uchwalono pierwszą polską konstytucję. Zamek i miejsca dostępne tam tylko dla wybranych odwiedził nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak dziś wygląda to miejsce tak ważne dla polskiej historii?
5: Dzień dobry, to jest duża sala na pierwszym piętrze zamku. Po prawej stronie jest pozłacany królewski tron, a przed nim dookoła sali dwa rzędy foteli. Kustosz zamku Sławomir Szczocki opisuje, że są ustawione dokładnie tak, jak 235 lat temu.
6: Na fotelach z przodu siedzieli senatorowie wyżsi, czyli ci najważniejsi.
5: Te większe fotele.
6: Tak, większe i z oparciami na ręce.
5: A te mniejsze foteliki dla kogo?
6: To są też senatorowie, ale tak zwani niżsi drążkowie. Kiedyś mówiono w bardzo dawnych czasach, że to dlatego, że zamiast tych krzeseł była w ogóle drąg, na którym oni siedzieli. Od razu powiedzmy sobie, że tron to nie jest tylko fotel tronowy, ale również cała konstrukcja. Mamy tutaj 3 stopnie, mamy podium, król jest wyżej.
5: I tak też było wtedy?
6: Też było wtedy i to jest jedyne miejsce na zamku, gdzie królowi Polski pozwolono na 3 stopnie. Dlaczego 3? Bo 3 stany sejmujące. Posłowie, senatorowie i 3. stopień oznacza króla.
5: Na tronie siedział król Stanisław August Poniatowski, a obok niego sekretarz Antoni Siarczyński, który czytał na głos cały tekst konstytucji. Jego mocny głos musiał dotrzeć bez mikrofonu na drugi koniec tej sali. Całe obrady trwały 7 godzin, od 11 do 18 i o tej historii, pełnej niespodzianek, opowiemy wam dzisiaj w Faktach RMF FM.
1: To jeszcze informacja sprzed chwili. Na koniec tych faktów wszystko poszło zgodnie z planem i rakieta Falcon 9 wystartowała z Kalifornii. Ma umieścić na orbicie polskiego satelity ICOR One. Więcej na ten temat w faktach za godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Piłka nożna na początek faktów sportowych. Zaprasza Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale rozegranym na PGE Narodowym byli wyraźnie lepsi, odważniejsi, może lepiej zmotywowani. Wygrali 2-0 z Rakowem Częstochowa. Bramki strzelili Roberto Massimo i Maksym Chłań. No a po meczu przyszedł czas na świętowanie.
9: Po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną. Trzeba po prostu docenić każdy moment teraz.
8: To bramkarz Górnika Marcel Łubik. Drużynie z Częstochowy po porażce w meczu o Puchar, no pozostaje teraz walka o Mistrzostwo Polski.
10: Zostały nam 4 spotkania. Dzisiaj trzeba to przełknąć, jutro trzeba to przełknąć, ale kolejne dni trzeba pracować na to i być głodnym, żeby walczyć o najwyższe cele w lidze. Wszystko jest jeszcze do zrobienia.
8: Tak mówił trener Rakowa Łukasz Tomczyk. A w Ekstraklasie w stronę tytułu zmierza Lech Poznań. Wyjazdowe zwycięstwo 1-0 nad Motorem Lublin, ale też kontuzja Aliego Golizadeha. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz reprezentanta Iranu. W Portugalii już wszystko jasne. Mistrzostwo w rękach piłkarzy FC Porto udało się na 2 kolejki przed końcem sezonu. Przesądziło zwycięstwo 1-0 nad Alverką. Bramkę strzelił Jan Bednarek. W pierwszym składzie zagrali też Kiwior i Pietuszewski. W Hiszpanii z golem Robert Lewandowski FC Barcelona pokonała Osasunę Pampeluna 2-1. No i jest już bardzo blisko tytułu mistrzowskiego. Kasper Woryna ze zwycięstwem w cyklu Speedway Grand Prix. Nasz żużlowiec wygrał zawody w niemieckim Landshut. Pierwszy triumf Woryny w zawodach tej rangi. Na pierwsze wrażenia po zwycięstwie to było chyba niedowierzanie.
11: Może jeszcze nie dociera. No ja jestem człowiekiem pracy, także wiadomo, no bardzo się cieszę. Nie myślałem o tym, że dzisiaj mnie to spotka. Wiadomo, że po to jeżdżę, żeby takie rzeczy robić.
8: Podsumował Woryna na antenie Eurosportu, a trzeci był Bartosz Zmarzlik.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Poranny program Radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. W ten szczególny dzień mamy dla Was mnóstwo niespodzianek. Przed nami m.in. spotkania z Wilfredo Leonem czy też Dariuszem Odiją w podcaście Co u nich słychać. Oczywiście cały czas śledzimy dla Was także najnowsze informacje z Polski i ze świata. Tu Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF 24. W kalendarzu 3 maja, a w naszym programie odwiedzamy dzisiaj miejsce, w którym 235 lat temu, właśnie 3 maja, rozegrały się historyczne wydarzenia i uchwalono Konstytucję 3 maja, pierwszą konstytucję w Polsce i Europie oraz drugą na świecie. Kluczowe miejsce to Zamek Królewski w Warszawie. Po zamkowych komnatach i salach z kustoszem zamku Sławomirem Szczockim spacerował nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: My jesteśmy teraz na pierwszym piętrze Zamku Królewskiego. To było tutaj?
2: Tak, to jest pierwsze piętro, najważniejsze piętro w zamku. Na tym piętrze mieszkał król i na tym piętrze w XVIII wieku znajdowały się sale sejmowe.
1: W tej sali ten 3 maja?
2: Tak, czyli w sali senatorskiej. Jesteśmy tuż obok. Sala jest potężna, jedna z największych w zamku. Ma wspaniałe fotele, na których siedzieli senatorowie. Nie ma w tym momencie w sali ław dla posłów, którzy też siedzieli za fotelami senatorów. Mamy oczywiście tron, na którym zasiadał król Stanisław August. No i nie mamy tutaj czegoś, co jest bardzo istotne w dniu 3 maja, czyli balkonów dla widowni. Dzisiaj, kiedy idziemy do Sejmu, to oczywiście możemy uczestniczyć w obradach Sejmu, możemy się zapowiedzieć i siedzieć po prostu, przysłuchiwać się.
1: Tak, na górze są wycieczki.
2: Tak jest. No i w XVIII wieku było podobnie. Może nie były to wycieczki szkolne, tak jak dzisiaj czasami może się zdarzać, ale niewątpliwie były to osoby, które były zainteresowane, a w dniu 3 maja to nie tylko zainteresowane, ale też często osoby, które miały duży wpływ na to, co się działo na dole, bo były zwolennikami uchwalenia tej ustawy, która właściwie była takim krokiem mocno rewolucyjnym.
1: Ile osób wtedy było tutaj w sali senatorskiej?
2: Z tego, co wiemy, było posłów i senatorów na sali około 170-180.
1: Pełna sala?
2: No nie do końca. Nie do końca, dlatego że ktoś obliczył, że de facto tych senatorów i posłów na Sejmie Czteroletnim najwięcej mogło być ponad 400. Dlatego dosyć wyjątkowa sytuacja, dlatego że Sejm był podwójny. To znaczy po 2 latach obradowania wybrano nowy komplet posłów. To jest troszeczkę inaczej niż dzisiaj, ale stary komplet mógł nadal uczestniczyć w obradach. Także no, można powiedzieć, że no, prawie połowa, no, może trochę mniej niż połowa, ale to wynikało też z tego, że ci, którzy chcieli uchwalić konstytucję, dopuścili się pewnego podstępu. Przenieśli obrady o 2 dni do przodu i w ten sposób część posłów, którzy mogliby protestować, po prostu nie przyjechała na czas.
1: Wszyscy siedzieli na tych fotelach?
2: Tak, na fotelach i na ławach, tak. Rzeczywiście mogli, było dosyć ustalone, kto gdzie siedzi, które województwo, który senator. Widownia na górze raczej stała, no i król sobie siedział na tronie. Tron wprawdzie wygląda na mebel bardzo potężny i wygodny, ale mogę Państwa zapewnić, że 7 godzin na tronie, tak jak to spędził Stanisław August w tym dniu, no nie było chyba najbardziej komfortowe dla niego.
1: To trwało 7 godzin?
2: Tak, rzeczywiście zaczęto między 11 a 12, a do 18 udało się w końcu przeprowadzić uchwalenie i zaprzysiężenie konstytucji. Nie było to takie proste. Jedna jeszcze ciekawostka, król był, no, jak na dzisiejsze kryteria, dosyć niski, dlatego żeby być lepiej widocznym, stanął na fotelu tronowym, na tym miękkim czy nie miękkim fotelu tronowym.
1: I żeby... Inni siedzieli, a on stanął.
2: A on stanął na fotelu, co jest no, niestandardową jednak metodą używania tronu i zaprzysiągł konstytucję na Biblię. Ci, którzy byli za, wyszli do katedry, ale zostali ci, którzy byli przeciw. I to rzeczywiście było kilka osób, kilku posłów i jeden senator.
0: Mówił kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie Sławomir Szczocki. Salę senatorską Zamku Królewskiego w Warszawie odwiedzamy dzisiaj w radiu RMF 24 3 maja. I właśnie w tym miejscu 235 lat temu uchwalono...

0: Emocje. Przypomnijmy, Górnik Zabrze pokonał w finale Pucharu Polski Raków Częstochowa. Mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla Zabrzan. Oprócz ładnych bramek, kibice zobaczyli także czerwoną kartkę w samej końcówce. Otrzymał ją zawodnik Rakowa, Jonathan Braut-Brunes. A tak ze zwycięstwa cieszyli się piłkarze Górnika Zabrze. Graczem wczorajszego meczu został wybrany Czech Patrick Helebrant.
1: Myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: To był Patrick Helebrant, a również zadowolony był bramkarz Górnika Zabrze Marcel Łubik.
2: Po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną. Trzeba po prostu docenić każdy moment teraz.
0: A oto krótka opinia pomeczowa trenera drużyny z Częstochowy, Łukasza Tomczyka.
3: Komentarz będzie krótki, bo ciężko tutaj teraz opowiadanie o tym spotkaniu. Dziękuję naszym kibicom za wsparcie, za tak liczną frekwencję, za doping, za pomoc cały mecz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dziękuję zawodnikom za dotarcie do finału.
0: Puchar Polski dla Górnika Zabrze miał również wymiar symboliczny. Kilka dni temu na oficjalnym kanale klubu na YouTubie Górnik TV opublikowano wspomnienia byłego kapitana Górnika Zabrze Stanisława Oślizły.
4: Nigdy nie zapomniałem tego uczucia, ale bardzo chciałbym przeżyć to jeszcze raz. Kiedy zdobywałem puchar, miałem 35 lat. Dzisiaj mam już 88. Przez te wszystkie lata wierzyłem, że mój ukochany Górnik znowu będzie wielki.
0: A tak Stanisław Oślizło komentował zdobycie medalu, jeszcze będąc na boisku.
5: Takiego dużego medalu za ówczesne puchary nie było. Były mniejsze, skromniejsze, lżejsze, ale też miały swoją wartość.
0: Nagranie pochodzi z oficjalnego profilu Górnika Zabrze w mediach społecznościowych. Więcej o zwycięstwie klubu ze Śląska piszemy na naszym portalu rmf24.pl. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

Radiu RMF24 mamy teraz najnowsze informacje o ekonomicznym wpływie na Europę konfliktu na Bliskim Wschodzie. Państwa europejskie przeznaczyły już ponad 10 miliardów euro ze swoich budżetów na złagodzenie skutków obecnego kryzysu energetycznego. Tak wynika z opracowania think tanku Bruegel. Najwięcej na ten cel przeznaczyły Hiszpania i Niemcy, przy czym sama Hiszpania odpowiada za prawie połowę całkowitej kwoty, czyli 5 miliardów euro. Jak zastrzeżono, zestawienie obejmuje jedynie interwencje o jasno zdefiniowanych budżetach. Koszt polskich działań osłonowych to niecałe 400 milionów euro, ponad 1,5 miliarda złotych. A jakie są perspektywy zakończenia bliskowschodniego konfliktu? Niestety niezbyt optymistyczne. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył jednak, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił też, że Iran, cytuję, nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera, odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończy blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później. Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24 czas na rozmowy z naszymi gośćmi, Małgorzatą i Wilfredo Leonami. A dodam, że wczoraj po południu siatkarze Bogdanki Luk Lublin, gdzie gra Wilfredo, są o krok od zdobycia tytułu Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym plus ligi pokonali na wyjeździe Aluron CMC Warte Zawiercie 3-0. Walka o złote medale toczy się do trzech zwycięstw. Lublinianie prowadzą w niej 2-1. Czwarty mecz finału zagrają u siebie w środowy wieczór. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński na progu maja pytał m.in. o to, jaki był ten kończący się sezon siatkarski. Jakie są ich odczucia i plany na najbliższe tygodnie? Posłuchajmy.
1: Wilfredo i Małgorzata Leon w Radiu RMF 24. Witam was serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pytanie zasadnicze. To był wyczerpujący sezon?
2: Oj, tak jest. Uważam, że sezon jeszcze nie skończony, ale zdecydowanie bardzo trudny, ale też uważam, że z pięknych wyników i dużo emocji.
1: Małgorzata, jak ty odbierasz ten sezon?
3: No, jeśli o mnie chodzi, to myślę, że jest podobny do poprzednich, ale zdecydowanie widzę po Wilfredo, że dużo go kosztował i fizycznie, i psychicznie, ale cieszę się, że jest naprawdę udany, okraszony wieloma sukcesami.
1: Wilfredo, jak bardzo ciebie ograniczała kontuzja w grze i czy miesiąc wolnego przed zgrupowaniem kadry wystarczy, by wrócić na 100%?
2: Myślę, że tak. Jeden miesiąc wolnego między sezon klubowy a sezon kadrowy będzie bardzo dobry do regeneracji. Uważam, że po takim ciężkim sezon zdecydowanie mnie by było bardzo ciężko dla mnie, żeby wrócić w pełnej dyspozycji do kadry, ale akurat taki miesiąc będzie idealny dla mnie, dla rodziny i w ogóle na swoją mentalność.
1: No właśnie, Małgorzata, jak spędzicie ten miesiąc? Planujecie jakieś, no nie wiem, zagraniczne wakacje?
3: Niestety jest to dosyć skomplikowany czas dla nas, ponieważ szczególnie ze względu na dzieci mamy trochę obowiązków na miejscu. Córka w tym roku przystępuje do pierwszej komunii świętej i to troszkę ogranicza nasze ewentualne plany wyjazdowe, ale postaramy się spędzić czas w Polsce w taki sposób, żeby Wilfredo odpoczął, oderwał się trochę od siatkówki i miał czas też dla siebie, tak by już później dołączyć do kadry w pełni zdrowy, zrelaksowany i gotowy na nowe wyzwania.
1: No właśnie, mówicie o Komunii Świętej, czyli tutaj też wyzwanie organizacyjne, bo zapewne jakieś przyjęcie będzie, a i też wcześniej sam sakrament pewnie też wymagał jakiejś nauki, chodzenia na różne wydarzenia kościelne, prawda?
3: Tak, zgadza się. Standardowo, tak jak myślę, że w większości szkół dzieci przygotowywały się do tego sakramentu regularnie, przez wiele miesięcy, więc rzeczywiście wiązało się to ze wspólnym chodzeniem do kościoła i różnymi innymi przygotowaniami. Chociaż myślę, że jeśli chodzi o samo przyjęcie, sam dzień komunii, to nie szalejemy, robimy to raczej w takim mniejszym, rodzinnym, spokojnym gronie, więc nie ma aż tak dużej logistyki z samym tym wydarzeniem dla nas, dla naszej rodziny. No ale na pewno jest to duże przeżycie, szczególnie dla naszej córki. I ona sama ma na pewno sporo prób, przygotowań i to wiąże nas z Lublinem na pewno na cały maj.
1: Komunia w Polsce to często spektakularne prezenty. Czy u was też tak to będzie, czy jednak zachowujecie tu pewną miarę?
3: Wilfredo w ogóle nie zna tradycji tych prezentów komunijnych, więc dla niego to jest dosyć nowe wydarzenie, zarówno samo przyjęcie, jak i obdarowywanie dzieci komunijnych tymi prezentami, więc w ogóle w jego głowie nie było myśli o jakichś tego typu spektakularnych podarunkach. Ja również twierdzę, że dzieci mają to, czego potrzebują i to są jakieś detale, drobne upominki, które będą otrzymywać od najbliższych.
1: No też ta przerwa między sezonami i ten czas, powiedzmy, wolny, to jest bardzo często taki moment, kiedy można nadrobić pewne zaległości. Czy tutaj na przykład Wilfredo ma jakieś obowiązki, które będzie musiał wykonać, zrealizować?
2: Zdecydowanie, jak będziemy skończyć tutaj sezon, Są parę obowiązków, które już jest zaplanowane przez klubu dla sponsorów, które za każdym razem jestem bardzo zadowolony, czy wspierają nam. Poza tym to mam parę też, które są na swoje sponsorzy prywatne. A reszta no, jest to osoby niezaplanowane dzień na dzień już z żoną na naszej rodzinie i na mojej odpoczynku.
3: Tak, jeszcze dodam, że Wilfredo jako właściciel klubu z Torunia na pewno będzie chciał podziękować zawodnikom za bardzo udany sezon w pierwszej lidze, więc również czeka go z pewnością wycieczka do Torunia. I no, myślę, że to będzie taki też dobry czas do tego, żeby kwestie chociażby biznesowe, które mamy w Polsce przypilnować, spotkać się z osobami, z którymi spotkać się należy i no, poświęcić się czemuś innemu niż siatkówka.
1: No właśnie, to mówicie o takich jednak zawodowych obowiązkach, a myślałem o takich, no nie wiem, jak trzeba wymienić kontakt na przykład.
3: No jeśli chodzi o wymianę kontaktu, to raczej na bieżąco się tym mąż zajmuje, więc jeżeli mamy żarówkę do wymiany, czy inne kwestie domowe, to tutaj nie czekamy na maj, czy na 2 tygodnie wolnego, tylko staramy się to robić na bieżąco, ale no na pewno poza tymi biznesowymi kwestiami trochę takiego relaksu również uda się zaznać.
1: Bardzo dobrze. Powiedzcie, no bo oczywiście siatkówka w naszej rozmowie będzie miała swoje miejsce i kadra gdzieś też bardzo mocno nas interesuje. Pytanie do Wilfredo, czy bez takich zawodników jak Bartosz Kurek, Norbert Huber to będzie no, trudniejsza kadra, czy to będzie właśnie taka szansa dla młodych, żeby wypłynęli?
2: No, zdecydowanie nam będzie trochę brakował takich nazwiska, ale też nie ukrywajmy, że takie możliwości, które trener poza do nowa krew, to jest coś niesamowitego, bo to wtedy już będziemy widzieli, że są parę zawodników, tak jak też ja za parę lat mam nadzieję jeszcze, będzie też powoli już musiał skończyć, a teraz będzie podał swoje doświadczenia do nich. Oni też będą mieli szansę, żeby pokazywać się na arenie międzynarodowej, żeby też pokazywać swoje możliwości tutaj w Polsce, no i żeby powoli budować ich formę na kolejne lata, które czekają przed nami.
1: Aleksander Śliwka będzie nowym kapitanem kadry. To jest dobry ruch selekcjonera Nikoli Grbicia.
2: Ja się zgodzę na to. Nie mam żadne swoje powiadomienia. Dobrze się jest Olą Śliwką i myślę, że on będzie gotowy, żeby prowadzić nasze zespół dalej do zwycięstwa.
1: A który z zawodników młodego pokolenia no, zwrócił swoją grą w plus lidze twoją uwagę? Kto się wyróżnił?
2: No akurat mimo się bardzo mało grali ten sezon w plus lidze, no to naszej drugi libero, który grał w Jastrzębie, to dla mnie naprawdę jest wielki szczyt, że on gra na taki poziom i bardzo dobrze gra. Też Nowa Kuba, który nie miał za dużo grania teraz z Częstochowy, bo miał kontuzję, ale też bardzo, bardzo dobrze gra i mam nadzieję, że jak teraz będą mieli więcej szansy na kadrę, że będą pokazywali dalej tej wysoki poziom.
1: A cel na ten sezon to jest, jak rozumiem, obrona złota, mistrzostw Europy, no i bezpośredni awans na igrzyska.
2: Dokładnie tak, to jest nasz główny cel, ale nie musimy zapominać, że zaczynamy też o Ligę Narodów i akurat tam też chcemy bronić pierwsze miejsce.
0: Wilfredo i Małgorzata Leon w radiu RMF24. Do rozmowy Tomasza Weryńskiego wrócimy po godzinie 10. Tymczasem zapraszam na najnowsze fakty RMF FM, dokładnie za 7 minut. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Z oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka. I Lidia Krawczuk. Już dziś po 13.

0: Coraz bliżej godzina 10, czas na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Polska lokuje czwartego szpiega w kosmosie z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Wystartowała rakieta z czwartym satelitą radarowym polskiego wojska. Donald Trump mówi, że jeszcze nie zna szczegółów irańskiej propozycji pokojowej, ale zastrzega, że trudno sobie wyobrazić zgodę jego kraju na taki plan. Poza tym, w święto 3 maja pytamy was, z czego jesteście dumni jako Polacy? Mamy też fakty sportowe. RMF FM. Rakieta firmy SpaceX z czwartym satelitą ICEYE dla polskiego wojska przed godziną wystartowała z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Produkowane przez polsko-fińską firmę radary ICEYE, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć choćby ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie oraz porę dnia czy nocy. Odblokować cieśniny Ormus, a rozmowy o programie atomowym odłożyć na później. Donald Trump mówi, że trudno sobie wyobrazić, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na takie warunki pokoju proponowane przez Iran. Amerykański prezydent grozi też wznowieniem działań wojennych i pisze na swojej platformie społecznościowej, że, tu cytat, Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. Tylko na papierze natomiast pozostaje rozejm między Izraelem i Hezbollahem i izraelska armia bombarduje terytorium Libanu kolejny dzień, zapowiada atak na kilkanaście miejscowości, nakazując mieszkańcom, by oddalili się od terenów zabudowanych na odległość minimum kilometra. Uwaga kierowcy w Małopolsce, na krajowej drodze numer 28 w Paszynie, to trasa Nowy Sącz-Gorlice, motocykl zderzył się z samochodem osobowym i droga jest tam teraz zablokowana. Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mieli już pierwsze interwencje. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie była potrzebna pomoc ratowników?
2: Na jeziorze Bełdany jeden z żeglarzy doznał urazu nogi. Ratownicy musieli go szybko przetransportować na brzeg. Na jeziorze Guzianka Wielka doszło do pożaru silnika, ale w tym przypadku załoga sama poradziła sobie z awarią. Z kolei na Mamrach ratownicy mieli tak zwaną akcję techniczną. Musieli ściągnąć z wody housebota, któremu skończyło się paliwo. Jak powiedział mi Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach, dzisiaj będzie bardzo ciepło, ale kąpiel w jeziorze nie jest dobrym pomysłem.
3: Woda jest bardzo chłodna, ma około teraz 8-9 stopni, a będzie bardzo ciepło. Proszę wszystkich i apeluję, żeby nie wskakiwać do takiej wody, bo ona jest naprawdę lodowata.
2: Ważna informacja dla żeglarzy, na szlaku działają już maszty ostrzegawcze, które poinformują nas na przykład o nadchodzącej burzy.
4: Razem tworzymy fakty.
1: Dziś 3 maja, święto Konstytucji. W faktach RMF FM pytamy was, z czego jesteście dumni jako Polacy?
5: Dumny jestem z polskiej kultury, z polskiej historii.
6: Tak, jestem dumna z mojego kraju, bo dobrze się tu żyje.
7: No, że ładny kraj mamy, bardzo wyładniała Polska.
8: Myślę, że powód mówienia po polsku, że nasi przodkowie powalczyli o nas i że nam się udało. Przede wszystkim, że istniejemy i mamy język swój.
1: Wymieniają mieszkańcy Lublina. Do powodów, do dumy wrócimy dziś jeszcze w faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Po 54 latach piłkarze Górnika Zabrze mają ponownie Puchar Polski. 7 trofeum w historii klubu, no ale jak długo wyczekiwane. Wczoraj na PGE Narodowym wygrane 2-0 nad Rakowem Częstochowa. Wymęczone zwycięstwo naszych hokeistów w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Biało-Czerwoni wygrali z Ukrainą 3-2.
11: Pierwsze mecze zawsze na mistrzostwach są ciężkie. My trafiliśmy na Ukrainę, która gdzieś nam pokazywała, że są troszkę może gdzieś tam lepsi w tych meczach z nami, a dzisiaj potrafimy to obrócić.
10: Oceniał strzelec zwycięskiej bramki Patryk Krężołek. Wieczorem Polacy ponownie na lodowej tafli. Tym razem będzie to pojedynek z Francuzami. W Botswanie drugi dzień zawodów World Athletics Relay. Wczoraj do finałów awansowały dwie nasze sztafety. Mieszana 4x400 metrów i kobieca 4x100 metrów.
12: Przyjechaliśmy też z takim planem, że chcemy wybaczyć ten finał i kwalifikacje. Wiedziałyśmy, że będzie trudno, że trzeba będzie biegać bardzo szybko, ale sztafeta to czasami jest loteria, trochę szczęścia. Myślę, że zmiany mogą być same w sobie lepsze, ale szybkościowo każda z nas jest przygotowana.
10: Tak mówiła Pia Skrzyszowska. Finał zawodów to także bezpośrednia przepustka na przyszłoroczne lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. Dziś dokończenie rywalizacji. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin bliżej Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym Plus Ligi pokonali 3-0 Aluron CMC Warta Zawiercie. No i objęli prowadzenie w całej rywalizacji 2-1. Co było przewagą Bogdanki?
13: Na pewno popełnili dosyć dużo błędów na zagrywce. My popełniliśmy ich mniej. tak mi się wydaje, że pierwszy raz mieliśmy więcej asów chyba niż oni. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj zagraliśmy naprawdę świetny mecz.
10: Oceniał Mateusz Malinowski, no a dziś trzeci mecz małego finału. PGE Projekt Warszawa prowadzi 2-0 z Asseco Resowią Rzeszów i może zamknąć rywalizację o brązowy medal.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Majowy weekend z radiem RMF24. W tej godzinie wrócimy m.in. do spotkania z Wilfredo Leonem. Mamy dla Was także nowy odcinek podcastu Co u nich słychać? Ale na początek najnowsze informacje na temat tragicznego wypadku na Jeziorze Salińskim. To już za chwilę w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: przedpołudniowy, niedzielny program w radiu RMF24. Sternik łodzi, która w piątkowy wieczór wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Pomorzu, zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. W tragicznym wypadku życie straciły dwie osoby. 33-latek w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Krasoń.
1: Dzień dobry.
0: Michale, jakie zarzuty usłyszy mężczyzna?
1: No, jak usłyszałem, najprawdopodobniej będzie to zarzut prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 3 lat więzienia. 33-latek od wczorajszego poranka przebywa w areszcie wejherowskiej komendy. Wczoraj przesłuchani zostali także wszyscy świadkowie tragicznego wypadku. No, pijanego sternika nie można było jednak przesłuchać, ponieważ przez cały dzień trzeźwiał w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dziś policjanci ocenili, że mężczyzna jest w stanie składać zeznania, a przesłuchanie w wejherowskiej prokuraturze ma rozpocząć się o godzinie 12, więc najprawdopodobniej około 14 treść tych zarzutów i treść zeznań poznamy. Właśnie na tym przesłuchaniu mężczyzna zarzuty usłyszy i tak jak mówiłem, będzie to najprawdopodobniej zarzut prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości, do 3 lat więzienia za to grozi.
0: Michale, przypomnijmy jeszcze, jak doszło do tego tragicznego wypadku?
1: No, zaczęło się niewinnie od imprezy na wyspie na jeziorze Salino, na jeziorze Salińskim. Bawiła się tam 7-osobowa grupa znajomych. W pewnym momencie 5 osób postanowiło wrócić na brzeg. Za sterami łodzi usiadł 33-latek, który, jak wiemy, jak się później okazało, był pijany. Chwilę po odbiciu od wyspy łódź się przewróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie na ten brzeg wydostać. Pozostali zostali wyciągnięci z wody dopiero przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób, kobiety i mężczyzny w wieku 28 lat, nie udało się uratować. 2 kolejne osoby trafiły do szpitala. 33-latek, który sterował łodzią, został zatrzymany zaraz po akcji ratunkowej, czyli wczoraj nad ranem. No i tak jak mówiliśmy, dziś będzie odpowiadał na pytania prokuratora.
0: Michał Krasoń i najnowsze informacje na temat tragedii na Jeziorze Salińskim na Pomorzu. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: długi majowy weekend w radiu RMF24 wracamy do rozmowy Tomasza Waryńskiego z Małgorzatą i Wilfredo Leonami. Kuba i Polska, dwa narody Wilfredo Leona. W rozmowie nie zabrakło również tego wątku. Posłuchajmy.
1: Porozmawiamy teraz o ojczyźnie Wilfredo, ale też o Polsce. No bo właśnie, jest pytanie, czy wciąż masz rodzinę na Kubie?
2: Tak, tak, ale mam.
1: Chciałbyś tam kiedyś wrócić?
2: Ostatni raz byłem 2022, czyli zdecydowany już parę lat minęło. I tak, chciałem tam wrócić, ale jednak już wiem, że ten rok bardzo ciężko mi będzie, dzięki sytuacji politycznej, która tam jest nie do końca jasna. Też wiem, że potrzebuję trochę czasu tutaj swoim dzieci. Jedna fajnie by było kiedyś się znowu wracać, żeby dalej mieć dobra relacja, swoje znajome, swoja półrodzina, która tam dalej siedzi. Ale no, ten sezon będzie mi bardzo ciężko, żeby tam latać.
1: No właśnie, to jest też pytanie też do Małgorzaty. Czy śledzicie to, co się dzieje w związku z Kubą? No, coraz częściej słyszymy z ust chociażby Donalda Trumpa o zainteresowaniu Kubą.
3: Tak, oczywiście jest to temat obecny w naszym domu. Wilfredo codziennie stara się być na bieżąco, wyszukuje specjalnie wydania różnych zagranicznych stacji telewizyjnych czy stacji radiowych, żeby posłuchać co nieco na temat nowej sytuacji na Kubie. Na pewno dużo się tam już zaczyna zmieniać w związku chociażby z tym, o czym pan wspomniał, ale no, nie jest to wszystko jeszcze takie jasne, w którym kierunku to podąży, więc no, na razie jesteśmy biernymi obserwatorami, nie, tak jak już wspomniał, nie wybieramy się w najbliższym czasie na Kubę, mimo że bardzo duża część rodziny Wilfredo cały czas tam przebywa, ale właśnie ten fakt sprawia, że chce być na bieżąco, chce wiedzieć, co się tam dzieje i ewentualnie pomagać swoim rodakom, ponieważ w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, która tam panuje, Wilfredo również zaangażował się w pomoc Kubańczykom, wysłał tam naprawdę spore zapasy różnych chociażby materiałów medycznych czy leków, więc no, stara się jednak jak może, żeby troszkę wesprzeć swoją ojczyznę, z której pochodzi.
1: Rozumiem, że chcielibyście kiedyś zabrać dzieci na Kubę.
2: Zdecydowanie. Oni, najstarsza i Christian, oni już byli na Kubę, ale byli aż tak małe, że nie wiem, czy do końca zapamiętają to wszystkiego. Zdecydowanie, no, gorąca plaża, to doskonale pamiętują. No i wiadomo, czy inaczej wygląda się tam niż tu. Ale trzeba wracać jeszcze raz, jak teraz już są trochę, powiedzmy, wyższe w biegu i będą mieli bardzo dobrą pamięć na to, co było, jak oni byli kiedyś, a na to, co będzie. Mam nadzieję, mniej więcej 2 lata.
1: Małgorzata, ty miałaś kiedyś okazję poznać rodzinę Wilfredo?
3: Tak, oczywiście. Rodzice Wilfredo są w tej chwili w Polsce, więc cały czas mamy dobry i stały kontakt. Dalszą rodzinę również miałam okazję poznać na Kubie, ale no, chętnie spędziałem z nimi więcej czasu, ponieważ na pewno warto wsłuchać się w ich opowieści, w to, co mają do przekazania, ponieważ ich życie na pewno było zupełnie inne i jest zupełnie inne niż to, które przeżywamy w Polsce.
1: A w domu rozmawiacie po polsku czy po hiszpańsku?
3: Różnie to bywa. Bywały momenty, kiedy przeważał język polski, szczególnie kiedy na początku Wilfredo miał dołączyć do kadry polskiej, chciał się dogadać z kolegami po polsku i było dla niego bardzo ważne to, żeby jednak mieć podstawy takie, żeby właśnie ta jego mowa była zrozumiała dla kolegów i wtedy też urodziła się nasza najstarsza córka i właśnie z nią rozmawiał głównie po polsku, ale później zdał sobie sprawę, że jednak dwujęzyczność jest w cenie, jest ważna dla takich dzieci, szczególnie z rodzin międzynarodowych, więc stara się do dzieci mówić głównie po hiszpańsku. Ja oczywiście mówię po polsku. To dzieci i staram się czasem do Wilfredo, chociaż przyznam szczerze, że hiszpański wychodzi nam naturalnie i szybciej. Wiele kwestii łatwiej jest po prostu przedyskutować po hiszpańsku, szczególnie, że od tego się zaczęło, od naszej komunikacji w języku hiszpańskim, więc teraz troszkę trudno to zmienić.
1: Pierwszy dzień w Polsce, Wilfredo, jak go wspominasz? Pamiętasz?
2: O ja, doskonale. Doskonale to pamiętam i nie wiem o co, jak wylądowałem na lotnisku, miałem adidaski na stopę, było mi bardzo dziwno, no i zdecydowanie czekał na mnie moja żona dzisiaj, ale na ten czas moja dziewczyna. Zaprosił mnie na herbatę i to poddał mi naprawdę dużo się przeciszało, bo wtedy byłem, tak jak się mówi, w lodówce prawie.
3: Tak, to był chyba najzimniejszy dzień w ogóle roku 2014, końcówka stycznia. No i chyba Wilfredo nie spodziewał się, że z takiej gorącej Kuby, bo tam nawet w styczniu jest bardzo ciepło, przyleci do Polski i zderzy się z naprawdę aż taką ujemną temperaturą. Więc podejrzewam, że był to dla niego spory szok termiczny najpierw, szybciej niż kulturowy, to na pewno termiczny, ale no, postarałam się szybko zadbać o jego dobre samopoczucie i rozgrzać go herbatą. No i od tej pory już teraz cały czas raczymy się wspólnymi herbatkami od tych wielu, wielu lat.
1: No dobrze, mamy majówkę. W Polsce to jest oczywiście czas, kiedy no tak na dobre startuje sezon grillowy. Czy u was również to tak jest? Ty, Wilfredo, na przykład stajesz się na pewien czas takim grillmasterem?
2: No, czy grillmaster, czy nie grillmaster, zdecydowanie uwielbiam grill. Czy nie mam tyle czasu, żeby każdy weekend zrobić, to jest coś innego. Ale no, zdecydowanie raz, dwa na wakacje to robimy. Bo tak jak mówię, uwielbiam zjeść kiełbasa na grill i karkówka, to ma być każdy razem. I tak jest, no, jak już jest maj, to serce już bije trochę mocniej, bo wiecie, trzeba odpalać grilla i dobrze jeść.
1: Ty w rankingach popularności bijesz absolutne rekordy i notujesz najwyższe wyniki. Jak to robisz, że ludzie w Polsce darzą cię taką sympatią?
2: Oj, nie wiem. Nie wiem. Zdecydowanie się przygotuję się na to wszystkiego, ciężki trening i tak dalej, ale zdecydowanie za każdym razem mówię o jedna rzecz. Pan Bóg mi daje tyle motywacji, tyle siły i daje mi ta motywacja, która mi jest potrzebna na najgorsze i na dobry dzień. I myślę, że przez tyle trudności, które już miałem kiedyś byłem na Kubę, to na dzisiaj mogę tylko dać radości do innych ludzi, akurat dla całego kraju jak najbardziej.
3: Myślę, że Wilfredo ma dużo takiego wdzięku naturalnego w sobie i nawet jeżeli jeszcze jego polski nie jest perfekcyjny, to zaskarbia sobie tą sympatię ludzi, bo... No bo jest po prostu dobrym, pozytywnym człowiekiem, zwykle uśmiechniętym, może poza sytuacjami na boisku, kiedy jest skupiony, poważny i gdzieś tam w ferworze walki, ale stara się mieć zawsze czas po meczach czy w jakichś innych sytuacjach, żeby zamienić dwa słowa z kibicami, żeby dać im autograf, zrobić zdjęcie. Także w sytuacjach prywatnych raczej, no poza może jakimiś tam wyjątkowymi momentami, kiedy bardzo się spieszy albo musi coś koniecznie zrobić w danej chwili, stara się jednak mieć czas dla innych, dla tych, którzy go podziwiają za tą postawę na boisku i myślę, że to jest taki czynnik, którym zaskarbił sobie sympatię tak wielu osób, mimo że na przykład gdzieś tam w mediach społecznościowych czy w telewizji nie jest aż tak obecny jak inni sportowcy.
0: Małgorzata i Wilfredo Leon, gośćmi Tomasza Waryńskiego w radiu RMF24. Do tej rozmowy wrócimy po godzinie 11.00.

0: Radiu RMF 24 czas teraz na najnowszy komentarz polityczny. Premier Donald Tusk właśnie rozpoczyna podróż do Armenii. Tam razem z liderami prawie 50 krajów, w tym członków Unii Europejskiej, weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dzisiaj szefowie państw i rządów zjedzą wspólnie kolację, a jutro będą obradować m.in. na temat bezpieczeństwa energetycznego. Podczas briefingu prasowego przed wylotem do Armenii premier został zapytany m.in. o Radę do spraw nowej konstytucji przy prezydencie RP.
1: To nie jest z mojej strony ironiczna uwaga. Naprawdę najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Nie ma idealnej konstytucji, nie ma idealnych systemów politycznych. Zawsze wtedy, kiedy narody, przywódcy i instytucje państwowe przestrzegają własnego prawa, własnych politycznych też obyczajów, tradycji. I kiedy rządy prawa nie są tylko pustym sloganem, wtedy sprawy idą jakoś do przodu. My dzisiaj potrzebujemy spójności. Spójności nie tylko w NATO i Unii Europejskiej, ale też spójności, jeśli chodzi o instytucje państwa polskiego. Ta spójność, ta jednolitość jest możliwa tylko wtedy, kiedy ludzi łączy taka elementarna solidarność, a władzę łączy prawo i konstytucja. Nie trzeba się kochać między sobą, to mówię o tej miłości politycznej, na tym polega polska kohabitacja, często prezydent jest z innego obozu, premier jest z innego obozu politycznego i dlatego, skoro nie ma polegać na jakiejś, wiecie, takiej serdeczności politycznej, to trzeba polegać na przestrzeganiu prawa.

0: Donald Tusk został zapytany również o to, co dla Polski oznacza wycofanie się amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
1: Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczona Europa to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko tak, że dzisiaj, jutro na czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy. Od pewnego czasu obserwujemy taką skłonność do kwestionowania NATO, czy NATO jest potrzebne, czy nie. Próby także rozbicia czy osłabienia Unii Europejskiej. Dla mnie wspólnota Zachodu, nie mówię o geografii, mówię o wartościach politycznych, jest warta utrzymania za wszelką cenę. Nie należy ulegać jakimś prowokacjom, politycznym kaprysom tego czy innego lidera światowego. Trzeba bardzo konsekwentnie bronić tych relacji. To jest kolejny sygnał ostrzegawczy, że niektórzy politycy, w tym prezydent Trump, mają trochę inne podejście niż te tradycyjne, dotychczasowe podejście, które dawało nam wszystkim gwarancję i poczucie bezpieczeństwa. Bardzo mi zależy na tym, aby, a Polska może tu odegrać i powinna odegrać szczególną rolę, żeby wszystkim przypominać i w Waszyngtonie, i w Brukseli, w Paryżu, w Berlinie, że tylko Zjednoczony Zachód, tylko ścisła więź transatlantycka, wzajemny szacunek, przewidywalność, to jest coś, co daje nam szansę ochrony tego naszego świata.
0: Dodam, że Donald Tusk spotkał się wczoraj z Andrzejem Poczobutem. Okazją był obchodzony 2 maja Dzień Polonii i Polaków za granicą. Premier poinformował o spotkaniu na portalu X, gdzie zamieścił wspólne zdjęcie z Andrzejem Poczobutem i jego żoną Oksaną. W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości, napisał szef rządu. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Majówka z Radiem RMF24 i najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać, po który już teraz sięgamy. Tym razem spotkałem się ze znakomitym aktorem Dariuszem Odiją. To i role teatralne, to i postaci serialowe, ale nasz gość jest głównie znany z fantastycznych ról dubbingowych. To bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiego kina. Jak często zdarza się, że Dariusz Odija jest rozpoznawany właśnie po głosie? Posłuchajmy.
1: No muszę przyznać, że dość często nawet to się zdarza, co mnie nieustannie zaskakuje. Bywa, że to chyba świadczy o jakiejś tam rozpoznawalności tego głosu. Bywa, że gdzieś tam powiem dwa słowa typu dzień dobry, albo dobry wieczór, albo poproszę to tam i tam. Zaraz i albo rozpoznaję głos, że znany głos, rozpoznawalny, może wolę tego słowa używać niż znany, rozpoznawalny, albo od razu rozpoznaję rzeczywiście z imienia i z nazwiska, co mnie zadziwia i czasami, muszę powiedzieć, bywa, że spotykam się od razu, zazwyczaj jest to bardzo sympatyczne, nie zazwyczaj, zawsze. Jeżeli to się zdarza, to jest zawsze sympatyczne dla obu stron, dla mnie na pewno i bywa nawet, tak jeszcze odpowiadając na to pytanie, że bywa, że dowiaduję się od razu o nagraniach, które popełniłem i skąd ta osoba ten głos rozpoznaje. Bardzo jest to miłe, bardzo szczególne. Nie będę też udawał, nie ma w tym mojej skromności, ale naprawdę za każdym razem mnie to bardzo, bardzo cudownie i pozytywnie zaskakuje, że tak może być. Cudowne to jest.
0: Ale są też takie sytuacje, gdzie osoby mówią, że zupełnie inaczej sobie pana wyobrażały, bo przypominam sobie historię chociażby Marka Niedźwieckiego, który swego czasu opowiadał, że na adres Trójki przychodziło mnóstwo listów, no i kiedy objawiła się ta twarz pana Marka, no to później przychodziły listy, że troszeczkę inaczej sobie jednak słuchacze wyobrażali tego, który jest posiadaczem tego głosu.
1: Zawsze wyobrażenie jest inne niż rzeczywistość. Rzadko się poprawdzie zdarza, że no co, słyszę jakiś głos i przykładam do tego fizyczność, no to ryzykowne jest, umówmy się. I zazwyczaj nie tyle jest to, wiąże się to z rozczarowaniem, tylko z inną wizją. Ja też pamiętam, jak po raz pierwszy tam wchodziłem do radia i poznawałem, nie wiem, moich mistrzów, pana Piotra Kaczkowskiego. O, tak wygląda pan Piotr, o rany. Wojciecha Mana, wieki temu. Jezu, to jest Wojciech Man, naprawdę tak wygląda. I tak samo z Markiem Niedźwieckim. To jest bardzo szczególne doświadczenie. Czy to jest asynchron, fizyczność i głos? Nie. Tylko wyobrażenie jest może czasami mylne.
0: Panie Dariuszu, a kiedy pan po raz pierwszy poczuł, że w tym gardle drzemie, no można powiedzieć to bezpośrednio, bestia? To były konkursy recytatorskie, zanim oczywiście pojawiło się PWST, zanim pojawiła się Warszawa, zanim pojawiły się te pierwsze role dubbingowe. Zastanawiam się nad tym momentem, który rzeczywiście był pierwszy, gdzie pan zrozumiał, że naprawdę, no mam w gardle skarb.
1: Nie sądzę, żeby był taki moment, bo nadal nie mam tego świadomości.
0: Oj, proszę.
1: Poważnie. A skąd się to mogło wziąć? Ja mogę tylko powiedzieć o tym, jak to się stało. To, że od kiedy pamiętam, recytowałem na głos, śpiewałem na głos, czyli ten głos był kształtowany od wieków. Mhm. Od wieków, czyli tyle mam lat, tyle mam wieki. Od zawsze. Przyznam, że potem przyszła już świadoma operacja, nazwijmy to na aparacie mowy. To były czasy szkoły teatralnej, gdzie przejmowałem się różnymi technikami wokalnymi. Niesamowite grotowskiego ćwiczenia ze staniem na uchu, na przykład na głowie. Tak, na uchu, nie przejęzyczyłem.
0: No właśnie, miałem dopytać, gdybyśmy mogli też ten wątek
1: zrozumieć. Pokazać tutaj, czy oczywiście, na stole, czy na podłodze?
0: Oczywiście, że tak, to muszę zapytać.
1: Może narysuję, to będzie lepiej i sprawniej.
0: Dobra.
1: Ostatnio robiłem to kilkadziesiąt lat temu, więc teraz mogłaby być wersja cokolwiek taka zremiksowana.
0: Okej.
1: Nie wiem, czy o taką by nam chodziło. A może miałaby jakąś wartość? Nie wiemy. W każdym razie bardzo mnie to fascynowało. Ćwiczyłem dużo nad głosem. Muszę powiedzieć serio, jakoś nie wiem, dlaczego postawiłem na to. Nie dlatego, że gdzieś tam w przyszłości będę bardzo mocno tym głosem operował, tylko dla mnie to był oczywisty składnik warsztatu aktorskiego. Po prostu. Mój zawód wybrany przeze mnie, aktorski, traktowałem bardzo poważnie i tak jak ćwiczyłem sceny, fizyczność, umiejętności tam choreograficzne, taneczne, tak samo bardzo poważnie traktowałem i barwę głosu, i wyrazistość. Nie ukrywam, że ćwiczyłem bardzo, bardzo dużo nad aparatem, nad świadomością. Przypomniały mi się ćwiczenia, które robiłem. Dzisiaj to zabrzmi dziwnie. Mhm. I jeżeli wywołam uśmiech, nawet troszeczkę politowania, ja to zrozumiem. Ale naprawdę robiłem takie ćwiczenia. Gdzieś tam dowiadywałem się, że najlepiej, jak się walczy z naturą, wtedy wszystko kształtuje się naturalnie. To nie jest sztuczne. Proszę zauważyć, mały dzieciaczek, niemowlę, bardzo często płacze i zdziera gardło, ale tego gardła nie zdziera, bo to idzie od natury. Mogę powiedzieć o ćwiczeniach, które ja robiłem, na przykład jak byłem nad morzem i była fala, nie było ludzi, wychodziłem na plażę i przekrzykiwałem falę. Na przykład, przekrzykiwałem falę, ale w sensie dosłownym. Miałem wewnętrzne przekonanie, że mogę przekrzyczeć falę i mogę przekrzyczeć morze. Robiłem to nie raz, dwa, pięć, dziesiątki razy. Także przekrzykiwałem naturę. Cudownym ćwiczeniem jest też to, co robiłem, kiedy sprzyjały warunki pogodowe i na przykład wiał taki bardzo nieprzyjazny wiatr z leciutkim deszczem. Kiedy mogłem, tylko biegłem do lasu i przekrzykiwałem drzewa i te burze. Przekrzykiwałem, czyli darłem się na cały głos, najmocniej jak można, a że to było organiczne, bo chyba organizm myślał, że walczę z naturą, to nie wchodziło w grę zdarcie tego gardła. Bo gardło łatwo zedrzeć jednym krzykiem, ścisnąć mięśnie, a krzyknie się przez 10 sekund i gardło jest zdarte. Ale jeżeli natura prowadzi organizm, to można naprawdę drzeć gardło przez godziny i nic się nie stanie.
0: A na czym polega metoda stawania na uchu? Tego oczywiście dowiecie się z całości tego spotkania. Najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać, dostępny na kanale YouTube RMF24, na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. Do rozmowy z Dariuszem Odiją jeszcze dzisiaj wrócimy w radiu RMF24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza i 40 dni w amazońskiej dżungli. Rodzeństwo, które dokonało niemożliwego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: I coraz bliżej godzina 11, zatem czas na najnowsze fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty.
0: Michał Zieliński.
1: Płonie las nad Bałtykiem, zaczniemy od informacji z zachodniego Pomorza. Nie ma żadnych sygnałów, by amerykańscy żołnierze mieli być przemieszczeni z Niemiec do Polski. Zapowiedź z Waszyngtonu, tak komentuje premier Donald Tusk. A na koniec przysiądziemy na chwilę na żółtej ławeczce. Mamy jednak na początek informację sprzed chwili. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Polsko-białoruski działacz, przypomnę, we wtorek został zwolniony przez władze w Mińsku z więzienia. Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie obserwuje nasz reporter i połączymy się z nim w kolejnych faktach. 10 hektarów lasu płonie między Dźwiżynem a Grzybowem w zachodniopomorskiem. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michale, dzień dobry.
1: Jak wygląda akcja gaśnicza?
2: Na miejscu z ogniem walczy 7 zastępów Straży Pożarnej oraz Służby Lasów Państwowych. Do akcji włączył się także samolot gaśniczy. Jak mówią strażacy, ogień został opanowany, ale walka z pożarem wciąż jest trudna.
3: Teren, na którym działamy, jest torfowy, więc tutaj też walczymy z tym, żeby ten ogień nie przedostał się głębiej i żebyśmy tutaj zaraz nie walczyli z pożarem torfu.
2: Mówi aspirant Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w związku z pożarem. Akcja gaśnicza będzie trwała przynajmniej kilkanaście godzin.
1: Premier Donald Tusk komentuje wypowiedź Donalda Trumpa o wycofaniu co najmniej 5000 żołnierzy US Army z Niemiec. Premier potwierdza, że nie ma sygnałów o ewentualnym rozmieszczeniu dodatkowych amerykańskich sił wojskowych w naszym kraju.
4: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów,
1: powiedział Donald Tusk przed wylotem do Armenii na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników Pentagonu, część sił zbrojnych, które mają być wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie wyjechać za granicę, ale nie na wschodnią flankę NATO, lecz w rejon Indo-Pacyfiku. Piękna pogoda na majówkę w całym kraju, ale nie tylko w Tatrach, lecz nawet w Beskidach. W wyższych partiach wciąż zalega sporo śniegu. Z nami Anna Kropaczek. Aniu, rozmawiałaś z dyżurnym ratownikiem GoPro. O czym powinni wiedzieć koniecznie turyści przed wyjściem na szlak?
5: Na wysokości powyżej 1200 metrów wciąż leżą płaty śniegu. W dzień śnieg topnieje, ale w nocy są przymrozki, więc w wyższych partiach wciąż mogą przydać się raczki. Na majówkę w Beskidy przyjechało dużo osób. GoProwcy mają sporo interwencji. Tylko wczoraj udzielali pomocy poszkodowanym w 16 wypadkach. Byli to zarówno piesi turyści, jak i rowerzyści. Tych ostatnich jest w Beskidach coraz więcej.
1: Na koniec z białych, wciąż beskidzkich szczytów przenosimy się na żółtą ławeczkę RMF FM. Nasza majówkowa akcja właśnie startuje w Brzuzach Małych na Mazowszu. Mamy dla Was masę atrakcji, muzykę, wspólne grillowanie i gwiazdy. Na miejscu nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo?
6: Dzień dobry.
1: Jak wygląda początek akcji?
6: Jestem. Muzykę pewnie już słychać. Muzykę słychać, a tutaj w ogóle chciałam powiedzieć, że są przepiękne kościoły poza wszystkimi akcjami, które my organizujemy. To organizujemy je na brzegu właściwie pięknego wodnego zbiornika. No i rozpala się grill, zaczynają skwierczeć kiełbaski, zaraz tutaj się pojawią gwiazdy i muzyka, ale już są pierwsi mieszkańcy. Przyjechaliście specjalnie na tę akcję.
7: Tak, przyjechaliśmy specjalnie na tę atrakcję, posłuchać Was, posłuchać mandaryny, pobawić się z Wami, zjeść dobrego grilla. No i żeby była super zabawa. RMF FM.
6: Pogoda też jest przepiękna. Wasze dzieci jedzą lody.
8: Tak, jest gorąco, jest pięknie, ale mimo wszystko na darmową, gorącą kiełbaskę.
6: Darmowa, gorąca kiełbaska, piękna woda, piękne słońce. Jeżeli jesteście gdzieś z okolic Warszawy albo z Mazowsza, my jesteśmy na północy Mazowsza, przyjedźcie tutaj. Jest gdzie postawić samochód, jest świetna atmosfera, są świetni ludzie. Z miejscowości Brzuze Małe, Magdalena Greinert.
1: To połączenie z żółtą ławeczką RMF FM też trochę nam skwierczało na początku, prawie jak kiełbaska, ale się rozkręciło i wróci w kolejnych faktach. Naszą akcję możecie śledzić też w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Majowe przedpołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. na trasę naszej majówkowej akcji. Żółta ławeczka RMF-u dotarła na Mazowsze. Ale zanim Mazowsze, to wcześniej Mazury i szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Słuchacie radia RMF24 w niedzielne przedpołudnie. Majówka to na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich tradycyjny początek sezonu żeglarskiego. Dla ratowników MOPR oznacza to także pierwsze interwencje na wodzie. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, czy pomoc ratowników była już potrzebna?
1: Była. Ja oczywiście od razu zaznaczę, że ratownicy MOPR działają przez cały rok, 24 godziny na dobę, ale właśnie początek sezonu żeglarskiego no to jest dla nich większa liczba interwencji. Na szczęście one nie były zagrażające życiu, tak bym to nazwał. Dwie akcje medyczne na jeziorze Bełdany, tam jeden z żeglarzy doznał urazu nogi, ratownicy musieli do niego po prostu podpłynąć i później przekazać na brzeg załodze kołowej karetki, tak to nazwę. Była jeszcze sytuacja dosyć groźna, ale na szczęście też się nic poważnego nie stało, bo na jeziorze Guzianka Wielka, niedaleko Śluz, tam załoga jednego z jachtów poinformowała, że po prostu im silnik wybuchł, doszło do pożaru, dużego zadymienia, ale na szczęście załoga sobie sama szybko poradziła. Jeszcze taka była jedna akcja techniczna, tak bym to nazwał, na jeziorze Mamry, niedaleko Węgorzewo. No po prostu jeden houseboat miał pusty bak, załoga o to nie zadbała, no i po prostu musieli ratownicy tutaj interweniować i odholować do najbliższej stacji paliw wodnej właśnie takiego housebota.
0: Piotrze, no to pomówmy teraz o, mam nadzieję, przyjemnych sprawach. Powiedz, jak wyglądają warunki do żeglowania na Mazurach?
1: No tak, do żeglowania jest świetnie, bo naprawdę trzeba było pochować już te wszystkie sztormiaki, które jeszcze kilka dni temu były potrzebne. Jest lampa, słońce, 26-27 stopni, czyli trzeba uważać, bo już mam sygnały, że niektórzy mogą mieć problemy na przykład z udarem słońca, no bo pływamy fajnie, czujemy wiatr. To też jest ważne, że jest wiatr, nie ma tak zwanej flauty, czyli można sobie naprawdę na żaglach fajnie popływać, ale my nie czujemy, będąc na takim jachcie właśnie, że te słońce nas mocno ogrzewa, zapominamy o nakryciu głowy, zapominamy o smarowaniu się różnymi kremami z filtrami, no i potem wieczorem może być niestety problem. Problem może być też taki, jeżeli na przykład pływamy sobie i nagle nam się zachce, ale nam jest gorąco, może wskoczę do wody. Nie, to jest bardzo, bardzo zły pomysł. Rozmawiałem z ratownikami, którzy właśnie mówili, podkreślali, nie róbmy tego. Może zachęca do tego słońce, może temperatura zachęca, ale woda ma teraz 9-10 stopni. Wow. Więc nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to jest wciąż morsowanie.
0: Oj tak.
1: Tak, więc absolutnie kontakt nagrzany organizm z taką wodą może się skończyć właśnie szokiem termicznym. I absolutnie tego odradzamy. Jeżeli chcecie, to ewentualnie gdzieś tam można pomoczyć nogi przy brzegu, ale absolutnie nie wskakujemy na środku jeziora po prostu z łajby do takiej właśnie lodowatej wody.
0: Piotrze, na koniec wróćmy do tematu żeglowania, bo początek sezonu żeglarskiego to też początek działania masztów ostrzegawczych, prawda?
1: Zgadza się. 17 masztów, przypomnę, one zostały rozstawione po tak zwanym białym szkwale, kiedy to właśnie było bardzo groźnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 17 masztów, jeżeli pulsują tak 40 razy na minutę, czyli wolno, no to znaczy, że coś w pogodzie może się zadziać, ale raczej powinniśmy obserwować niż spływać od razu gdzieś do brzegu czy portu, ale jeżeli już ten maszt świeci pulsującym żółtym światłem 90 razy na minutę, no to tutaj raczej nie powinniśmy mówić, że a może coś się stanie, a może nie, tylko raczej kierujemy się jak najszybciej do portu, a jeżeli do portu mamy daleko, tutaj nie ma co ryzykować. Ja wiem, że są sytuacje, kiedy no te maszty faktycznie pulsowały, ale potem na danym jeziorze na przykład nic złego się nie zdarzyło, nie było pogorszenia pogody, ale tutaj myślę, że zdrowie nasze jest najważniejsze, więc jak najszybciej do brzegu, przetrwać albo poczekać, aż te po prostu maszty się wyłączą i wtedy będzie można bezpiecznie kontynuować swój rejs. I jeszcze jak tak mówimy o tym bezpieczeństwie, ja wiem, zawsze o tym powtarzamy, ale jak już wchodzimy na daną jednostkę, tak bym to nazwał, czy to jacht, czy motorówka, czy z patentem, czy bez patentu, oczywiście sprawdzamy środki ratunkowe, czyli kamizelki, ale nie na zasadzie, że my wiemy, że na przykład jest tyle i tyle kamizelek gdzieś tam spakowane w bakiście, tylko nie, musimy je przymierzyć, bo naprawdę są sytuacje, gdy w razie niebezpieczeństwa wyciągamy takie kamizelki, się okazuje, że okej, no mamy ich odpowiednią liczbę, ale na przykład na 5 dorosłych się okazuje, że 3 kamizelki są dla dzieci. Więc sprawdźmy, bo to jest nasz obowiązek, sprawdźmy po prostu wcześniej, czy te środki są, czy na przykład koło ratunkowe nie jest przyczepione trytytką, jest tylko, można powiedzieć, jakąś instalacją artystyczną, tylko czy mamy wszystko naprawdę pod ręką i w razie niebezpieczeństwa. Przy takich upałach mogą pojawić się burze, trzeba będzie szybko zejść pod pokład, wyciągnąć się, sprawdźmy to raz, a dobrze wcześniej, żeby po prostu nam się pływało bezpiecznie.
0: Dokładnie tak. Piotr Bułakowski o bezpieczeństwie i o sytuacji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Bardzo dziękujemy.

0: Niedzielne przedpołudnie w radiu RMF24 wracamy do spotkania z Dariuszem Odiją w podcaście Co u nich słychać? Nasz gość ma na swoim koncie mnóstwo w znacznej mierze ról dubbingowych, więc pojawia się pytanie, czy Dariusz Odija jest aktorem w pełni wykorzystanym przez polskie kino? Posłuchajmy odpowiedzi.
1: Trudno mi powiedzieć, aktor chce grać jak najwięcej. Chociaż jak to kiedyś powiedział mój znakomity kolega, świetny aktor Wiktor Zborowski, mam nadzieję, że nie ma mi za złe, że go teraz wspominam, ale dobrze o nim teraz będzie. On powiedział kiedyś tak, że aktor jest nieszczęśliwy dwa razy. Aktor jest nieszczęśliwy jak nie gra i aktor jest nieszczęśliwy jak gra. To jest taka przedziwna mądrość. No trudno wytłumaczyć, ale coś w tym jest. Oczywiście chciałoby się grać więcej. Jak każdy człowiek, aktor tak samo. Nie wiem jak każdy człowiek, aktor. Tak, aktor jest zachłanny na granie. Wręcz zachłanny. Mhm. I to, co czasami możemy słyszeć, że ktoś tam rano ma próbę, później nagranie, później spektakl, po spektaklu jeszcze jedzie na jakieś nagranie. Rano wstaje następnego dnia o 4, żeby być od rana na planie, bo ekspozycja na zewnątrz. Potem wieczorem na spektakl, tyle że gra w Warszawie, zdjęcia były w Kaliszu i tak dalej. To jest normalny styl pracy aktora. Czy mogło być tego więcej? Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mogłoby być tego więcej. Mhm. Co więcej, ja mam przekonanie, że że jeszcze wiele przede mną. Przede wszystkim, mówię całkiem serio. A doświadczenie jakieś tam, może sceniczne przez wiele lat w teatrze, a potem czy równolegle przed kamerą, mam na tyle spore, że mogę powiedzieć, że jeszcze i mogę zagrać, i chcę zagrać, i mam nadzieję jeszcze zagrać.
0: A ten styl życia aktora, bycie w ciągłym biegu, to by panu odpowiadało? Czy ta pozycja, którą aktualnie ma pan na rynku, pozwala panu, nie powiem, że przebierać w ofertach, chociaż mam nadzieję, że tak jest, ale że to jest wszystko stabilne, to wszystko jest ułożone i nie trzeba się, no że tak powiem brzydko, miotać i szukać sobie nie wiadomo jakich zajęć.
1: A miotanie jest fantastyczne, kocioł jest fantastyczny, nieobliczalność, nie taka niepewność tego, co za chwilę, czy będzie nagranie, czy nie, czy mam jakiś plan. Nie po to gdzieś tam, tak sobie myślę, wybierałem, czy moje koleżanki, koledzy wybierali ten zawód aktorski, żeby to było bezpieczne, żeby to było takie właśnie poukładane. Ten niepokój i niepewność, te uczucia są wkalkulowane w nasz zawód. I niech tak będzie, bo to powoduje to, że w każdej chwili jesteśmy gotowi i jesteśmy cały czas głodni.
0: Ale pan żartuje teraz. No jak niestabilność może być fajna, niestabilność może być znaczy, okej?
1: Może być, bo to oznacza, że dążymy do czegoś. Tak. Jeżeli mamy stabilność, to już nie potrzebujemy czegoś więcej. Jak mamy niestabilność, to walczymy o tę stabilność. Jak osiągamy jeden stopień, to nie nazwam tego, że osiągnęliśmy stopień stabilności, tylko pewne uspokojenie sytuacji i od tego odbijamy się dalej. Tak, okay. To widzę. Nie chcę nazywać tego bałaganem. Nie. Nie bałagan. Ale taki niepokój i niepewność artystyczna jest dobra. Jest dobra.
0: Okej. Okay. Jak najbardziej to wytłumaczenie do mnie trafia. Przejdźmy, panie Dariuszu, do mnóstwa ról dubbingowych. Naprawdę tych postaci jest cała masa. Nie tak dawno w podcaście Co u nich słychać gościł Robert Rozmus, z którym zresztą panowie w cudzysłowie spotkaliście się na planie chociażby kosmicznego meczu.
1: No, z Robertem znam się.
0: Kiedy pan Robert podkładał głos pod Królika Baxa. Zerkam w pański katalog ról dubbingowych. Zastanawiam się, powiem wprost i powiem brutalnie, jak tutaj nie zwariować? Tych ról jest całe mnóstwo, tych postaci, które są no niebywale także i skrajne. Pojawia się u pana naprawdę cały katalog. Czy nigdy w głowie nie pojawiały się jakieś głosy, jak trudno jest wyjść z pewnej roli? Czy to też jest już na zasadzie takiego stopnia zawodostwa, że po prostu włącza się ten magiczny przycisk, jesteśmy w roli, za chwilę, za jakiś czas nagrywamy rolę kolejną i to absolutnie problemu nie sprawia?
1: To powiem tak, rzeczywiście przez te lata ról różnych w dubbingu zagrałem
0: Nie wiemy ile, nie jesteśmy. Wiemy.
1: Tak. To nie idzie w dziesiątki, w setki tak. Idzie. Naprawdę, większych, mniejszych. Czy to tworzy jakiś bałagan, czy jakieś wejście zbyt głębokie, to powiem w ten sposób. Wychodząc ze studia, czy z planu filmowego, przynajmniej ja, albo przełączam się na inny tryb, bardzo często nawet nie wiem, co nagrywałem tego dnia, bo już tę pracę skończyłem. Ona jest skończona, ja do niej nie wrócę. nie ma powodu. Oczywiście jak będzie jakiś temat, rozmowa, obejrzę, usłyszę, to jest przyjemne. Natomiast to już jest inna wartość. Wtedy siebie słucham i oglądam. Natomiast już etap twórczości się skończył. I zamykam to. Po prostu zamykam. Więc nie, nie ma czegoś takiego jak zapominanie się w roli, czy oj, tyle zagrałem, to ja już nie wiem teraz, co zagrać. Nie, tak nie jest. Tak, zawsze jest nowe wyzwanie, zawsze jest nowa wartość. Aktor wychodzi od tekstu. Jak jest napisany dobrze tekst, a zazwyczaj jest napisany dobrze, bo to pracują w dubbingu świetnie.
0: A zawsze tak było?
1: No nie zawsze.
0: Okej.
1: Okay. No nie zawsze. No nie, czasami trzeba było poświęcić parę chwil na redagowanie na nowo tekstu przez całą ekipę, ale czasy się zmieniły i teraz jest bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i w dubbingu rzeczywiście no nie zdarza się, żeby były jakieś boki. Nie, pracują naprawdę fantastyczni fachowcy, doceniam ich pracę i powiadam, tekst dobrze napisany idzie sam. Muszę powiedzieć, że bardzo często zdarza się, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale nawet w dubbingu. W lektorce to powiedzmy normalne, ale w dubbingu bywa, że gram avista, że widzę postać i gram od razu, bo rytm postaci z rytmem słowa napisanego tak się idealnie nakłada, że jak się nie przewrócę, czyli jak się nie pomylę, to jedziemy, to jedziemy, tak?
0: A do której z tych postaci było panu najbliżej? Ja wiem, że to są setki, ale czy są takie animowane postaci, gdzie Dariusz Odija no widział niemalże, no, pewne elementy zbieżne, jeżeli chodzi o charakter? I dlaczego był to na przykład mózg?
1: I dlaczego mózg? A od razu pomyślałem o mózgu.
0: A tak czułem.
1: Mózg. No właśnie, bardzo, och, cudowne wspomnienie, cudowna praca. Duża praca, bo tu były dziesiątki odcinków, świetnie narysowanych, świetnie wyprodukowanych, bo to robiło chyba studio Spielberga, więc tam pracowali naprawdę najlepsi fachowcy. Ze znakomitymi reżyserami wtedy pracowałem, znaczy zawsze pracuję, wtedy przy tym pracowałem. Efekt był, jaki był, mam nadzieję, że udany. Bardzo mi się dobrze pracowało przy tym serialu Pinki i Mózg. Czy on był mi bliski? Nie wiem. Nie wiem, to nie ma większego znaczenia, czy ja chcę zawojować świat. W pewien sposób każdy z nas chce zawojować świat, bo każdy z nas ma jakiś swój świat, swoje wyobrażenie przestrzeni. Czy to będzie zawojowanie tego studia, czy nie wiem, parkingu obok, to walka toczy się całe życie, więc w pewien sposób tak.
0: Dariusz Odija, gościem najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać? Mnóstwo historii, mnóstwo znakomitych anegdot, a więcej po godzinie 12 w radiu RMF24.

0: W Radiu RMF 24 zapraszamy Was na żółtą ławeczkę RMF. Nasza majówkowa akcja ruszyła w Brzuzach Małych na Mazowszu. Mamy dla Was mnóstwo atrakcji, muzykę, wspólne grillowanie, no i gwiazdy. A na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo.
1: Tak, dzień dobry.
0: Magdo, opowiadaj.
1: Ja... się tak, jak mówisz.
0: No właśnie, opowiadaj, jak wygląda początek akcji.
1: No oczywiście jest spektakularny, poza tym w ogóle mamy przepiękną pogodę, są koncerty, są konkursy, teraz właśnie rozpoczyna się spłacanie zadłużenia mieszkańców, którzy w sklepie, przed którym jesteśmy, coś na krechę tak zwaną wzięli, ale to w ogóle mnie najbardziej urzekli ludzie, bo koło mnie, czego nie widzicie, stoi pan, który właśnie trzyma wysoko w rękę w górze, żeby nam zasięgu nie zerwało. Słuchajcie, wy specjalnie tu przyjechaliście?
2: Nie, nie przyjechaliśmy tu specjalnie, przyjeżdżamy tu praktycznie co weekend. To jest serce Mazowsza, więc
1: to jest... Trzeba tu być.
2: Trzeba tu być, tak trzeba jest. To zobaczyć, trzeba zobaczyć te jeziorka.
1: No właśnie, bo my jesteśmy dokładnie przy brzegu wody. No, lustra wody dzieli nas dosłownie kilkadziesiąt metrów.
3: Tak, dokładnie. Zapraszamy tutaj wszystkich bardzo serdecznie do Brzuz. Mamy tu brzuzę małe, brzuzę duże, są jeziorka, lasy, pola. Jest naprawdę przepięknie, pogoda dopisuje, także...
2: Bo jeziorze Kaszubskie chowa się do tego, co jest tutaj.
1: A jak ta żółto-niebieska akcja się w to wszystko wpisuje? Ta odrobina szaleństwa na chwilę.
3: No, fantastycznie, żółty kolor, no to wiadomo, bardzo pozytywny kolor. Także my się dowiedzieliśmy tutaj przypadkiem, że Radio RM FFM wpada do nas odwiedza.
2: Nie mogło nas tu nie być.
1: Jedliście kiełbaskę z grilla?
2: Jeszcze nie.
1: Ale jest taki plan?
2: Na razie robimy wszystko, żeby nie zanikł zasięg i robię za nadajnik.
1: Pana ręka jeszcze nie boli?
2: Nie, ja jeszcze mogę trochę potrzymać.
3: Da radę jeszcze kroić kiełbaskę. Tak.
1: Moja droga, długo tu będziecie?
4: No pewnie jeszcze trochę będziemy.
1: Pogoda bajeczna, prawda? Powiedz ludziom, że warto tu przyjechać.
4: Warto tutaj przyjechać.
1: Jest ślicznie, tak? Jak słyszycie, mieszkańcy i ci, którzy mają tu działkę, przyjechali z Warszawy, też są zachwyceni. Jest pięknie, jest słonecznie, jeszcze zdążycie, nawet jeszcze gdzieś można zaparkować samochód, więc zapraszamy, Brzuzy Małe. Jesteśmy tutaj cały czas, jeszcze do godziny 13.
0: Ależ się dzieje w Brzuzach Małych. Magdalena Greinert i jej pomocnicy, którym oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, Magdo, i oczywiście gorąco, gorąco pozdrawiamy.

0: Niedzielne, świąteczne przedpołudnie spędzacie z radiem RMF24. Klubowa przyszłość Wilfredo Leona to jeden z kolejnych tematów poruszonych z polskim siatkarzem i jego żoną Małgorzatą. Gospodarzem rozmowy był Tomasz Weryński.
1: Słuchajcie, teraz porozmawiamy o doświadczeniach Wilfredo, karierze klubowej, ale też o pieniądzach. Natomiast zastanawiam się, polski hymn, jak do niego podchodzisz? Bo kiedyś, pamiętam, zarzucano ci, że nie śpiewasz Mazurka Dąbrowskiego. Pytanie, czy śpiewanie hymnu ma dla ciebie znaczenie, czy to raczej jakiś taki rytuał przed meczem?
2: To nie jest, czy nie śpiewam, bo zdecydowanie jak wygrywam turniej, to od razu jest dosyć widocznie, że śpiewam całą Mazurka Dąbrowskiego. A to, że parę ludzi uważam, że mogę śpiewać za każdym razem, no to jest ich myślenie. Ja mam zupełnie inne podejście do sfokusowania, do grania, do meczu i tak dalej. I uważam, że nie jestem jedyny, który nie śpiewa przed każdym mecz, ale dobrze, więcej fokus jest na mnie i za każdym razem spróbują mi dać trochę presja pod tym kątem. Ja tego zupełnie nie czuję, tą presję, ale postanawiam się i tak powiedziałem. Jak jestem po świecieństwo, najgłośniej, które śpiewa na boisko, to jestem ja.
1: No właśnie, a tych zwycięstw w swoim życiu było dużo, wygrałeś prawie wszystko. Grałeś w najsilniejszych siatkarskich ligach, w Rosji, we Włoszech, czy teraz w Polsce. Gdzie było najtrudniej?
2: To ciężko docenić, bo naprawdę na każda liga miał coś. Myślę, że zdecydowanie te, które bardziej mi smakował, to było rok temu, bo była niespodzianka dla wielu ludzi, dla wielu ekspertów i no, nie było myślenia po prostu, że ten zespół, który był zbudowany tutaj, będzie zrobił taki sezon, który zrobiliśmy rok temu. I naprawdę było dużo zaangażowania pod kątem każdy zawodników, staw, preseci, sponsorem, miasta, województwo i tak dalej. Dlatego do tej pory to jest ten zwycięstwo, które bardziej mi smakuje, jeśli chodzi pod kątem klubu.
1: Kuba, Rosja, Włochy, Polska, Kazań, Perugia, teraz Lublin. No i właśnie Lublin to będzie ostatni przystanek w karierze klubowej, czy jeszcze nie?
2: Oj, to jest pytanie do rządu tutaj w Lublinie. Ja chętnie mogę, tak jak się mówi kolokwialnie, mogę skończyć karierę tutaj w Lublinie, a czy to zależy ode mnie, to już nie. To zależy bardziej o prezesi i ludzi, które ciążają tutaj klub.
1: To może pytanie już, jak sądzicie, w którym z tych miast, o których mówiliśmy, mieszkało się wam najlepiej?
2: No to już teraz podaję bardziej słowa do żona pod kątem Rzeszowo, bo pod kątem sportowo nie mam dużo do powiedzenia. Na razie czuję się bardzo dobrze tutaj w Polsce, ale każde z tych miast miało swoje plus i minus.
3: Zgadza się, to były zupełnie różne miasta. Kazań, no to jest ogromne miasto rosyjskie, w którym również zimy były bardzo surowe. Tak jak jeżeli ktoś narzekał w Polsce na zimę tegoroczną, no to tam na pewno każda jedna zima jest dużo bardziej dotkliwa i dłuższa. Śniegu było naprawdę tyle, ile, myślę, że w życiu nie widziałam tyle śniegu, ile tam przez ten okres zimowy. Temperatury były bardzo niskie, bo tak naprawdę średnio tam było minus, nie wiem, 15-17 stopni codziennie przez naprawdę długi czas, więc no, na pewno było to ciekawe przeżycie, ale duże miasto z tak naprawdę potrzebną infrastrukturą, więc dobrze się tam czuliśmy mimo tych niskich temperatur. Co do Perugii, no to tutaj przeskok do Włoch, klimat zdecydowanie przyjemniejszy do życia, pozwalający na aktywności na świeżym powietrzu tak naprawdę przez cały rok. Spokojne, dużo mniejsze miasteczko, ale włoskie, więc jeżeli ktoś zna Włochy, to wie, z czym to się wiąże. Jednak ta mentalność też jest zupełnie inna. wydaje mi się, że pod pewnymi względami jednak ta rosyjska mentalność jest trochę bardziej zbliżona do polskiej. Może nie w 100%, ale pod pewnymi względami, więc na przykład jeśli chodzi o rozwiązywanie różnych takich bieżących problemów. Myślę, że w Rosji było to sprawniejsze, szybsze niż chociażby we Włoszech, gdzie trzeba było czasami swoje odczekać, żeby specjalista przyszedł i w czymś pomógł, mówiąc o takich bardzo przyziemnych kwestiach. Też byliśmy na różnych etapach życia. W momencie, kiedy przebywaliśmy w Rosji, dopiero gdzieś tam ten nasz związek się umacniał, zaręczyliśmy się, wzięliśmy ślub, pojawiła się nasza pierwsza córka, więc to był inny etap życia niż ten we Włoszech, kiedy już mieliśmy dziecko, potem kolejne i też na inne rzeczy zwracaliśmy uwagę, na inne rzeczy są istotne dla osoby w związku czy świeżego małżeństwa. Na inne rzeczy patrzy się, kiedy już na przykład szuka się przedszkola czy szkoły dla dziecka, czy jakichś ewentualnie innych zajęć, więc no, na pewno ciężko jest porównać, gdzie było lepiej. Wszędzie było inaczej, ale w każdym miejscu naprawdę bardzo dobrze się czuliśmy. No teraz jesteśmy w domu, tak naprawdę, mimo że z Lublinem wcześniej ja nie miałam nic wspólnego, tak naprawdę dopiero po podpisaniu kontraktu przez Wilfredo przyjechałam do Lublina po raz pierwszy w życiu. Więc było to dla mnie nowe miejsce w Polsce, ale miejsce, które tak naprawdę od pierwszego wejrzenia mi się spodobało i stało się domem z dnia na dzień, więc no, czujemy się tutaj na pewno bardzo dobrze jako rodzina. Również jest to miasto, powiedzmy, wielkością zbliżone do Perugii, bardziej niż do Kazania na pewno, ale mające właśnie wszystko to, czego nam jako rodzinie potrzeba, więc myślę, że każdy z tych wyborów był na dany moment życia i kariery Wilfredo strzałem w dziesiątkę.
1: No właśnie, a może szukając jakichś kierunków, może Turcja lub Japonia, gdzie siatkarzą też płaci się dużo więcej, no a też klimat jest całkiem interesujący.
2: To jak żona powiedziała wcześniej, tutaj nie gra tylko samo moje granie, ale też jak my żyjemy jako rodziny i zwierzenia do Turcji czy do Japonii, myślę, że pod kątem siatkarski, okej, biwio dobrze, bo dużo się zarabia tam i tak dalej, ale pod kątem czyszobo nie wiem, czy to by było to, co my szukaliśmy. Dlatego poddana decyzja była się dobra. No, jedna już się zbieramy powoli do w Polsce, też będzie bardzo fajnie tu i tak dalej. Uważam, że do tej pory naprawdę była najlepsza decyzja, bo oby czujemy super, nasze dzieci tutaj czują się u siebie, no i mają wszystko to, co jest potrzebne dla nich.
1: Jeszcze zapytam, jak po tylu sukcesach znajdujesz motywację, by grać ciągle na najwyższym poziomie?
2: Każdy rok jestem głodny za każdym razem i czy to jest dzięki rodzina, czy to jest dzięki prasa, czy swoje mentalno, no ja czuję się za każdym razem coraz młodej, mimo że tak nie jestem. Ale no, próbuję walczyć, szukam za każdym razem najwyższy cel i co poza najwyższy cel, no nic nie mnie interesuje.
3: Myślę, że po prostu to jest właśnie kwestia mentalności i tego, że jednak człowiek, który ma taki charakter jak Wilfredo, nie czuje się chyba nigdy usatysfakcjonowany tym, co już osiągnął. Jeżeli jest szansa na to, żeby osiągnąć jeszcze więcej, to idzie do przodu, stara się co roku jeszcze wyśrubować te szczególnie drużynowe osiągnięcia, bo te indywidualne gdzieś tam schodzą na dalszy plan, jeśli chodzi o sporty zespołowe, ale jest to dla niego ważne, żeby mając teraz już ogromne doświadczenie, podzielić się nim z kolegami, może mniej doświadczonymi, może trochę młodszymi i dać im trochę tego wiatru w żagle, tak, żeby razem jako drużyna walczyć zawsze o najwyższe cele.
0: Z Małgorzatą i Wilfredo Leonem rozmawiał Tomasz Weryński. Do tego spotkania wrócimy po godzinie 12. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Te najnowsze w Faktach RMF FM za nieco ponad 8 minut. Bądźcie z nami.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Pan pogratuluje kolegom z PiS-u wyrzucenia posła Mejzy z klubu?
2: Nie wyrzucili go z klubu, jak gość jeździ 200 na godzinę czy ileś tam samochodem i stanowi realne zagrożenie dla życia innych ludzi, ale jak postanowił wleźć do klatki ubrany w spodenki sportowe i lać się po twarzach z jakimś innym gościem, to wtedy uznali, że trzeba go wyrzucić. Raczej widok, rozumiem, polityka PiS-u w klatce zaczął im przeszkadzać.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: No i mamy punktualnie godzinę 12 w południe. Czas na fakty w RMF FM, które ma dla nas Michał Zieliński.
1: 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. 5 dni temu odzyskał wolność w ramach wymiany 5 za 5. Andrzej Poczobut teraz otrzymał w Pałacu Prezydenckim Order Orła Białego. Autostrada A4 za Legnicą w stronę granicy zablokowana. Otworzyły się spore korki. W Katowicach wkrótce zacznie się pierwszy dziś mecz 31. kolejki Ekstraklasy. Za chwilę połączymy się z naszą redakcją sportową. Nie czuję się bohaterem, mówi Andrzej Poczobut, odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego. To najwyższe odznaczenie państwowe. Przenosimy się teraz przed Zamek Królewski w Warszawie, gdzie trwają uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 maja. Jest tam wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski. Michale,
2: tak jest,
1: jak prezydent uzasadniał wręczenie orderu?
2: Karol Nawrocki mówił, że cierpienie, jakiego doświadczył Andrzej Poczobut przez ostatnie 5 lat w kolonii karnej na Białorusi, miało głęboki sens, bo pokazało siłę budowy wspólnoty narodowej.
3: Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł. I wrócił jako zwycięzca.
2: Andrzej Poczobut podkreślił, że odbierając odznaczenie, czuje się onieśmielony.
4: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Andrzej Poczobut podziękował prezydentom Nawrockiemu i Andrzejowi Dudzie, a także rządom Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia.
1: Fakt, jak teraz informacja dla kierowców jadących autostradą A4 w stronę granicy z Niemcami w pobliżu Jadwisina. Między węzłami Chojnów i Krzywa zderzyły się 2 samochody i pas jezdni wiodący w kierunku zachodnim jest zablokowany. Aby objechać miejsce wypadku, trzeba zjechać z autostrady na węźle Chojnów i wojewódzką drogą numer 328 oraz krajową 94 albo drogami lokalnymi dostać się z powrotem na węzeł Krzywa.
5: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
1: Dziś kibice mogą już poznać pierwszego spadkowicza. Za niespełna kwadrans mecz GKS-u Katowice z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Goście zamykają tabelę Ekstraklasy. Jeśli przegrają, będą musieli pogodzić się ze spadkiem. Patryk Serwański z nami w faktach. Patryku, gospodarze grają za to o puchary.
6: No Gieksa z szansą na taki scenariusz, ale do tego potrzebne są zwycięstwa z takim rywalem jak wspomniany Brukbet Termalika. Trener Rafał Górak podkreśla jednak, że zespół z Niecieczy mimo złej sytuacji na pewno się nie podda.
7: Jeszcze nie spadli, także to jest dla nas ogromne wyzwanie, bo wiemy, że Termalika tutaj zagra na kartach, które będą mówiły jedno, przyjechadą tutaj po 3 punkty.
6: Kiepsko z wygrywaniem ostatnio w Zagłębiu Lubin, ale i Miedziowi pozostają w grze o puchary. Powalczą dziś z Krakowią, która nerwowo patrzy za siebie w stronę strefy spadkowej. Równie niepewna jest sytuacja w Pogoni Szczecin. Ta drużyna zagra u siebie z Wisłą Płock. Na Wciarze patrzą z kolei w stronę ligowego podium.
1: Koncerty, taniec i kiełbaski z grilla to tylko część atrakcji, z których można korzystać na naszej majówkowej akcji Ławeczka RMF FM. Dziś jesteśmy w Brzuzach Małych na Mazowszu. I ponownie na łączach nasza reporterka Magdalena Greinert, która jest na miejscu. Magdo?
8: Jestem, dzień dobry.
1: Wielu chętnych dołączyło już do wspólnej zabawy?
8: Zdecydowanie. Tutaj jest naprawdę całe podwórko przed sklepem się wypełniło i teraz wszyscy sobie pięknie razem tańczą. Oczywiście są prezenty, są koszulki, są kiełbaski z grilla i są ludzie, którzy przyjechali w tej zabawie uczestniczyć. Skąd jesteście?
9: Warszawa.
8: I jak się bawicie?
10: No, nie może być inaczej. Tylko i wyłącznie fantastycznie z radiem RMF FM.
8: Panu tutaj nóżka tak podryguje, pan się cały kołysze.
9: Tak, fajna nutka leci, więc się kołyszemy tu z całą rodziną i zajadamy.
10: Kończymy, bo lecimy tańczyć co? Lambadę.
9: Mandaryną.
8: Lambada z mandaryną. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj zeszyt tak zwany został spłacony, więc wszyscy dłużnicy tego sklepu już mogą spokojnie przychodzić, żadnych pieniędzy nie muszą oddawać. No i my tu zostajemy jeszcze przez godzinę z miejscowości Brzuze Małe, Magdalena Greiner.
1: Na koniec tych faktów jeszcze Kraków. Dziś ostatni dzień festiwalu kina niezależnego Mastercard of Camera. Do wieczora w różnych miejscach w stolicy Małopolski będą odbywały się warsztaty, spotkania i projekcje filmów, w tym m.in. Erupcji.
11: Opowiedzieliśmy z naszej perspektywy opowieść o Warszawie w taki sposób, jak jeszcze tego nikt nie zrobił. Jest piękny film Michała Marczaka Wszystkie nieprzespane noce i wydaje mi się, że to jest drugi film opowiadający o współczesnej takiej fajnej Warszawie, która nie jest nasączona jakąś winą powojenną. Uważam, że Polska, bo Kraków tak samo, akurat w Warszawie nakręciliśmy ten film, w Krakowie tak samo chętnie byśmy to zrobili i pokazali, jaka jest po prostu świetna, cool, seksowna, mądra, świadoma, zabawowa, dzika.
1: Mówi grająca jedną z głównych ról w erupcji aktorka Lena Góra. To wszystko teraz, a w kolejnych faktach między innymi opowiemy o planach na majówkową niedzielę siatkarza Wilfredo Leona.
12: Zdecydowanie uwielbiam grill.
1: A co na tym grillu musi się pojawić? O tym już o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Majowe popołudnie z radiem RMF24. Już za chwilę wrócimy do tematu, o którym usłyszeliście w faktach. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Mamy dla was także kolejną część spotkania z Małgorzatą i Wilfredo Leonem. Kuba Śliwiński, bądźcie z radiem RMF24 w to niedzielne popołudnie.

0: To jest radio RMF24 i nasz niedzielny majówkowy program. Prezydent Karol Nawrocki wręczył przed chwilą order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 roku. Oto co o wyróżnionym mówiła głowa państwa podczas tej ceremonii.
1: Andrzej Poczobut, którego witamy w Rzeczpospolitej Polskiej, w jego ojczyźnie, drodzy państwo. Chcę to mocno powiedzieć, a państwo doskonale zdają sobie sprawę, że zanim zostałem prezydentem Polski, to byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja znam wartość słowa bohaterstwo i niezłomny. Poruszałem się w tej materii przez wiele lat. Znam odpowiedzialność wypowiadania takich słów. I nie waham się, jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł. Poszedł do więzienia, spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej. Drodzy państwo, jako prezydent Polski, za sprawą tego obrazu, który dzisiaj narysowaliście, Polski odważnej, Polski wolnej, solidarnej, Polski o głębi artystycznej i twórczej, Polski tak mocno odważnej, Polski wrażliwej i Polski, która nigdy nie odda wolności, składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
0: Później głos zabrał Andrzej Poczobut.
2: No, odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi między innymi o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi między innymi o legendarnego Cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi między innymi o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi między innymi o dowódców Połakowskiego Podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Andrzej Poczobut w swoim wystąpieniu w Pałacu Prezydenckim dziękował za pomoc działaczom z różnych stron sceny politycznej.
2: Sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi przez lata jest jednoznacznie oceniana przez różne siły polityczne w Polsce. Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy za podobne działanie. Jestem dumny, że mogę podziękować dla rządu Donalda Tuska za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla rządu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość i to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
0: Mówił Andrzej Poczobut. Zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.

0: popołudniowy, niedzielny program w radiu RMF24. Dziś 3 maja, a na naszej antenie rozmowa z wyjątkowymi gośćmi Małgorzatą i Wilfredo Leon. Sezon siatkarski na finiszu. Wiemy już, że Wilfredo Leon uwielbia grillować, a teraz jeszcze kwestia odpoczynku i spędzania czasu między meczami. O nią pytał Tomasz Weryński.
1: Nie samą siatkówką człowiek żyje, nawet taki mistrz jak Wilfredo. Jak resetujesz głowę?
2: Oj, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Najczęściej na ten sezon chodzi na strzelnicę. Naprawdę to daje mi dużo spokój i dołączy do mojej mózg ta adrenalina, która nie jest siatkarska, ale jest bardziej motywująca ciebie dalej wracać do treningu i do meczu bardziej naładowany. Uwielbiam tam być, mimo się nie spenduję tam nie wiem ile czasu, bo to są 2, maksymalnie 3 godziny, a żona nie pozwala mi więcej. Ale naprawdę, no jest niesamowite, a teraz jak powoli temperatura będzie wyższa, to już zaczyna druga pasja i to jest wędkowania. I też to daje mi dużo relaksu i naprawdę dużo spokoju.
1: A macie jakieś wspólne rytuały, by odpocząć od codzienności, jakieś pasje?
2: No takie rytuały codziennie no, nie mamy. Prawie podobnie w trakcie sezonu oglądamy do ile się da parę serialów. Ale taki rytuał, no jak musimy spędzać więcej czasu jeden i drugi u siebie, to postanawiamy się wyjść razem w domu. Jaki spacer czasami robimy, no i nie myślę, że ona tutaj będzie chciała podać jaka więcej słowa.
3: Tak, no tego czasu takiego na wspólny odpoczynek jest dosyć niewiele, bo jeżeli już jakiś tam dzień czy pół dnia wolnego się zdarzy, to no to często tak czy inaczej jest to dzień roboczy, dzień tygodnia, w którym nasze dzieci są w szkole czy w przedszkolu, więc te takie rutynowe zajęcia, które zwykle i tak są gdzieś tam na moich barkach, dalej mają miejsce, więc nie do końca mamy czas taki pełnego relaksu, czy to jako para, czy to jako cała rodzina. Więc to są raczej drobne momenty, kiedy możemy właśnie gdzieś tam na chwilkę usiąść, coś może razem obejrzeć, przejść się, pójść na przykład na jakiś wspólny posiłek do restauracji. No, zdarzają się takie chwile, chociaż jest to szczególnie właśnie w czasie sezonu, kiedy tych meczów jest sporo, jest dosyć trudne, ale no, staramy się jednak spędzać czas na tyle rodzinnie, na ile się da i nawet chociażby jedząc kolację w domu wieczorem, wszyscy razem porozmawiać, nadrobić te chwile, których nie możemy spędzać razem, być na bieżąco w naszym życiu, w życiu naszych dzieci, które z naszych dzieci było następcą Wilfredo, czy to jeśli chodzi o kadrę żeńską czy męską, raczej nie mamy takich aspiracji, ale widzę, że obserwują bardzo wnikliwie to, jak wygląda życie sportowca profesjonalnego, mając takiego w domu. Widzą, jakie są zalety i wady takiego trybu życia, bo no nie jest tak, że jest ono tylko i wyłącznie usłane różami, więc myślę, że będą bardzo świadomie podchodzić do takiego życiowego wyboru. No i rzeczywiście, córka na razie, no widać, że dobrze czuje się grając i rywalizując w tenisa, ale nie wiadomo, czy się to nie zmieni. Jest jeszcze naprawdę młoda i ma dużo, dużo czasu na to, żeby podjąć jakąś decyzję. Na razie myślę, że pokazanie podstaw różnych sportów jest dla nas najistotniejsze.
1: To powiedzmy jeszcze o planach, ponieważ zastanawiam się, czy Francja jest tutaj jakaś chęć rewanżu Wilfredo za ten finał po igrzyskach w Paryżu. To jest jakiś plan na horyzoncie?
2: No to myślę, że nie tylko o Francji, bo akurat na świecie szatkarskim jest dużo krajów, które trzeba wykonać. Jest też Włoch, Ale zdecydowanie, no, jeden i drugi są, powiedzmy, najtrudniejsze rywale do tej pory i te, które często będziemy się spotykali i bardzo, bardzo chcemy z jeden i drugim rywalizować.
1: A co po karierze zawodniczej? Spokojna emerytura, palemka, czasem wizyta w studiu jako ekspert?
2: Oj, to jeszcze nie zaplanowałem, jeszcze nie myślałem za dużo o tym.
1: A może bardziej jako trener? Jak Nikola Grbicz.
2: Oj, na razie to nie widzę. Mimo, że parę ludzi mi mówią, czy będzie bardzo, bardzo dobre. Uważam, że na razie...
3: Miesz presji, wyrzeczeń, więc no, staramy się teraz poczynić na tyle dużo różnych inwestycji i tak ulokować te pieniądze, które Wilfredo zarabia podczas kariery, żeby takim scenariuszem przynajmniej na sam początek i pierwsze kilka miesięcy była ta palemka.
1: No właśnie.
3: Żeby nie mieć presji pójścia do pracy od pierwszego dnia emerytury.
1: A Akademia Wilfredo Leona to jest też projekt na lata?
3: Tak, na pewno tak. Przyznam, że odpowiadam teraz ja na to pytanie, ponieważ głównie to w tej chwili na moich barkach leży organizacja Akademii. Ale no nie jest to na pewno, przynajmniej na razie, projekt, który mógłby te palemki nam finansować. Robimy to dla dzieci, robimy to po to, żeby ten sport był w ich życiu obecny, po to, by popularyzować nie tylko siatkówkę, ale właśnie w ogóle aktywność fizyczną. To jest dla nas najważniejsze. No nie traktujemy Akademii jako inwestycji, tylko inwestycje w młodzież, w to i w zdrowie naszych i cudzych dzieci.

0: Niedziela z Radiem RMF 24, gdzie po raz ostatni wracamy do podcastu Co u nich słychać. Przypominam, tym razem spotkałem się z jednym z najbardziej charakterystycznych głosów polskiego kina, Dariuszem Odiją. Czy nasz gość nie obawia się, że postępujący rozwój sztucznej inteligencji pozbawi go pracy? Posłuchajmy.
1: Istnieje, nie opłacało. Jeżeli się okaże, że nie wiem, będzie musiał zapłacić za niewłaściwe użycie danego głosu w sposób sztuczny przez AI, to niech zapłaci temu komuś, nie wiem, 1 000 000 złotych. Zrobi to raz w życiu, więcej nie. Nie widzę powodu, dla którego jakiekolwiek urządzenie miałoby kraść głos człowieka. No to byłoby coś nienormalnego. Ja zabawić się, tak, można, ale zabawić.
2: Ja oczywiście nie mam tego w głowie, ale panie Dariuszu, jak teraz pana słucham i rzeczywiście jak ten ton głosu troszeczkę się zmienił, jak sobie przypomniałem ten cytat, którym posłużyłem się na początku z gęsiej skórki. Aha, i jakbym usłyszał pański głos, który naprawdę mówi, że uważaj kolego, no to chyba bym się nie podjął.
1: O, to było
2: chyba
1: ostrzeżenie. No właśnie. To było ostrzeżenie.
2: I tutaj od razu pan lusterko w głowie, kołacze, no ciężary, naprawdę.
1: I kto zdobędzie świat?
2: Mózg. Panie Dariuszu, nie ukrywam, że moim guilty pleasure jest oglądanie oczywiście wszelkiego rodzaju reality show. Mamy ich całkiem sporo. Mamy również bikini reality show. I powiem panu, że
1: przy projektach, z którymi było mi nie po drodze, miewałem. I bywało, zresztą dość często, że odmawiałem współpracy, a to z tego, a to z innego powodu.

0: z jakiego to już jest moja wewnętrzna sprawa. Ja mam tam swój wewnętrzny katalog.
1: Barometr,
0: tak, czy coś mi pasuje, czy nie pasuje. Także sam bym wiedział, czy mi to pasuje, czy nie pasuje. Musiałbym czegoś się dowiedzieć. Innymi słowy, zawsze sprawa jest otwarta.
1: A coś, co najbardziej absurdalnego było, a co nagrał pan Dariusz Odyja, ewentualnie zareklamował, bądź też podłożył głos postaci, gdzie no, patrzy z perspektywy czasu, myśli, o jas, co ja narobiłem, co to było?
0: Nie było nic takiego, żebym powiedział, o kurczę, nie powinienem, ale lipa, ale obciach. Nie. Bywało oczywiście zabawne historie, zabawne produkty, które oczywiście reklamowałem, bo też nie jest tajemnicą, że sporo popełniam nagrań reklamowych, ale tak samo w dubbingu czasami gra się rzeczy, gra się drzewo, gra się kamień mówiący, gra się burzę. Jak można grać burzę? Otóż można. I tak samo w reklamie, czasami w narracji podaje się głos pod coś, co wydaje się zabawne, nierealne, a jednak się to zrobiło. Natomiast nie mam poczucia absolutnie, dlatego staram się gdzieś tam mieć ten swój taki barometr, nazwijmy to w ten sposób, czy czujność, tak. Czujnik taki, żeby nie zrobić czegoś, co by mi się nie podobało, albo coś takiego, co by mi po latach przynosiło jakiś taki dyskomfort. Na to tutaj nie ukrywam, to traktuję bardzo poważnie. Nie ukrywam, bardzo poważnie.
2: Ależ to jest głos, a jaka fantastyczna postać. Dariusz Odyja w najnowszym odcinku podcastu Co u nich słychać? Gorąco polecam całość tego spotkania. Do obejrzenia na kanale YouTube RMF24, do posłuchania na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych.

0: Polityka w radiu RMF24. Przed chwilą zakończyło się przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas uroczystości w związku z 235. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ceremonia trwa na Placu Zamkowym w Warszawie. Oto co powiedziała głowa państwa.
1: Mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej to nie są już problemy tylko polityczne. To są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój, fundamenty państwa polskiego. Instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo, Rzeczpospolitą, jej ciągłość, jej długie trwanie. Instytucje państwowe zaangażowane do walki politycznej i partyjnej z horyzontem 4- albo 5-letnim. Instytucje państwowe wykorzystywane do twardej walki politycznej i partyjnej. A system praworządności, który ma, drodzy państwo, mitygować nastroje społeczne wspólnie z tymi instytucjami, produkuje kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty. Trzeba powiedzieć temu dość i mieć świadomość, że się na to nie zgadzamy.
0: Prezydent mówił w mocnych słowach o Konstytucji z 1997 roku. Jestem i będę jej strażnikiem, mojego albo jej, a zwłaszcza o potrzebie przyjęcia w Polsce nowej ustawy zasadniczej.
1: Potrzebujemy dziś władzy, która będzie dbała o nasze bezpieczeństwo i brała za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie w czasach pokoju i w czasach, nie daj Boże, wojny. Potrzebujemy zdecydowanego dowództwa siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, a nie ciągłego rozdrobnienia na 2 ośrodki władzy administracyjnej i państwowej. Musimy to zrobić dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej i musimy to zrobić w roku 2030. Drodzy państwo, panie marszałku, panowie premierzy, nie odpowiem dzisiaj narodowi. Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. Dlatego właśnie powołałem dzisiaj korpus, fundament Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030.
0: Powiedział prezydent Karol Nawrocki.
2: Radio RMF24.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzielnego popołudnia. Punktualnie o 13:00 zapraszam na fakty, a po nich Lidia Krawczuk i Taka Ameryka. Zostańcie z nami.

0: 13 na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. Przy mikrofonie ponownie Michał Zieliński.
1: Święto Konstytucji, prezydent stawia cel. Nowa ustawa zasadnicza i kreśli datę 2030. Strażacy z pomocą samolotów i śmigłowca walczą z pożarem nad Bałtykiem w pobliżu Dźwirzyna. Poza tym będą informacje dla kierowców, dla kibiców Ekstraklasy, a także żółta ławeczka RMF FM. Dziś Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, mówi prezydent Karol Nawrocki na Placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja. W faktach ponownie teraz przenosimy się do stolicy. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Michale, prezydent zapowiedział, że chce, no właśnie, nowej konstytucji.
2: Tak, mówił, że Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Wskazał datę 2030 rok, a więc rok, w którym będą kolejne wybory prezydenckie. Karol Nawrocki podziękował twórcom obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 roku.
3: Była niezbędna. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej.
2: A jednocześnie powiedział, że musi powstać konstytucja nowej generacji, dlatego prezydent powołał dziś Radę do spraw nowej konstytucji. Znaleźli się w niej ludzie z różnych środowisk. Są to były poseł PiS Marek Jurek i był europoseł tej partii profesor Ryszard Legutko, były poseł PSL Józef Zych, była minister sprawiedliwości w rządzie SLD Barbara Piwnik, konstytucjonaliści Anna Łabno i Ryszard Piotrowski, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
3: Wielkie akty potrzebują dyskusji, potrzebują wyjątkowych osób, intelektualistów, którzy patrzą szeroko. Państwo to gwarantujecie.
2: W skład tej rady wejdą też przedstawiciele klubów i kół poselskich.
1: Strażacy drugi dzień walczą z pożarem lasu między Dźwirzynem i Grzybowem w zachodniopomorskim. Ogień objął tam około 20 hektarów lasu. W faktach teraz nasz reporter Michał Krasoń.
4: Kłaniam się.
1: Michale, jak długo może jeszcze trwać tam walka z pożarem?
4: No, przynajmniej do dzisiejszej nocy. Akcja gaśnicza jest bardzo trudna. Nad płonącym lasem latają obecnie dwa samoloty gaśnicze. Do działań włączono także śmigłowiec. Na ziemi z ogniem walczy kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkie dostępne siły ochotniczych straży z regionu.
5: Ciągle pojawiają nam się zarzewia ogni. Te ogniska punktowo się pojawiają. W związku z trudnym dojazdem oraz ze strukturą gleby te warunki są dość trudne.
4: Mówi aspirant Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży. Pożar wybuchł wczoraj około godziny 17. Strażakom udało się go ugasić w nocy, jednak nad ranem pracownicy Lasów Państwowych ponownie zauważyli zarzewia ognia.
1: Teraz informacje dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w Brzeźnie między Toruniem i Kowalewem Pomorskim, a więc w stronę Olsztyna, zderzyły się trzy samochody i trasa jest tam zablokowana. Od strony Kowalewa objazd wiedzie przez Tużno, a od strony Torunia przez Młyniec. A na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku między węzłami Jadwisin i Krzywa po zderzeniu dwóch samochodów jest

0: Już przejezdny jeden pas na jezdni wiodącej w kierunku zachodnim. Piłkarze z Niecieczy jedną nogą już poza ekstraklasą, ale jeszcze się nie poddają. W meczu GKS-u z Brugbetę Termaliką Nieciecza jest 3-1 dla gospodarzy, a kończy się pierwsza połowa. Po południu Zagłębie Lubin zagra z Krakowią, a Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock.
1: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Dobiega końca majówkowa akcja RMF FM. Nasza żółta ławeczka zaraz opuści Brzuzę Małe na Mazowszu, gdzie przez ponad 2 godziny spędzaliśmy z wami czas. Na miejscu cały czas jest nasza reporterka Magdalena Grajnet. Magdo,
2: dzień dobry.
0: Zostanie pamiątka na dłużej?
2: No zdecydowanie, bo udało nam się zrobić coś niesamowitego, czyli wykasowaliśmy długi w lokalnym sklepie, zostały one spłacone. Ze mną jest pani Iza, właśnie córka właścicieli tego sklepu. Pani Iza, jaka to jest informacja dla mieszkańców i ile tych długów było?
3: Myślę, że bardzo się ucieszą z tej informacji, że długi zostały skasowane. Łączny koszt to był 708 zł.
2: Dostaliście też naklejkę?
4: Tak, tak, dostaliśmy naklejkę z RMF, że była tutaj ławeczka, także mówię, jest fajnie przyklejona na drzwiach wejściowych.
2: I pani Karolina, która tutaj zakupy robi. Pani Karolino, co to jest za miejsce?
5: To jest fantastyczne miejsce. Ja mieszkam w Warszawie, ale tutaj mam dom. Od 20 lat mieszkam i codziennie kupuję u państwa w sklepie najlepsze rzeczy, najlepsze wędliny. Gorąco polecam jajka. No i w ogóle wspaniała rodzinna atmosfera. Znam wszystkich.
2: Żółta ławeczka już odjechała, ale my tu jeszcze zostajemy, bo jeszcze naprzeciwko sklepu jest przepiękny zbiornik wodny. Ludzie już są porozbierani, co odważniejsi się moczą. Tak więc majówka trochę się skończyła, a trochę jeszcze trwa. Z miejscowości Brzuzę Małe na Mazowszu Magdalena Grajner.
0: Majówka trwa, bo znów zapłynęły miliony grillów. Co o tym upodobaniu do grillowania w naszym kraju myśli pochodzący z Kuby siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon? To pytanie zawodnikowi Bogdanki Luk Lublin zadał w Radiu RMF 24 Tomasz Wyryński.
6: Zdecydowanie uwielbiam grill. Jeśli nie mam tyle czasu, żeby każdy weekend zrobić, to jest coś innego. Ale no, zdecydowanie raz, dwa na wakacje to robimy. Bo tak jak mówię, uwielbiam zjeść kiełbasa na grill i karkówka, to ma być za każdym razem. I tak jest, no, jak już jest maj, to serce już bije trochę mocniej, bo wiecie, trzeba odpalać grilla i dobrze jeść.
0: Całą rozmowę znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
8: Tu Lidia Krawczuk, dzień dobry. Trwa długi majowy weekend, ale nie tutaj, w Stanach Zjednoczonych, bo mówię to was z Waszyngtonu, lecz z powodu majówki zaczynamy godzinę później niż zwykle program Taka Ameryka w radiu RMF 24. O czym dzisiaj? O wykorzystywaniu informacji niejawnych i zarabianiu na nich. O wizycie króla Karola III w Stanach, o procesie Elon Musk kontra OpenAI. Porozmawiamy o powietrznych, elektrycznych taksówkach, tak, tak, a także o paszportach z wizerunkiem Donalda Trumpa. To tylko niektóre tematy. Zapraszam do 15.00.

To jest program Taka Ameryka w Radiu RMF24, program prosto z Waszyngtonu i zaczniemy od takiej hipotetycznej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że wiecie wcześniej o tajnej operacji wojskowej i zanim świat się o niej dowie, obstawiacie jej wynik w internecie i potem zarabiacie ponad $400 000. Ale tak naprawdę to nie jest hipotetyczna sytuacja, to sprawa z ostatnich dni w Stanach Zjednoczonych, która skłoniła amerykańskich senatorów do jednogłośnego zakazania sobie udziału w tak zwanych prediction markets, czyli platformach, gdzie można obstawiać przyszłe wydarzenia, wybory, decyzje rządu, a nawet operacje wojskowe. Bezpośrednim tłem tej decyzji jest śledztwo wobec żołnierza amerykańskich sił specjalnych, który według prokuratury miał wykorzystać dostęp do niejawnych informacji i obstawić powodzenie operacji wymierzonej w prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Mowa o bardzo, bardzo konkretnych liczbach. Z około $33 000 zrobiło się ponad $400 000. Sprawa jest w toku, a sam żołnierz nie przyznaje się do winy. Senator Bernie Moreno przekonywał, że udział polityków w takich platformach podważa zaufanie wyborców, bo w praktyce oznaczałoby to możliwość obstawiania decyzji, które sami współtworzą albo o których wiedzą więcej niż inni. Te platformy, no takie jak na przykład Polymarket, działają jak giełda przewidywań. Użytkownicy kupują, nazwijmy to, udziały w konkretnych scenariuszach, na przykład w to, kto wygra wybory, albo czy dojdzie do określonej decyzji rządu. Problem w tym, że w polityce dostęp do informacji nigdy nie jest równy. Dlatego lider demokratów w Senacie, Chuck Schumer, mówi wprost: kongres nie może stać się kasynem, w którym politycy zarabiają na wojnach, kryzysach czy wyborach. Zakaz obowiązuje od razu i obejmuje też współpracowników senatorów, ale na razie nie dotyczy Izby Reprezentantów ani administracji. Mam nadzieję, że majówka upływa Wam przyjemnie, a za moment w Radiu RMF24 porozmawiamy sobie o wizycie króla Karola w Stanach Zjednoczonych.

0: Mijający tydzień tutaj w Stanach Zjednoczonych to wizyta króla Karola III. To była pierwsza wizyta państwowa w USA od czasu jego koronacji. Król został oficjalnie powitany w Białym Domu. Oczywiście wziął udział w kolacji państwowej z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i pierwszej damy Melanie Trump, podczas której Karol III podarował Donaldowi Trumpowi złoty dzwon z brytyjskiego okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej, który odegrał istotną rolę w czasie wojny na Pacyfiku.
1: Her name? HMS Trump.
0: Jego nazwa? HMS Trump. Dlatego dziś wieczorem, panie prezydencie, z przyjemnością przekazuję panu jako osobisty prezent oryginalny dzwon, który wisiał na tym dzielnym okręcie noszącym pańskie nazwisko.
1: May it stand as a testimony.
0: Niech będzie on świadectwem naszej wspólnej historii i naszej jasnej przyszłości. A gdyby kiedykolwiek chciał pan się z nami skontaktować, proszę po prostu uderzyć w dzwon, żartował król Karol. Ale najważniejszym momentem było wystąpienie króla przed połączonymi izbami kongresu. To dopiero drugi raz w historii, kiedy brytyjski monarcha przemawia do amerykańskich parlamentarzystów. W tym wystąpieniu Karol mówił wprost o naprawdę wyjątkowej relacji między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi i podkreślał, że ten sojusz trzeba dziś na nowo wzmacniać w obliczu globalnych napięć. To jest Radio RMF24 i program Taka Ameryka, prosto z Waszyngtonu, a za chwilę o procesie Elon Musk przeciwko OpenAI, który toczy się tutaj w Stanach Zjednoczonych.

Kluczowa decyzja zapadła jednak po stronie sądu. Sędzia Yvonne Gonzalez-Rogers jasno stwierdziła, że w tym procesie nie będzie rozmów o wyginięciu ludzkości ani katastroficznych scenariuszach AI. Sprawa ma dotyczyć faktów, czyli umów, decyzji i relacji biznesowych. No i to zmienia cały układ gry, bo Musk od lat buduje swoją narrację wokół zagrożeń związanych z AI. Teraz musi udowodnić coś innego, że OpenAI złamało zasady, na których zostało stworzone. W tle jest rynek wart setki miliardów dolarów i wyścig technologiczny, który przyspieszył po sukcesie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. To właśnie o kontrolę nad tym wyścigiem toczy się ten proces, który może potrwać kilka miesięcy. To nie jest sprawa o przyszłość ludzkości, tylko o to, kto i na jakich zasadach rozwija dziś AI. A czy do elektrycznej taksówki, ale powietrznej, to byście wsiedli? Za chwilę sobie o takich taksówkach w Nowym Jorku porozmawiamy, tutaj w Radiu RMF 24.

Wyobraźcie sobie, że lądujecie w Nowym Jorku na lotnisku JFK. Ekscytacja, jak to zazwyczaj przy Nowym Jorku. 10 minut i jesteście w centrum. Tak może wyglądać przyszłość, jeśli do użytku wejdą w Nowym Jorku elektryczne taksówki powietrzne. I o tym sobie teraz w Radiu RMF24 porozmawiamy. Firma Joby Aviation po raz pierwszy pokazała w praktyce, jak mogą działać elektryczne taksówki powietrzne, wykonując demonstracyjne loty między Manhattanem a lotniskiem JFK w Nowym Jorku. I co? Maszyna wygląda jak taki duży dron, startuje pionowo jak helikopter, a potem przechodzi do lotu poziomego. Na pokładzie jest miejsce dla pilota i 4 pasażerów. Kluczowa różnica to jest napęd elektryczny, to oznacza znacznie cichszy lot i brak emisji spalin w trakcie działania. 6 śmigieł pracuje jednocześnie, pilot steruje komputerem pokładowym i wskazuje maszynie, dokąd ma lecieć. A system sam odpowiednio ustawia śmigła, zmienia ich kąt nachylenia, który jest bardzo elastyczny. Śmigła obracają się stosunkowo wolno. To jest jeden z sekretów naszego samolotu, mówi prezes operacyjna Joby Aviation Bonnie Simi. Plan jest ambitny. Połączenie istniejących lądowisk na dolnym i środkowym Manhattanie z JFK w mniej niż 10 minut. Dla porównania, dziś ta sama trasa samochodem potrafi zająć nawet 2 godziny przy korkach. Elektryczny lot taksówką powietrzną z międzynarodowego lotniska do śródmiejskiego lądowiska dla śmigłowców nie był dotąd nigdzie na świecie realizowany. A to dokładnie taki model operacji, który ma stać się codziennością w ramach programu EIPP, mówi założyciel i dyrektor generalny Joby Aviation, Joe Bean-Beverett. Projekt jest częścią programu Federalnej Administracji Lotnictwa, który ma przygotować przepisy dla takich maszyn. W marcu amerykański Departament Transportu wybrał 8 programów pilotażowych w całych Stanach. Testowane są nie tylko powietrzne taksówki, ale też transport cargo, operacje ratunkowe czy loty autonomiczne. Firmy takie jak Joby są dziś na ostatniej prostej do uzyskania certyfikacji. Proces dopuszczenia do lotów komercyjnych ma 5 etapów i właśnie końcowe fazy będą decydować o tym, czy te futurystyczne maszyny faktycznie trafią do codziennego użytku. No mówiąc szczerze, nie wiem, czy jestem gotowa na taką taksówkę. Zbliża się 2 po południu, niebawem w Radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich wracam do Was z kolejnymi amerykańskimi tematami. Zaczniemy od pytania. Czy muszelki ułożone na piasku, tworzące ciąg cyfr 8647, mogą zostać uznane za groźbę wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych? Lidia Krawczuk, zapraszam.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza i 40 dni w amazońskiej dżungli. Rodzeństwo, które dokonało niemożliwego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Alright. I wrote some words and then I stared at my feet. Became a coward when I needed to speak. I guess love took on.
1: No i mamy godzinę 14. To czas faktów w RMF FM. Temat dla nas Michał Zieliński.
2: Trwają powroty z długiego weekendu. Za chwilę raport z dróg, a zaczniemy od informacji o wypadku na drodze numer 78 w województwie śląskim. Potem o prezydenckiej propozycji nowej konstytucji. Premier nie odnosi się do tego pomysłu z entuzjazmem. Poza tym w faktach sport i 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Sześć osób zostało rannych w zderzeniu trzech samochodów na krajowej drodze numer 78 w Celinach między Tarnowskimi Górami i Siewierzem w Śląskiem. To jest rejon lotniska w Pyrzowicach, a więc też wjazdu na obwodnicę S1 i na autostradę A1. Droga jest tam teraz zablokowana. Coraz większy ruch na drogach w Małopolsce. Aktualną sytuację monitoruje nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, gdzie teraz trzeba spodziewać się problemów?
3: Przede wszystkim na Zakopiance. Około 7 km ma korek na S7 w kierunku Krakowa. Na wysokości Myślenic, jak informuje Straż Pożarna, doszło do kolizji. Zakopianka z powodu dużego natężenia ruchu zakorkowana jest także w Szaflarach przed Nowym Targiem. Zwiększony ruch widać również na krajowej drodze numer 75. To jest wyjazd z Nowego Sącza w kierunku Brzeska. Powoli korkuje się fragment autostrady A4 na wysokości Krakowa. Coraz więcej aut na obwodnicy stolicy Małopolski. Kolejka rośnie na jezdni w stronę Katowic, na bramkach w Balicach.
2: Modernizację albo wręcz zmianę konstytucji z 1997 roku zaproponował prezydent w trakcie obchodów święta 3 maja. Karol Nawrocki chce, by projekt nowego najwyższego aktu prawnego państwa polskiego powstał do 2030 roku, a zająć się ma tym powołana dziś przez niego Rada Nowej Konstytucji.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: Karol Nawrocki powołanie Rady Nowej Konstytucji zapowiada już wcześniej, więc jeszcze przed południem dziennikarze zdążyli zapytać o tę prezydencką inicjatywę premiera.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
2: Mówi Donald Tusk przed wylotem do Armenii, gdzie, jak mówiliśmy, w faktach będzie uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
6: Sport w faktach RMF FM.
2: Szykuje się najwyższe od półtora roku ligowe zwycięstwo GKS-u. Katowiczanie w pierwszym dziś meczu Ekstraklasy prowadzą z Brukpet Termaliką Nieciecza 5-1. Taki wynik, na razie jest 88. minuta gry, zwiększa szanse gospodarzy na europejskie puchary, a dla gości oznacza spadek z Ekstraklasy. Siatkarze PGE Projektu Warszawa mogą już dziś zakończyć sezon z brązowymi medalami na szyjach. Za 45 minut na stołecznym Torwarze trzeci mecz małego finału Plus Ligi. Projekt prowadzi w nim z Asekoresowią Rzeszów 2-0. Patryk Serwański z nami w faktach. Siatkarze projektu chyba nie chcą tego przedłużać.
7: Dzień dobry, medal zdobyty przed własną publicznością zawsze smakuje lepiej. Gdyby natomiast projekt dziś przegrał, to na kolejny mecz pojechałby do Rzeszowa. To jest wymarzony scenariusz zawodników Asekoresowi, ale dla gospodarzy raczej niepotrzebna nerwowość.
8: I miejmy nadzieję, że zakończymy w trzech meczach rywalizację.
7: Mówił Bartosz Firszt z projektu. Ta drużyna kończyła na najniższym stopniu podium także dwa poprzednie ligowe sezony. Asekoresowia na medal czeka od 2023 roku. No i dziś spróbuje przedłużyć te swoje nadzieje.
2: 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Gramy je non-stop już od czwartku. Wielki finał dziś przed 22. Dwie godziny wcześniej Marcin Jędrych zaprasza was na specjalny program, w którym zdradzi, jak wyglądała historia RMF-u od kuchni.
9: No tak można powiedzieć, że właściwie każda piosenka to jakaś historia. Czasem właśnie trochę od kuchni, czasem jakaś tajemnica, jakieś wydarzenie, które nierozerwalnie wiąże się z tym, co działo się na naszej antenie przez te 30 kilka lat. Ale to też są historie naszych słuchaczy, którzy gdzieś tam w jakimś momencie usłyszeli jakiś utwór na naszej antenie i z tym wiąże się zazwyczaj, mam nadzieję, miła, sympatyczna przygoda, historia, wspomnienie. I o tym też przez ten cały majowy weekend mówimy, o tym wspominamy i przypominamy przy okazji te utwory, które na pewno gdzieś tam mocno w naszej pamięci się zapisały. Robimy to także z pomocą różnych gwiazd, bo przecież gościli u nas i Agnieszka Chylińska, i Artur Gadowski, a także zespół Various Monks, nasi redaktorzy, chociażby Bogdan Zalewski czy Magda Wojtyń, opowiadali o swoich muzycznych przygodach. Myślę, że każdy znajdzie jakąś taką piosenkę, która tak mocno zapisała się w pamięci, że za każdym razem, kiedy ją słyszy na antenie RMF FM, to przywołuje ona bardzo miłe wspomnienia, a być może nawet jakiś dreszcz emocji. Do tych właśnie przeżyć zachęcam dziś także po godzinie 20, bo to finałowe odliczanie tych 25 najważniejszych piosenek już dziś na antenie RMF FM od godziny 20. Koniecznie musicie być tam z nami.
2: Na antenie RMF FM odliczamy z wami do pierwszego miejsca i podajemy co godzinę fakty. Kolejne przedstawi Katarzyna Podrasa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
12: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
1: Pogoda. To jest to, na co dzisiaj naprawdę nie możemy narzekać. Piękna pogoda w całej Polsce, od 21 do nawet 27 stopni na zachodnich krańcach Polski. Patrzę, czy gdzieś się może pojawić jakiś deszcz. No, jakieś burze mogą się na moment pojawić na samym wybrzeżu i tam wtedy ochłodzenie tak 16-17 stopni, ale to dopiero wieczorem. Na razie cieszymy się pięknym słońcem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
12: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami.
13: Tu Radio RMF 24.
6: Tu Lidia Krawczuk, słuchacie w dalszym ciągu programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24 w ten pierwszy majowy i długi weekend. Zaczniemy od pytania, gdzie w USA przebiega granica między wolnością słowa a groźbą wobec prezydenta? Zajrzymy do nowych amerykańskich paszportów, bo administracja szykuje specjalną edycję z wizerunkiem Donalda Trumpa na 250-lecie niepodległości. Jak naprawdę wygląda zainteresowanie tak zwaną złotą zieloną kartą za $1 000 000, która miała przyciągać najbogatszych do USA. Porozmawiamy też o powrocie El Niño, które może namieszać tego lata na całym świecie. Zapraszam do 15.00.

Muszelki ułożone na piasku, tworzące ciąg cyfr 8, 6, 4, 7, mogą zostać uznane za groźbę wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych? To pytanie, które brzmi jak internetowa zagadka, jest dziś przedmiotem realnego postępowania karnego i dotyczy byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya. I o tej sprawie teraz Wam opowiem w Radiu RMF24. Rozłóżmy na czynniki pierwsze sam zapis. 47 może być odniesieniem do Donalda Trumpa jako 47. prezydenta USA. Natomiast 86 to jest amerykański slang, który w restauracjach oznacza usunąć coś z menu albo odmówić obsługi. W szerszym użyciu może znaczyć po prostu pozbyć się czegoś albo wyrzucić. W rzadszym, bardziej skrajnym znaczeniu 86 bywa interpretowane jako zlikwidować i na tej interpretacji opiera się akt oskarżenia. Ludzie powinni bardzo uważać na grożenie życiu prezydenta Trumpa, bo to jest przestępstwo, kropka. Rozumiemy się? Nie może być żadnych wątpliwości, że nie wolno grozić życiu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wolno tego robić, mówi pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche. Prokuratura twierdzi, że zestawienie 86-47 to zakodowana groźba wobec prezydenta. Obrona odpowiada, to co najwyżej polityczny przekaz, a nie wezwanie do przemocy. Cała sprawa zaczęła się w maju ubiegłego roku, kiedy James Comey, czyli były szef FBI, opublikował na Instagramie zdjęcie muszelek ułożonych w ten właśnie ciąg cyfr. Jak sam później mówił, uznał to za ciekawe ułożenie i nie zakładał takiej interpretacji. Wpis został szybko usunięty po krytyce. Dziś jednak sprawa wraca w dużo poważniejszej formie. Comey usłyszał zarzut grożenia prezydentowi. Jego obrona zapowiada walkę w oparciu o pierwszą poprawkę do konstytucji, czyli wolność słowa, i to jest klucz tego sporu. Bo w amerykańskim prawie istnieje wyraźna granica, czym innym jest nawet ostra polityczna wypowiedź od realnej karalnej groźby. I właśnie o tę granicę toczy się ta sprawa. Czy zdjęcie z internetu można uznać za rzeczywiste zagrożenie, czy raczej za element politycznego języka, który w Stanach od lat bywa brutalny, a jednak mieści się w ramach wolności wypowiedzi. Słuchacie Radia RMF24 i programu Taka Ameryka, a ja, Lidia Krawczuk, będę towarzyszyła Wam do 15. Za moment porozmawiamy sobie o paszporcie amerykańskim, paszporcie z wizerunkiem Donalda Trumpa na jednej ze stron.

Świętowanie 250. urodzin Ameryki zbliża się wielkimi krokami, to już 4 lipca i z tej wyjątkowej okazji Amerykanie mogą załapać się na wyjątkowy paszport z wizerunkiem Donalda Trumpa. Administracja USA zapowiada specjalną, limitowaną serię paszportów na 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Grafika ma być umieszczona na wewnętrznej stronie dokumentu. Ten zostanie przedstawiony na tle deklaracji niepodległości amerykańskiej flagi, a całość uzupełni jego podpis zapisany złotymi literami. Na innych stronach znajdą się także odniesienia do historii Stanów Zjednoczonych, w tym ilustracja podpisania deklaracji niepodległości przez ojców założycieli. Profesor Kay Whitehead z Loyola University skomentowała to następująco dla telewizji NBC4. To właśnie czyni tę sytuację tak nietypową. Takie rozwiązania spotyka się w krajach, gdzie są królowie, cesarze czy królowe, nie w państwach demokratycznych, w których funkcjonuje urząd prezydenta. Departament Stanu podkreśla, że zmiany mają charakter wyłącznie wizualny i okolicznościowy. Nowe paszporty mają zachować wszystkie dotychczasowe zabezpieczenia i będą dostępne tylko w ograniczonej liczbie. Standardowy wzór dokumentu pozostanie bez zmian i nadal będzie dostępny dla większości obywateli. A co na to Amerykanie? Myślę, że powinno zostać tak, jak jest teraz, bo jeśli zaczniemy to zmieniać, to każda kolejna administracja będzie chciała mieć tam swoje zdjęcie. Lepiej zostawić to w obecnej formie. Nie zgadzam się. Może zostać tak, jak jest. Jestem zadowolona z mojego paszportu w obecnej formie. Muszę wam powiedzieć, że ten nowy projekt wpisuje się w szerszy trend widoczny w ostatnich miesiącach tutaj w Waszyngtonie, bo przypominam, program Taka Ameryka powstaje w stolicy USA. Wizerunek obecnego prezydenta pojawia się nie tylko w dokumentach, ale też w przestrzeni publicznej, między innymi na budynkach federalnych tutaj w Waszyngtonie. No i oczywiście na całorocznym karnecie uprawniającym do wjazdów do amerykańskich parków narodowych. Zastrzegam, mówię o karnetach dla rezydentów Stanów Zjednoczonych, nie turystów z zagranicy. Od tego roku również jest zdjęcie na tych karnetach dla rezydentów. Zdjęcie Donalda Trumpa obok wizerunku pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jerzego Waszyngtona. A za moment w programie Taka Ameryka w Radiu RMF24 trochę pozostaniemy w temacie. Powiem wam, jakie wzięcie mają złote karty za $1 000 000, które miały być szybkim sposobem na zdobycie amerykańskiego obywatelstwa.

Donald Trump mówił o green card na sterydach, a jego sekretarz handlu przekonywał, że program przynosi miliardowe wpływy. Tymczasem dokumenty złożone w sądzie pokazują znacznie skromniejszy obraz i przeanalizował to dziennik Washington Post, a ja wam teraz o tym opowiem w programie Taka Ameryka. Z tych danych wynika, że od startu programu zgłosiło się 338 osób, ale tylko 165 wpłaciło bezzwrotną opłatę w wysokości $15 000, żeby w ogóle rozpocząć procedurę. Jeszcze mniej, bo 59 osób przeszło do kolejnego etapu i zaczęło wypełniać dokumenty Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. No to jest ważne, bo mówimy o programie, który w założeniu miał przyciągać globalną elitę finansową i jednocześnie zasilać amerykański budżet. Donald Trump przekonywał, że wpływy z Gold Card pomogą redukować dług publiczny, mówiąc, cytuję, to trafia do skarbu państwa i zmniejsza zadłużenie. Jednocześnie z tych samych dokumentów wynika, iż rząd przyznaje, że opłata, nawet ta docelowa, $1 000 000, nie daje żadnej przewagi w kolejce. Procedura nie jest szybsza niż w istniejących programach wizowych dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów. I to właśnie jeden z kluczowych punktów sporu prawnego. Program został zaskarżony przez środowiska akademickie, które twierdzą, że zaburza dotychczasowy system przyznawania wiz dla talentów. Administracja odpowiada, że nie ma takiego ryzyka, bo złota karta nie odbiera miejsc innym i nie zmienia kolejności rozpatrywania wniosków. Dochodzi do tego jeszcze kwestia komunikacji. W ostatnich miesiącach przedstawiciele administracji podawali bardzo różne liczby zainteresowanych, od setek tysięcy osób w kolejce po tysiące, które miały już zapłacić opłatę wstępną. Obecne dane są pierwszym oficjalnym potwierdzeniem skali zainteresowania i są wyraźnie niższe. Na dziś wiadomo, że tylko jedna osoba faktycznie otrzymała wizę po zapłaceniu pełnego $1 000 000. Także projekt, który miał być szybkim narzędziem przyciągania kapitału i talentów, na razie chyba jakoś nie przyciąga. No dobrze, to w związku z tym, że wy w większości, tak zakładam, macie majówkę, to trzeba porozmawiać o czym? O pogodzie. Za moment w Radiu RMF24, którego słuchacie, powiem wam o powrocie El Niño i co potencjalnie może się wydarzyć w pogodzie.

pewnością obiło wam się już określenie El Niño. Meteorolodzy mówią o powrocie tego zjawiska, które potrafi poprzestawiać układ opadów, temperatur i burz na kilka miesięcy naprzód. I to, co dzieje się teraz na Pacyfiku, nie zostaje na Pacyfiku. Zmiana temperatury oceanu bardzo szybko przekłada się na pogodę w różnych częściach świata. Rzeczniczka Światowej Organizacji Meteorologicznej Claire Nolis mówi krótko. Jak wiemy, El Niño ma duży wpływ na układ opadów, na rozkład temperatur i zwykle prowadzi do wzrostu globalnych temperatur. Według tej samej organizacji pierwsze wyraźne sygnały już widać. Temperatura oceanu rośnie, a to oznacza, że El Niño może wrócić między majem a lipcem. I co to oznacza w skali globalnej? Rośnie ryzyko ekstremalnej pogody na świecie, upałów, susz, ale też gwałtownych opadów i burz. Prognozowany silny El Niño może dodatkowo podbić globalne temperatury i zwiększyć szanse na kolejne rekordowe ciepłe miesiące. Szef prognoz klimatycznych Światowej Organizacji Meteorologicznych Wilfred Moufao-Okia mówi wprost. Jeśli przypomnimy sobie rok 2024, najcieplejszy w naszych pomiarach, to nastąpił on po epizodzie El Niño, a temperatura w tym okresie wzrosła nawet o 1,5 stopnia. Spodziewamy się, że w 2027 temperatury znów będą wysokie i w zależności od siły El Niño możemy ponownie przynajmniej tymczasowo osiągnąć albo przekroczyć poziom 1,5 stopnia, tak jak w 2024 roku. Krótko mówiąc, lato 2026 może być bardziej nieprzewidywalne i bardziej ekstremalne niż zwykle. I to tyle w dzisiejszym wydaniu programu Taka Ameryka w Radiu RMF24. Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne 2 godziny. Pozdrawiam z Waszyngtonu. A już niebawem 15 i fakty RMF FM. Polecam i do usłyszenia. Well.

0: No i mamy godzinę 15. Czas poznać najważniejsze fakty w RMF FM. Tema dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Pijany doprowadził w piątek do tragedii na Jeziorze Salińskim. Dziś 33-latek usłyszał zarzuty. Od tego zaczniemy. Potem walka z pożarami lasów na Śląsku. Trudna sytuacja w powiecie częstochowskim, ale także w Beskidach. W faktach również Kraków i zbliżająca się premiera teatralna Pacyfistów.
2: Chodzi o pewien rodzaj zakłamania, hipokryzji.
1: Sternik łodzi, która w piątkowy wieczór wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Pomorzu, usłyszał zarzuty. W tragicznym wypadku zginęły dwie osoby. 33-latek w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Krasoniem, który zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Michale. Co dokładnie prokuratura zarzuca mężczyźnie?
3: Prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym pod wpływem alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany. Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia.
4: Został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
3: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Przypomnę, w piątek wieczorem na Jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła, jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Groźne pożary lasów śląskim. W miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim zapaliło się około 3 hektarów młodnika. Na miejscu jest 15 zastępów straży. Kolejnych 15 zastępów dogasza pożar w rejonie Magórki Wilkowickiej w Beskidach. W lasach na terenie niemal całego kraju jest bardzo sucho. Uważajcie.
5: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: Zwroty akcji, które towarzyszyły uchwaleniu Konstytucji 3 maja, odkrywamy dziś w faktach RMF FM. Dokładnie 235 lat temu pierwszą w Polsce i drugą na świecie ustawę zasadniczą uchwalono na Zamku Królewskim w Warszawie. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Kluczowe miejsce jest na pierwszym piętrze zamku. Tutaj mieszkał król, tu były sale sejmowe. Kustosz Zamku Królewskiego Sławomir Szczocki opisuje, że w czasie obrad sam król Stanisław August Poniatowski musiał zaprotestować przeciwko zapisowi konstytucji, że tron będzie dziedziczony, a król nie będzie już wybierany. Musiał przynajmniej udawać, że próbuje to powstrzymać, bo to było wbrew przysiędze, którą sam złożył.
7: W pewnym momencie król chciał po raz kolejny zabrać głos, podniósł rękę i posłowie, którzy byli za konstytucją, wykorzystali to. Zaczęli krzyczeć wiwat król, wiwat konstytucję, królu przysięgaj. No i królowi trochę głupio było, powiedzmy sobie szczerze, podnieść rękę i powiedzieć, że przepraszam, ale ja chciałem jeszcze coś powiedzieć.
8: Poszło po prostu.
7: Poszło, tak. Jedna jeszcze ciekawostka, król był, no jak na dzisiejsze kryteria, dosyć niski, do tego, żeby być lepiej widocznym, stanął na fotelu tronowym, na tym miękkim.
8: Inni siedzieli, a on stanął.
7: A on stanął na fotelu, co jest niestandardową jednak metodą używania tronu i zaprzysiągł konstytucję.
6: I to wszystko było wtedy dokładnie zapisywane odręcznie, słowo po słowie, scena po scenie, w specjalnym diariuszu, czyli dawnym pamiętniku. O tym, co jeszcze jest w tych zapiskach sprzed 235 lat, opowiemy jeszcze dzisiaj w Faktach RMF FM.
1: W faktach wracamy do współczesności. Wieczorem drugi mecz naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Wczoraj wymęczone zwycięstwo 3-2 nad Ukrainą. Dziś powalczymy z Francuzami. Dla biało-czerwonych turniej w Sosnowcu to szansa na awans do hokejowej elity, ale też wielki prestiż.
9: Myślę, że pozytywnie. Myślę, że każdy z nas gdzieś o tym marzył, o to walczył, żeby grać przy pełnych trybunach u siebie i myślę, że każdy z nas jest zadowolony, że może tu być i chce dać 150% z siebie.
1: Mówił Patryk Krężałek. Z pozoru błaha wiadomość szybko roznieca spór o wartości, który z niepozornego spotkania dwóch par zmienia się w pole bitwy. Dziś Teatr Stu w Krakowie we współpracy z Teatrem Współczesnym z Warszawy zaprasza na premierę Pacyfistów. Kim oni są?
10: Jak się okazuje na końcu spektaklu i w trakcie przebiegu całego spektaklu, no to jest kolejna pomalowana trawa, to znaczy taka fasadowość przypisowana, dedykowana elewacja, a wystarczy zrobić krok w środek, a wystarczy zalążek jakiegokolwiek konfliktu i wszystko spada na pysk. I tak to jest wie pan, u nas właśnie.
2: W tym tekście, który my będziemy wystawiać, chodzi o pewien rodzaj zakłamania, hipokryzji. I tu nic nie ma, nie jest oczywistego. To nagle wychodzi w jakichś drobiazgach.
1: Z grającymi główne role w Pacyfistach Agnieszką Suchorą i Mariuszem Jakusem rozmawiał dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys. Warszawska premiera spektaklu 7 maja, a my z faktami wracamy punktualnie o 16.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

niedzielne popołudnie w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam na program Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy katastrofy, które zmieniły losy wielu ludzi. Dzisiaj opowiemy Wam o katastrofie samolotu w maju 2023 roku w Kolumbii i rodzeństwie, które przetrwało 40 dni w amazońskiej puszczy. Puszcza Amazońska jest największym lasem deszczowym na świecie i domem dla ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Pomimo nieznośnych upałów, gęstego zalesienia i licznych drapieżników kryjących się pośród drzew, w Amazonii mieszka około 3 milionów ludzi. Udało im się przystosować do życia w tych trudnych warunkach i na co dzień utrzymują się z polowań lub uprawy roślin. Jedną z grup żyjących w Puszczy Amazońskiej jest plemię Uitoto, którego terytorium znajduje się w regionie Araraquara w południowej Kolumbii. Obszar ten nie ma dostępu do energii elektrycznej i w zasadzie jest odizolowany od świata. Jedyne szybkie połączenia komunikacyjne z resztą kraju zapewnia prowizoryczne lotnisko, z którego loty wykonują małe samoloty czarterowe. Araraquara ma w swojej historii pewien mroczny rozdział. W połowie XX wieku znajdowała się tam kolonia karna dla najniebezpieczniejszych przestępców w kraju. Ucieczka nie wchodziła w grę, ponieważ od północy graniczyła z gęstym lasem deszczowym, a od południa z rzeką Japura. Każda próba wyjścia poza teren kolonii oznaczała pewną śmierć. Na początku lat 70. placówka zostaje zlikwidowana, a plemię Uitoto odzyskuje swoje ziemie. Radość miejscowych nie trwa jednak długo, ponieważ Araraquara zostaje szybko opanowana przez kartele narkotykowe. Gęsty i niedostępny las deszczowy stanowi idealne miejsce do prowadzenia nielegalnej działalności. Wkrótce grupa rebeliantów z Carolina Ramirez Front przejmuje kontrolę nad częścią regionu. Araraquara staje się jednym z ważniejszych punktów tranzytowych, przez który przechodzi kokaina wysyłana na wschód, do Brazylii. Kartele znajdują wkrótce kolejne źródło dochodu. Pod ziemią odkrywają tony samorodków złota i kamieni szlachetnych. Na całym obszarze powstają nielegalne kopalnie, a lokalna ludność jest zmuszana do wykonywania najcięższych prac. To właśnie tutaj dorastała Magdalena Mukutuj. Jej matka jest jedną ze starszych wioski. Dziewczynka, podobnie jak większość członków plemienia Uitoto, od dzieciństwa jest uczona szacunku do lasu. Zgodnie z wierzeniami plemienia, wszystko w puszczy, od najmniejszych roślin po szumiącą wodę w rzekach, jest powiązane z duchami. Już jako dziecko Magdalena uwielbiała grać w piłkę nożną. Jako nastolatka wyjeżdża do miasta La Chorrera, aby wziąć udział w turnieju piłkarskim. Jednak zostaje tam dłużej niż się spodziewa. Podczas turnieju poznaje przystojnego leśniczego Andresa, który gra w drużynie rywali. Mężczyzna, kiedy dostrzega Magdalenę, zakochuje się bez pamięci. Zaledwie kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu para bierze ślub. W ciągu roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, a w kolejnych latach rodzina znów się powiększa. Magdalena i Andres mają razem 4 dzieci. Wszystkie odziedziczyły po matce gęste ciemne włosy i czekoladowo-brązowe oczy. Przedostatnia córka o imieniu Leslie jest niezwykle podobna do Magdaleny. Leslie jest wysportowaną dziewczynką, która lubi spędzać czas w lesie deszczowym. Tam uczy się rozpoznawać ptaki po śpiewie, a wkrótce potrafi również poprawnie zidentyfikować niektóre gatunki drzew i jagód. W wolnym czasie lubi łowić ryby w rzekach Amazonki. Jeszcze zanim wkracza w nastoletni wiek, dziadek uczy ją polować na małe małpy w dżungli. Dziewczynka bardzo szybko uczy się, jak przeżyć w lesie deszczowym. Leslie nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że los już wkrótce postawi przed nią ogromne wyzwanie, podczas którego będzie musiała wykorzystać całą zdobytą wiedzę. W 2017 roku, po 12 latach małżeństwa, związek Magdaleny i Andresa rozpada się. Kobieta pakuje walizki i wraca do Araraquary.
zabiera ze sobą dwie najmłodsze córki, Leslie i Soleini, które zostają ciepło przyjęte przez liczną rodzinę Magdaleny. Magdalena znajduje pracę w jednej z nielegalnych kopalń prowadzonych przez lokalny kartel. Jest to żmudna i wyczerpująca praca, ale podczas jednej z długich zmian poznaje 26-letniego górnika Manuela Ranok. Jest to niski, krępy mężczyzna o kruczoczarnych włosach, brązowych oczach i złej reputacji. W okolicy krążą plotki, że Manuel jest alkoholikiem, który znęcał się nad swoją byłą żoną. Zakochana Magdalena nie zwraca jednak uwagi na te oskarżenia i wkrótce wprowadza się do Manuela wraz z córkami, Leslie i Soleini. W ciągu następnych kilku lat Manuel pnie się po szczeblach kariery i zanim Magdalena urodzi jego drugie dziecko, zostaje burmistrzem rezerwatu rdzennej ludności Puerto Sabalo. Jednak spełnieniem tej nowej funkcji wiąże się wiele zagrożeń. W kwietniu 2023 roku Manuel pakuje walizki i ucieka na północ w kierunku Bogoty, stolicy Kolumbii. Twierdzi, że otrzymał groźby śmierci od lokalnej grupy rebeliantów Carolina Ramirez Front. Gdy kontaktuje się z Magdaleną, upiera się, że ona i dzieci również są w niebezpieczeństwie. Magdalena jest przerażona i natychmiast pakuje najpotrzebniejsze rzeczy. Następnie przenosi się wraz z czwórką dzieci, dwojgiem z Manuelem i dwojgiem z poprzedniego małżeństwa, do małego domku w pobliżu błotnistego lądowiska w Araraquara. Każdego dnia błaga kolumbijskich żołnierzy, by pozwolili jej rodzinie wsiąść na pokład samolotu lecącego na północ, aby mogła dołączyć do swojego partnera. W końcu, 1 maja 2023 roku, jej prośby zostają wysłuchane. Wczesnym rankiem Magdalena, 13-letnia Leslie i troje jej młodszego rodzeństwa wsiadają do małego, niebiesko-białego samolotu Cessna, należącego do firmy Avian Line Charters. Tuż po godzinie 7:00 pierwsze promienie słońca zaczynają przebijać się przez gęstą dżunglę i wpadać na pokład przez owalne okno samolotu. Magdalena ziewa i rozsiada się w wąskim fotelu. Na kolanach trzyma swoją 11-miesięczną córkę Christine. Obok niej siedzi Leslie i jej rodzeństwo. Dzieci z ciekawością oglądają lotnisko przez szybę. W kokpicie pilot zaczyna przygotowania do startu. Obok niego siedzi jeden z przywódców plemienia Uitoto. Towarzyszy rodzinie w podróży, aby zapewnić im bezpieczne dotarcie na miejsce. Pierwsze problemy pojawiają się jeszcze przed odlotem. Prowizoryczny pas startowy jest pokryty błotem i początkowo samolot grzęźnie w brązowej mazi. Kiedy pilotowi w końcu udaje się uwolnić Cessnę, jedno z kół uderza w coś twardego i samolot przechyla się na bok. Śmigło uderza w błotnistą ziemię, ale pilot w końcu odzyskuje kontrolę nad maszyną. Tuż po 7:00 rano samolot wzbija się w powietrze. Pogoda jest dobra, a na niebie nie ma żadnej chmury. Cessna wznosi się i kieruje na północ, w stronę miasta San Jose. Tam na przybycie rodziny czeka już Manuel. Co wydarzyło się podczas lotu Cessny? O tym już za chwilę w programie Czarne Skrzynki. Zostańcie z radiem RMF24.

To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24, w którym przybliżamy Wam katastrofy, które wpłynęły na losy wielu osób i zmieniły historię. Dziś mówimy o tragedii samolotu Cessna z 2023 roku, rozbitego w amazońskiej puszczy. Co wydarzyło się podczas lotu? Około pół godziny po starcie kontrola ruchu lotniczego odbiera sygnał Mayday z niebiesko-białej Cessny. Silnik zawiódł, a samolot zaczyna nieubłagalnie tracić wysokość i niebezpiecznie zbliżać się do dżungli. W takich sytuacjach pilotom zazwyczaj zaleca się próbę lądowania na otwartej przestrzeni, ale grube pnie drzew lasu deszczowego uniemożliwiają taki manewr. Zamiast tego pilot próbuje skierować się w stronę zbiornika wodnego. Podaje przybliżoną pozycję Cessny i wykonuje ostry skręt w prawo, po czym samolot znika z radaru. Około godziny 8 rozpoczynają się poszukiwania zaginionej maszyny. Zazwyczaj w takich operacjach biorą udział kolumbijscy żołnierze, wspierani przez siły powietrzne. Jednak Amazonia kryje w sobie niebezpieczeństwa uznane za zbyt ryzykowne dla oddziałów lądowych. Dlatego podjęto decyzję o zaangażowaniu w poszukiwania wyłącznie sił powietrznych. Około pół godziny po katastrofie nadajnik awaryjny Cessny zaczyna wysyłać sygnał GPS, wskazujący przybliżoną pozycję samolotu. Rozbił się on w rejonie Cachiporro, w pobliżu rzeki Rio Apaporis. Obszar poszukiwań można zawęzić do około 4 km². Wkrótce las deszczowy wypełnia się szumem silników. Siły powietrzne rozpoczynają poszukiwania zaginionego samolotu. Początkowo władze wierzą, że akcja ratunkowa zakończy się sukcesem. W historii miały już miejsce podobne katastrofy, w których pasażerowie zdołali przeżyć zderzenie z ziemią. Dlatego istnieje szansa, że Magdalena, jej czworo dzieci i pozostali pasażerowie mogą nadal żyć. Jednak gdy siły powietrzne przeszukują gęsty las deszczowy pokrywający region Cachiporro, nie widzą ani przerwy w koronach drzew, ani kłębów dymu, ani jakichkolwiek szczątków samolotu. Gdy nad dżunglą wciąż trwa akcja poszukiwawcza, rodzina Magdaleny zostaje poinformowana o tym, co się wydarzyło. Manuel, który czeka w mieście San Jose, natychmiast pakuje walizki i wyrusza na południe w kierunku Cachiporro. Planuje przedrzeć się przez las deszczowy, aby odnaleźć swoją rodzinę. Nawet jeśli miałby to robić na piechotę. Nie jest jednak sam. Pomaga mu również plemię Uitoto, do którego należy Magdalena. Po usłyszeniu wiadomości o katastrofie, członkowie plemienia tworzą kilka grup poszukiwawczych. Wkrótce w akcji bierze udział już niemal połowa mieszkańców Araraquary. W kolejnych dniach pośród lasu rozbrzmiewa niemal nieprzerwany dźwięk maczet uderzających o drzewa. Manuel i inni poszukiwacze przedzierają się przez dżunglę. Mija jednak tydzień i jak dotąd nikomu nie udaje się odnaleźć żadnego śladu zaginionej Cessny. Nadajnik samolotu został już przeniesiony 3-krotnie, co może oznaczać, że któryś z ocalałych zabrał go ze sobą w nadziei, że zostanie szybciej odnaleziony. Jednak baterie wkrótce się wyczerpują, urządzenie przestaje nadawać sygnał i poszukiwania wracają do punktu wyjścia. Władze postanawiają wreszcie zaangażować wojsko, które wkrótce przybywa ze specjalistycznym sprzętem, m.in. z goglami noktowizyjnymi. Jednak nawet wyszkoleni żołnierze nie znajdują żadnych śladów katastrofy. Zaangażowanie armii wywołuje za to niezadowolenie wśród cywilnych poszukiwaczy. W Kolumbii walki między reżimem a zbrojnymi siłami rebeliantów odcisnęły swoje piętno na lokalnej ludności. Konflikty dotknęły głównie ubogie, odległe regiony i doprowadziły do tego, że wielu ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. W rezultacie zaufanie do władz praktycznie nie istnieje, a okoliczni mieszkańcy postrzegają zaangażowanie wojska jako potencjalne zagrożenie. Te wrogie relacje sprawiają, że lokalna ludność i siły zbrojne utrzymują wzajemny dystans. Brak komunikacji komplikuje poszukiwania. W pewnym momencie wojsko natrafia na ślady pozostawione przez cywilne ekipy poszukiwawcze i błędnie uznają je za należące do pasażerów Cessny.
Czas mija, a nadzieja na odnalezienie ocalałych maleje. 15 maja 2023 roku, dwa tygodnie po katastrofie, żołnierze znajdują w końcu pierwszy przedmiot pochodzący z zaginionego samolotu. Jest to różowa butelka dla niemowląt. W pierwszej chwili uznają ją za zwykły śmieć, ale po dokładniejszym obejrzeniu odkrywają, że jest wypełniona mętną wodą z rzeki. Ponieważ 11-miesięczna Christine nie mogła sama jej napełnić, oznacza to, że przynajmniej jedna starsza od niej osoba przeżyła katastrofę. Wkrótce potwierdzają to cywilne ekipy poszukiwawcze. Zaledwie kilka godzin po tym, jak żołnierze odkryli butelkę, inna grupa w końcu odnajduje wrak Cessny. Śmigło odłamało się, a lewe skrzydło zostało całkowicie zgniecione. Wokół samolotu unosi się charakterystyczny zapach rozkładu. Gdy ekipa poszukiwawcza zbliża się, ich oczom ukazuje się makabryczny widok. Lokalna fauna i temperatura sprawiły, że z ciał ofiar pozostały jedynie kości i włosy. Na miejsce przybywa wojsko, aby dokonać oficjalnej identyfikacji ciał. Na fotelach z przodu znaleziono szczątki pilota oraz szamana, który towarzyszył rodzinie w podróży. Za ich fotelami znajdują się kości należące do 34-letniej Magdaleny. Łatwo ją zidentyfikować, ponieważ las nie zdołał rozłożyć jej długich, gęstych włosów. Nie ma jednak żadnego śladu po 13-letniej Leslie i trójce jej młodszego rodzeństwa. Wszystko wskazuje na to, że czworo dzieci cudem przeżyło katastrofę. Drzwi kabiny są otwarte, a ubrania, torby i pieluchy są rozrzucone w błocie wokół samolotu. Ponieważ 13-letnia Leslie posiada wiedzę, jak przeżyć w Amazonii, ekipy poszukiwawcze mają nadzieję, że dzieci mogą czekać na pomoc w pobliżu Cessny. Jednak nawet jeśli udało im się znaleźć pożywienie i wodę, nie będą w stanie uchronić się przed skutkami odniesionych obrażeń oraz chorobami. Dlatego odnalezienie 13-letniej Leslie, 9-letniej Soleiny, 4-letniego Tiena i 11-miesięcznej Christine staje się dla wszystkich najwyższym priorytetem. Kiedy wiadomość o odnalezieniu wraku dociera do Manuela, jest on zdruzgotany. Obwinia się za los Magdaleny i próbuje sobie wyobrazić przerażenie, jakiego musiały doświadczyć dzieci, gdy samolot Cessna uderzył w ziemię. Jednak mimo, że od katastrofy minęły już dwa tygodnie, jest przekonany, że dzieci wciąż żyją. Nauczyły się one korzystać z zasobów lasu deszczowego i powinny być w stanie poradzić sobie z niebezpieczeństwami, które w nim czyhają. Wiadomość o wypadku staje się jednym z najważniejszych tematów w Kolumbii, a gazety w całym kraju donoszą o zaginionych dzieciach w Amazonii. Eksperci spekulują, czy ocalali mogli przetrwać samodzielnie przez tak długi czas. Kiedy staje się jasne, że dzieci przeżyły katastrofę, poszukiwania nabierają nowego tempa. Śpiew ptaków zostaje zagłuszony przez szczekanie wojskowych psów i odgłosy przelatujących samolotów. W okolicy rozbitej Cessny siły powietrzne zrzucają niewielkie zasobniki wypełnione jedzeniem i lekarstwami. Jednak mijają kolejne dni i ani cywilne ekipy poszukiwawcze, ani wojsko nie znajdują żadnych śladów ocalałych. Co działo się z rodzeństwem rozbitków? Już za chwilę powiemy o tym w programie Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostań

niedzielne popołudnie w radiu RMF24 i program Czarne Skrzynki. Wracamy w nim do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Tym razem mówimy o tragedii samolotu Cessna, który w 2023 roku rozbił się w amazońskiej puszczy. Czwórka rodzeństwa przeżyła tę katastrofę. Co się z nimi działo i jak wyglądały ich poszukiwania? Wśród części ratowników narastają obawy, że dzieci mogły dostrzec żołnierzy, ale ukryły się na widok ludzi w mundurach. Rodzeństwo może przecież myśleć, że to członkowie któregoś z lokalnych karteli. Dlatego babcia dzieci zostaje poproszona o nagranie wiadomości, w której zapewnia wnuki, że mogą bezpiecznie wyjść. Do samolotu zwiadowczego zamontowano głośniki i wkrótce wiadomość rozbrzmiewa nad lasem. Nie przynosi to jednak żadnych rezultatów. Dzieci jakby rozpłynęły się w powietrzu, a z każdym kolejnym dniem nadzieja na odnalezienie ich żywych maleje. Jednak gdy część poszukiwaczy zaczyna już tracić nadzieję, Manuel znajduje świeże ślady stóp. 26 maja 2023 roku, nieco ponad 3 tygodnie po wypadku, mała Christine kończy rok. Tego wieczoru żołnierze śpiewają dziewczynce 100 lat. Chłodne powiewy wiatru niosą ich głosy głęboko w las. Wszyscy wciąż starają się wierzyć, że dzieci jakimś cudem nadal żyją. Tygodnie poszukiwań sprawiają, że relacje między żołnierzami a lokalną ludnością stają się nieco bardziej przyjazne. Wszyscy zaczynają ze sobą współpracować, a gdy nadchodzi czerwiec, znajdują kilka obiecujących tropów. Oprócz małych śladów stóp, które Manuel odkrył w błocie, w krzakach znajdują pieluchy i parę butów do biegania. Jednak kolejne dni nie przynoszą oczekiwanego przełomu. Kilku żołnierzy i cywilów musiało już zrezygnować z poszukiwań z powodu kontuzji lub chorób.

0: badawcza staje się coraz mniejsza, a niektórzy z jej członków postanawiają wykorzystać niecodzienną metodę, aby odnaleźć zaginione rodzeństwo. 4 czerwca 2023 roku, nieco ponad miesiąc po zaginięciu dzieci, szamani z plemienia Uitoto decydują się skorzystać z pomocy ayahuaski. Jest to napój psychoaktywny, który zgodnie z wierzeniami plemienia Uitoto obdarza mądrością i może pomóc w rozwiązywaniu złożonych problemów. Manuel wypija napój podczas sesji z jednym z szamanów, jednak wbrew ich nadziejom nie wywiera on na mężczyźnie pożądanego efektu. 9 czerwca 2023 roku szaman sam postanawia wypić trochę ayahuaski, w nadziei, że pomoże to w poszukiwaniach. Mikstura powoduje u niego wymioty i halucynacje, ale gdy efekty uboczne ustępują, ma wizje, w których ekipa poszukiwawcza znajduje dzieci jeszcze tego samego dnia. To objawienie dodaje wszystkim sił. Wkrótce okazuje się, że wizja nie była daleka od prawdy. Gdy zapada zmierzch, jedna z grup słyszy dziwny dźwięk rozbrzmiewający między grubymi pniami drzew. Poszukiwacze zastygają w bezruchu i uważnie nasłuchują, aby upewnić się, że nie są to zwyczajne odgłosy wiatru. Nie ma jednak wątpliwości co do źródła przenikliwego krzyku. Jest to odgłos płaczącego dziecka. Wieczorem 9 czerwca 2023 roku, dokładnie 40 dni po tym, jak niebiesko-biały samolot rozbił się w amazońskiej dżungli, ekipa poszukiwawcza odnajduje 4 dzieci. Siedzą one w pobliżu szałasu, który same zbudowały z patyków i gumek do włosów. Są wychudzone, a ich ciała noszą ślady zadrapań i ukąszeń owadów. Kiedy żołnierze próbują się zbliżyć, dzieci zaczynają cofać się i płakać. Jednak gdy niektórzy cywilni poszukiwacze zwracają się do nich w ich ojczystym języku, szybko się uspokajają. Natychmiast zostają przewiezione do obozu ratowników, gdzie otrzymują jedzenie i lekarstwa. Gdy Manuel dowiaduje się, że dzieci zostały odnalezione żywe, natychmiast biegnie do obozowiska. Czuje, jakby los dał mu drugą szansę. Kiedy dostrzega swoje wyczerpane dzieci, wybucha płaczem. Jednak ich blade twarze i wymizerniałe ciała powstrzymują go przed uściskaniem ich. Mężczyzna boi się, że mógłby niechcący zrobić im krzywdę. Ocalała czwórka zostaje przewieziona do szpitala, gdzie otrzymuje profesjonalną pomoc medyczną. Powrót do zdrowia przebiega szybko i już po 5 dniach dzieci otrzymują zgodę na powrót do domu. Tam czekają na nie dziennikarze i ekipy telewizyjne, które przybyły z całego świata w nadziei na przeprowadzenie wywiadu. Wszystkie prośby zostają jednak odrzucone, ale dziennikarzom udaje się mimo to zrekonstruować historię przetrwania dzieci na podstawie rozmów z ich bliskimi. Dowiadują się m.in., że 13-letnia Leslie szybko przejęła opiekę nad rodzeństwem. Wiedziała, że rozkładające się w cesnie ciała przyciągną drapieżniki, więc poprowadziła rodzeństwo na zachód, z dala od miejsca katastrofy. Zanim opuścili samolot, przeszukała wrak i na dalszą drogę zabrała ze sobą m.in. nożyczki, apteczkę, pieluchy i mąkę z manioku. Mimo że była jedyną osobą stojącą między młodszym rodzeństwem a niebezpieczeństwami Amazonii, nie odczuwała strachu. Karmiła 11-miesięczną Christine wodą z rzeki zmieszaną z mąką z manioku, a w ciągu dnia zbierała jadalne owoce dla pozostałego rodzeństwa. Wieczorami budowała szałasy z gałęzi i gumek do włosów lub znajdowała puste pnie drzew, w których dzieci mogły schronić się przed ulewnymi deszczami. Rodzeństwo nieustannie przemieszczało się i kilkukrotnie słyszało rozbrzmiewające wśród krzewów głosy żołnierzy. Dzieci nie odważyły się jednak ujawnić mężczyznom. W końcu matka ostrzegała ich, że niebezpieczna i uzbrojona grupa ściga całą rodzinę. Po upływie miesiąca głód i wyczerpanie stały się już nie do zniesienia, a dzieci zaczęły tracić resztki nadziei i były już na skraju śmierci. Mimo wycieńczenia, aż do ostatniej chwili starały się zachować ciszę. Gdyby nie przenikliwy płacz małej Christine, dzieci nigdy nie ujawniłyby się ekipom poszukiwawczym i prawdopodobnie zginęłyby w gęstej dżungli. W domu rodzina Magdaleny jest przeszczęśliwa, widząc maluchy ponownie. Wielu członków rodziny zaczęło już wierzyć, że rodzeństwo zostało porwane przez złe duchy i postrzegają ich powrót jako cud. Jednak pomimo radości, na horyzoncie wciąż wiszą ciemne chmury. W lecie narastają napięcia między rodziną Magdaleny a Manuelem. Kłócą się o to, kto powinien sprawować opiekę nad dziećmi i wkrótce sprawa trafia do sądu. Podczas procesu wychodzi na jaw, że grupa rebeliantów Carolina Ramirez Front nigdy nie groziła rodzinie, a Manuel zmyślił tę historię. To oznacza, że Magdalena i jej czworo dzieci nie musiały tak naprawdę uciekać z Araraquary. Ponadto ujawniono, że Manuel miał znęcać się nad swoją rodziną, a także molestować jedno z dzieci. Wkrótce zostaje skazany na karę więzienia, a opiekę nad rodzeństwem przyznano państwu kolumbijskiemu. Latem 2024 roku, nieco ponad rok po katastrofie, dzieci nadal pozostają pod opieką państwa. Do tego czasu dżungla zdążyła już zatrzeć niemal wszelkie ślady wypadku. Jednak dla Leslie i jej rodzeństwa czas spędzony samotnie w Amazonii na zawsze pozostanie w pamięci. Nigdy nie zapomną miesiąca spędzonego w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz wersji oryginalnej Anna Zjafar. Producent wersji oryginalnej Oliver Bergman. Tłumaczenie Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Pan pogratuluje kolegom z PiSu wyrzucenia posła Mejzy z klubu?
2: Nie wyrzucili go z klubu, jak go siedzi 200 na godzinę czy ileś tam samochodem i stanowi realne zagrożenie dla życia innych ludzi, ale jak postanowił wleźć do klatki ubrany w spodenki sportowe i lać się po twarzach z jakimś innym gościem, to wtedy uznali, że trzeba go wyrzucić. Raczej widok, rozumiem, polityka PiSu w klatce zaczął im przeszkadzać.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Jest 16, zaczynamy fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Dzień dobry, zapraszam. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na Krajowej 92. Kierowcy, utrudnienia także w Mazowieckim i Łódzkiem. Nie zabraknie też politycznych komentarzy. Chodzi o powołaną dziś prezydencką Radę do spraw nowej konstytucji. Zapytamy was także, co czujecie w Dniu Narodowego Święta.
2: Ja jestem dumna z tego, że jestem Polką i że mieszkam właśnie w tym kraju.
1: Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Mazowieckiem. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i motocykla w Nowym Kozłowie Pierwszym. To odcinek Sochaczew-Łowicz. Trasa jest w tym miejscu zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 na trasie Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W Górznie zderzyły się dwie osobówki. Ta droga także jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. I jeszcze A2 w Łódzkiem. Dwa samochody osobowe i motocykl zderzyły się pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Właśnie otrzymałam informację, że w tym wypadku cierpiały 4 osoby. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Służby zalecają zjazd z autostrady na węźle Wartkowice. Słuchacie faktów RMF FM. To polityczne science fiction, mówią politycy koalicji rządowej o prezydenckim pomyśle napisania nowej konstytucji do 2030 roku. Z kolei politycy obecnej opozycji chwalą pomysł Karola Nawrockiego. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Michale, rozmawiałeś z politykami obu stron. Co mówią o powołaniu Rady nowej konstytucji przy prezydencie?
3: Wśród rządzących słyszę kpiące ton. Mówią, że pomysł prezydenta przynajmniej do końca kadencji tego parlamentu nie ma szans na jakiekolwiek prace nad nową konstytucją, bo nie ma 2/3 w Sejmie do tego, by zmieniać obecną konstytucję z 1997 roku.
4: Ten zespół, ci doradcy zaproszeni też przecież w części polityce, pokazują, że to bardziej chyba chodzi jednak o budowanie zaplecza politycznego dla Karola Nawrockiego.
3: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości cieszy się, że właśnie do rady zostali zaproszeni ludzie z różnych środowisk.
5: Jeżeli mówimy o konstytucji, to tutaj powinniśmy nad tym pracować szeroko, nie tylko i wyłącznie jednopartyjnie.
3: A przypomnę, że w skład Rady Nowej Konstytucji mają też zostać powołani parlamentarzyści ze wszystkich klubów i kół poselskich.
1: Z okazji Święta Konstytucji w faktach RMF FM oddajemy głos wam, naszym słuchaczom, i pytamy, z czego jesteście dumni jako Polacy.
2: Ja jestem dumna z tego, że jestem Polką i że mieszkam właśnie w tym kraju, a dla całego narodu, no myślę, że jednak to, że potrafimy się zjednoczyć wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Mhm. Dla mnie powodem dumy są na przykład kibice siatkówki.
6: Potrafią być głośni, tak. Ale jednocześnie tacy zdyscyplinowani.
2: Dokładnie, potrafią być najlepsi w tym, co robią. I mimo wszystko, mimo porażek i zwycięstw zawsze są blisko drużyny, której kibicują, więc to też jest taka jedność.
6: To daje poczucie dumy?
2: Daje.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. No to teraz pomówmy o siatkówce właśnie.
7: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
1: Siatkarze PGE Projektu Warszawa o krok od zdobycia brązowego medalu plus ligi prowadzą na Torwarze z Asekoresowią Rzeszów 2-0. Kolejny set da im ligowe podium. Pojedynek obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, przewaga gospodarzy bardzo widoczna.
8: No, siatkarze projektu, powiedziałbym, postawili w tym meczu na bycie takimi zimnymi draniami. Do połowy pierwszego i drugiego seta wynik się wahał, ale później gospodarze przyciskali. Potrafili wypracować sobie kilka punktów przewagi, no i dociągnęli te dwa sety do końca. 25-21 i 25-22. Ale jest jeszcze ten ostatni krok do wykonania i w tym trzecim secie teraz projekt prowadzi, ale na razie skromnie, 9-8. Torwar, Patryk Serwański.
1: Ilu słuchaczy, tyle sposobów na odpoczynek. A jak to robią sportowcy? Zapytaliśmy o to pochodzącego z Kuby Wilfredo Leona, siatkarza polskiej reprezentacji.
9: Najczęściej na ten sezon chodzi na strzelnicę. Naprawdę to daje mi duży spokój. Uwielbiam tam być, mimo się nie spędzuję tam nie wiem ile czasu, bo to są 2, maksymalnie 3 godziny, żona nie pozwala mi więcej. A teraz jak powoli temperatura będzie wyższa, to już zaczyna druga pasja i to jest wędkowanie. I też to daje mi dużo relaksu i naprawdę dużo spokoju.
1: Mówił Wilfredo Leon. Całą rozmowę Tomasza Weryńskiego znajdziecie na rmf24.pl. A już w kolejnych faktach majówka na Śląsku. Wracamy o 17. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein. Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
0: Piła i Słubice. Tutaj jest teraz najcieplej, 29 stopni, a tak w ogóle to prawie wszędzie jest powyżej 20. No na wybrzeżu jest kilka miejscowości, które tak próbują dobić się do tej 20. Najgorzej idzie Ustce, bo tutaj jest 15,5 stopnia, ale sporo słońca, mało chmur w całym kraju. Piękna ta majówka. Korzystajcie z tego jak najwięcej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein. Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastem.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.

0: Mamy 17, czasu przenieść się teraz do redakcji Faktów RMF FM. Na miejscu przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Zaczniemy od raportu z polskich dróg. Kierowcy, uważajcie w Opolskim, Łódzkim i na Dolnym Śląsku. W tych faktach też informacje dla kibiców siatkówki i fanów piłki nożnej. Zaczniemy od relacji z warszawskiego Torwaru. Będzie także powrót do przeszłości.
2: Do 18 udało się w końcu przeprowadzić uchwalenie i zaprzysiężenie konstytucji.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu auta osobowego i motocykla na Krajowej 40 w Dytmarowie na Opolszczyźnie. To odcinek Prudnik-Głogówek. Na czas akcji ratunkowej trasa została zablokowana. Policja pokieruje Was na objazd. Kierowcom na A2 w Łódzkiem przypominamy o utrudnieniach pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zablokowana po tym, jak zderzyły się dwie osobówki i motocykl. W tym wypadku cierpiały 4 osoby. Około 3-kilometrowy korek utworzył się na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Zgorzelcu. Służby wyrywkowo kontrolują dokumenty i to spowalnia ruch. Duże zatory także na autostradzie A4. Za Opolem jadąc w stronę Wrocławia sznur aut ma prawie 9 kilometrów. Osobówka zderzyła się tam z busem. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia również na wysokości Kostomłotu jadąc do Wrocławia. Tam korek ma 5 kilometrów. Tiebreak rozstrzygnie losy siatkarskiego pojedynku PGE Projektu Warszawa i Asekoresowi Rzeszów. To trzeci mecz małego finału Plus Ligi. Walka o brązowy medal. Dziennikarz RMF FM Patryk Serwański obserwuje to z trybun stołecznego Torwaru. Witaj, Patryku. Rzeszowianie się nie poddali.
3: No jak wiemy z piosenki, najtrudniejszy pierwszy krok, ale w sporcie najtrudniejszy często jest ten ostatni. Projekt prowadził 2-0, medal tak blisko, a rzeszowianie byli pod ścianą. No i zaczynają grać bez presji, choć przez 2 sety nie do końca wychodziło, to nagle wszystko zaczyna się układać, a kolejne akcje tylko nakręcają zespół i odbierają energię gospodarzom tego spotkania. Szczególnie 4. set był jednostronny, wygrany przez Asekoresowie 25-18, a teraz trwa już tiebreak, jak na razie wyrównany 4-3 dla projektu. Torwar, Patryk Serwański.
1: Bezbramkowy remis meczu piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią. Gospodarzom uciekają europejskie puchary. Goście niezbyt poprawili swoją sytuację w walce o utrzymanie. Wcześniej poznaliśmy pierwszego spadkowicza z ekstraklasy. To Brookbet Termalika Nieciecza. Przesądziła porażka w Katowicach z GKS-em 1-5. Za pół godziny jeszcze mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock.
4: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Kulisy uchwalenia Konstytucji 3 maja odkrywamy dziś w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz spaceruje po Zamku Królewskim w Warszawie w towarzystwie kustosza zamku Sławomira Szczockiego. Posłuchajmy.
5: My jesteśmy teraz na pierwszym piętrze Zamku Królewskiego. To było tutaj?
2: Tak. Zaczęto między 11 a 12, a do 18 udało się w końcu przeprowadzić uchwalenie i zaprzysiężenie Konstytucji.
5: Czy była przerwa jakakolwiek w tych obradach tutaj w sali?
2: Nie, nie. Było to ciurkiem robione.
5: Zresztą była... 7 godzin bez przerwy.
2: Tak jest. To jest tak, że po prostu nie dałoby się nawet. Bo zresztą była duża obawa, że jak oni wyjdą, zaczną się zastanawiać, to już nie wrócą i nic się nie uda.
5: W jaki sposób czytano wtedy tekst Konstytucji, żeby wszyscy usłyszeli, tych ponad 100 osób, mikrofonów nie było?
2: Tak, no tak. Przede wszystkim sala miała odpowiednią akustykę.
5: Ale sam głos musiał wystarczyć?
2: Musiał wystarczyć jak najbardziej. No, trudno nam się wyobrazić, jak oni dyskutowali na tej rozentuzjazmowanej sali. Pamiętajmy, że dzisiaj mamy podium, na który poseł wychodzi i mówi. Oni mówili ze swojego miejsca, miejsca, które było przeznaczone. One były w różnych miejscach tej sali.
5: Na siedząco, każdy na sobie siedział?
2: Wszyscy siedzą, proszą o głos, wstają i zaczynają mówić coś. Wszyscy muszą to słyszeć. Także no, dyscyplina musiała być niesamowita.
5: Ale i kultura, nie tylko dyscyplina. Żeby tak. Nie przerywać.
2: Tak, rzeczywiście tutaj trzeba by było wziąć pod uwagę to, że ówczesny polityk musiał być prawdziwym mówcą, a to znaczy, że nie tylko musiał mówić mądrze, ale też głośno, wyraziście, no jak prawdziwy zawodowy aktor.
1: W kolejnych faktach pod lupę weźmiemy słynny obraz Jana Matejki, Konstytucja 3 maja. Sprawdzimy, czy scena przedstawiona na tym obrazie jest zgodna z rzeczywistymi wydarzeniami. Odpowiedź może Was zaskoczyć. Słuchajcie faktów RMF FM. Piękna pogoda, czyli warunek numer 1 udanej majówki spełnione. Jak spędzacie ten czas? Pytaliśmy na Śląsku.
6: Odpoczywamy aktywnie na rowerach z wnukami.
7: Teraz taki przystanek tutaj na Starganicy.
6: Teraz taki przystanek, bo starszy wnuk już jedzie sam, całkiem sam i odpoczywa. Nabiera sił.
7: Jak Państwu majówka mija?
8: Wczoraj mieliśmy bardzo intensywny dzień, bo zaliczyliśmy zoo z córką, bo miał urodziny wczoraj. Natomiast dzisiaj no, mamy zamiar tu po prostu się bawić i odpoczywać.
9: Do lasu na spacer idziemy.
7: Jakieś jeszcze plany?
9: Potem na pizzę idziemy. Także nie wyjeżdżaliśmy nigdzie na tą majówkę, za krótka jest.
1: Z odpoczywającymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, a fakty wracają o 18:00. W nich m.in. licytacja pewnego słynnego filmowego eksponatu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: No teraz najcieplej jest w Pile, 29 stopni, bardzo ciepło jest właśnie w centralnej, zachodniej Polsce. Na wybrzeżu chłodniej jest kilka miejscowości po 16-17 stopni. Widzę, że w Gdańsku 21, na wschodzie, tak, dobrze, 23-25, a na południu od 24 do 25.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki.

0: Mamy 18, czas zacząć. Fakty BRMF FM. Katarzyna Podraza przed mikrofonem.
1: Zapraszamy. W całym kraju zagrożenie pożarowe. Sprawdzamy, w których miejscach strażacy walczą teraz z ogniem. Śledzimy sytuację na drogach. Totalnie zakorkowany pomorski odcinek A1. Problemy również na A2 w Łódzkiem. W faktach także emocje siatkarskiej Plus Ligi i nieustająca radość kibiców Górnika.
2: Nareszcie. Miałem 3 lata, jak zdobywali ostatni puchar.
1: Pod znakiem pożarów. Od piątku strażacy wyjeżdżali do gaszenia ognia już 2400 razy. Co szósty pożar dotyczy lasów. W niemal całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. Fakty o 18 otwiera reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Witam, dzień dobry.
1: Witaj Michale. Gdzie teraz sytuacja jest najpoważniejsza?
3: Już ponad dobę strażacy walczą z pożarem lasu między Dźwirzynem a Grzybowem na Pomorzu Zachodnim. Pali się tam 20 hektarów ziemi. Nad płonącym lasem latają wciąż samoloty gaśnicze. W akcji bierze też udział śmigłowiec. Tu, jak słyszę, akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Pali się też 15 hektarów lasu w Chutkach. To niedaleko Częstochowy. Do gaszenia pożaru zaangażowano tam samolot Dromader Lasów Państwowych. Ten zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki akcji gaśniczej. Udało się za to opanować pożar na poligonie w Nowej Dębie, to na Podkarpaciu. Tam spłonęło około 20 hektarów. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale na miejscu wciąż pracuje około 70 strażaków. Powiedzieli mi, że to torfowy teren, a więc utrudniające działanie i będą tam pracować do nocy. Okoliczni mieszkańcy nie są zagrożeni. Kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej apeluje, by uważać w lasach ze względu na najwyższy poziom zagrożenia pożarem.
4: W takiej sytuacji nawet niewielki płomień zapałki, zapalniczka, niedopałek papierosa może spowodować gwałtowny rozwój pożaru na terenie leśnym z uwagi na to, że jest bardzo niska wilgotność ściółki.
3: Od jutra na szczęście od zachodu zacznie padać wreszcie deszcz.
1: Powroty z majówki plus roboty drogowe to przyczyna potężnego zatoru na autostradzie A1 w Pomorskiem na jezdni w kierunku Warszawy. Korek utworzył się pomiędzy węzłami Pelplin i Kopytkowo i ma około 18 kilometrów. Uważajcie też na A2 w Łódzkiem. Na wysokości Dmosina pomiędzy węzłami Łowicz i Łódź Północ zapalił się samochód. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: Walka o brązowy medal siatkarskiej Plus Ligi na razie nie rozstrzygnięta. ASEK Orosowia Rzeszów odwróciła losy spotkania i pokonała w Warszawie PGE Projekt po tiebreaku przy 3-2.
6: No już byliście pod ścianą, można powiedzieć, ale udało się to odwrócić, czyli ten scenariusz dla Was wymarzony udało się zrealizować i myślę, że w fajnych dla Was okolicznościach, bo jeżeli macie się napędzić jeszcze w tej rywalizacji, to takim meczem.
7: No na razie cały czas stoimy pod ścianą, prawda, bo przegrywamy w tej rywalizacji i no spróbujemy ją odwrócić, no zobaczymy czy nam się uda, czy nie, ale cieszymy się, że dzisiaj zrobiliśmy mały kroczek, żeby to odwrócić.
1: Z atakującym ASEK Orosowi Jakubem Budzkim rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Siatkarze projektu Warszawa prowadzą w rywalizacji o brąz 2-1. Czwarty mecz w środę w Rzeszowie. Ogromna radość w Zabrzu. Tłumy kibiców Górnika zebrały się na stadionie przy Roosevelta, by świętować zdobycie przez drużynę Pucharu Polski. Wczoraj, przypomnę, Górnik Zabrze pokonał w Warszawie Raków Częstochowę.
8: Co pan wczoraj poczuł, jak się pan dowiedział?
2: Nareszcie. Miałem 3 lata, jak zdobywali ostatni puchar.
8: A wczoraj też pan był na meczu?
2: Nie byłem, niestety nie dostałem biletu. Ale ze znajomymi w takim gronie żeśmy kibicowali ostro. Dzisiaj będziemy też się bawić.
9: Tak długo jak na Górnika chodzę, to jeszcze takich sukcesów żeśmy nie świętowali.
10: Udało nam się być na stadionie w Warszawie, także to jeszcze większa euforia była.
8: To już drugi dzień świętowania w takim razie.
10: Tak jest.
8: Jeszcze się Państwu chciało dzisiaj tu przyjść?
10: Oczywiście.
9: Przyjechaliśmy niedawno w sumie pociągiem, jeszcze mieliśmy przygody na trasie, przebraliśmy koszulki i dalej.
1: Z kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. O 19:00 zapraszamy do słuchania pierwszych tego wieczoru faktów sportowych RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 19:00, nasi dziennikarze na łączach w studiu Katarzyna Podraza. Zaczynamy fakty w RMF FM.
1: Tak jest, zapraszam. Kierowcy podróżujący w Lubuskiem, dla Was na początku ważna informacja. Odwiedzimy też budowę umocnień na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Posłuchajcie, co mówią o nich mieszkańcy tych terenów.
2: W razie czego wojsko ochroni nasze tutaj regiony.
1: Polecamy też pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Zderzenie trzech osobówek i motocykla na Krajowej 12 w Lubuskiem. Do zdarzenia doszło w Sieniawie Żarskiej na odcinku Lipinki-Łużyckie Żary. Droga jest zablokowana. Przyzwyczailiśmy się do zagrożenia. Nauczyliśmy się z nim żyć. Dobrze, że na granicy powstają umocnienia, mówią mieszkańcy przygranicznej wsi Mołtajny w Warmińsko-Mazurskiem. W ich okolicach wojsko buduje umocnienia mające chronić przed atakiem ze strony rosyjskiego obwodu królewieckiego.
2: Myślę, że to jest dla nas na plus. Czujemy się bardziej może bezpieczni i że no, w razie czego wojsko ochroni nasze tutaj regiony, bo jesteśmy jednak blisko granicy.
3: A czy czuje Pani w ogóle zagrożenie ze strony Rosji?
2: Myślę, że nie, że tu normalnie życie się toczy. Tyle, że może jedynie widać na co dzień pojazdy wojskowe i dla mnie to tam nie ma żadnej różnicy.
3: A po tej agresji Rosji na Ukrainę patrzenie na Rosję zmieniło się mieszkańców przy granicznych terenach?
2: No myślę, że tak, że jednak była obawa duża. No ale z czasem jednak ludzie już chyba tak się bardzo nie boją. Po prostu przywykli do tego, że takie czasy już są i no i trzeba, my musimy jakoś tutaj żyć, tak?
1: W Warmińsko-Mazurskim był reporter RMF FM Krzysztof Zasada. W faktach odkrywamy dziś dla Was kulisy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To wydarzenie uwiecznił na słynnym obrazie, który znajduje się obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, Jan Matejko. Czy wydarzenia sprzed 235 lat mogły wyglądać właśnie tak, jak na tym płótnie?
4: Jeżeli chodzi o obraz, to informacja, gdzie jest król na tym obrazie, bo na pierwszy rzut oka wszyscy pokazują niesionego w centrum obrazu białą postać z konstytucją w ręku.
5: To nie król.
4: To nie król, bo trzyma w drugim ręku marszałkowską laskę. To jest marszałek Stanisław Małachowski, właśnie ten, który prowadził te obrady.
5: A król gdzie jest?
4: Króla został, Matejko umieścił z przodu, tuż przed katedrą, w płaszczu królewskim, którym król nie wystąpił ani w dniu 3 maja, ani nigdy później tak naprawdę. Ten płaszcz został użyty tylko raz w życiu przez króla. Matejko, co ciekawe, kiedy malował obraz i poprosił o przywiezienie mu tego płaszcza do malowania, to udzielono takiej zgody i ten cenny zabytek wtedy został mu użyczony.
1: Mówił Sławomir Szczocki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Są i takie fakty.
1: Uwaga, miłośnicy komedii romantycznych. Na aukcję w Wielkiej Brytanii trafi wyjątkowy eksponat. To drzwi, przed którymi w filmie To właśnie miłość rozegrała się scena wyjątkowego wyznania. Jak donosi korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, motywy licytacji są nieco mniej romantyczne.
7: Kto z nas nie pamięta tej sceny? Zimowy wieczór w Notting Hill, ciche dźwięki kolędy i białe, niepozorne drzwi, przed którymi staje mężczyzna zakochany w żonie przyjaciela. W ręku ma kartonowe plansze z wyznaniem miłosnym. To wzruszający moment w historii brytyjskiej kinematografii, ale nie dla właściciela domu, przed którym nakręcono tę scenę. Od lat boryka się on z tłumami turystów, którzy koniecznie chcą sobie zrobić zdjęcie przed białymi drzwiami. Stąd pomysł demontażu legendy i jej licytacji. Ten kawałek filmowej historii może osiągnąć cenę nawet 5000 funtów. Nie ma natomiast pewności, że po zakończeniu aukcji zakończą się także pielgrzymki odwiedzające niepozorną uliczkę w zachodniej dzielnicy Londynu.
1: Licytację tych słynnych drzwi zaplanowano na najbliższy czwartek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe i Patryk Serwański.
5: Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Nic już nie uratuje przed degradacją Brugbetu Termaliki Niesiecza. Matematyczne szanse stracone po porażce w Katowicach z GKS-em 1-5 bez goli w meczu Zagłębia z Krakowią, a w Szczecinie Pogoń gra teraz z Wisłą Płock i prowadzi 1-0. Hit lidze angielskiej dla Manchester United. Czerwone Diabły wygrały z Liverpoolem 3-2. Za godzinę mecz w Birmingham, walcząca o ligowe podium Aston Villa podejmie Tottenham. Londyńczycy w strefie spadkowej, ale trener ciągle jest pełen nadziei. Jeśli Tottenham wygra na Villa Park, to nie będzie cud. Stać nas na to, jesteśmy z pewnością w trudnym momencie. Przegrani myślą negatywnie, nie chcę wokół siebie osób, które myślą w inny sposób niż ja. Zależy mi na zachowaniu optymizmu. Tak mówił szkoleniowiec Tottenhamu, czyli Roberto De Zerbi. Walka o brąz plus ligi trwa. Siatkarze PG Projektu Warszawa prowadzili u siebie z Asekoresowią Rzeszów 2-0 w setach, ale przegrali po tiebreaku.
9: Pomimo tego, że walczyliśmy i nikt nam tego nie zabierze, nie udało się zapieczętować tego wszystkiego. Dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
5: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Na hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1A w Sosnowcu Kazachstan wygrał 6-0 z Japonią. Ukraina pokonała 2-1 Litwę. Za pół godziny grają Polacy, rywalem Francja, a więc drużyna z dużym doświadczeniem w hokejowej elicie. A presja? Jest.
10: No jest duża. No każdy z nas musi mieć tą chęć tego awansu. Każdy musi dążyć do tego celu. Nie może być żadnej osoby, która chociaż w 1% wątpi w ten awans. Będziemy, mówię, no robić wszystko.
5: To kapitan naszej drużyny Kamil Górny. W Miami przed chwilą rozpoczął się wyścig Formuły 1. Start przyspieszono o 3 godziny z powodu ryzyka burzy. Z pierwszego pola startowego ruszył Włoch Kimi Antonelli.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Nocą już mogą pojawiać się pierwsze deszcze, te na zachodzie kraju, ale tam też najcieplej, 13 stopni po zmroku. 9 to Podlasie i tutaj będzie najchłodniej, też 9 będzie w Podkarpackiem i w okolicach Kielc. W centrum kraju 12-13 stopni. Jeszcze sprawdzimy, jak jutro w ciągu dnia. Od 20 na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na południu.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Pan pogratuluje kolegom z PiS-u wyrzucenia posła Mejzy z klubu?
2: Nie wyrzucili go z klubu, jak gość jeździ 200 na godzinę czy ileś tam samochodem i stanowi realne zagrożenie dla życia innych ludzi, ale jak postanowił wleźć do klatki ubrany w spodenki sportowe i lać się po twarzach z jakimś innym gościem, to wtedy uznali, że trzeba go wyrzucić. Raczej widok, rozumiem, polityka PiS-u w klatce zaczął im przeszkadzać.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Mamy 20. Paweł Jawor, dziękuję za dziś, ale jeszcze razem posłuchajmy faktów w RMF FM. Katarzyna Podradza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od tragicznego zdarzenia w Świętokrzyskiem. Doszło tam do śmiertelnego zatrucia czadem. O uwagę prosimy kierowców Śląskiem. Problemy z przejazdem A4. Po wypadku zablokowana trasa kolejowa Ostrów Wielkopolski-Krotoszyn. W tych faktach zapytamy Was także, za co kochacie Polskę.
2: Taka piękna jest przyroda.
1: Tragedia w Czarnocinie w powiecie kazimierskim świętokrzyskim. Nie żyje mężczyzna, przekazała nam straż pożarna.
3: W przechowalni warzyw zasła był mężczyzna w wieku około 60 lat. Po przybyciu służby wdrożyły resuscytację krążeniową oddechową u mężczyzny wyciągniętego z przechowalni warzyw. Po sprawdzeniu pomieszczenia przez Państwową Straż Pożarną stwierdzono dużą ilość czadu, 1500 ppm tlenku węgla. Przypomnę, silnie toksycznego gazu, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Niestety w tym przypadku zebrał on tragiczne żniwo życia mężczyzny. Nie udało się uratować.
1: Informował starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W faktach teraz Wielkopolska. Po zderzeniu auta z pociągiem Intercity relacji Białystok-Wrocław zablokowana jest trasa kolejowa na odcinku Ostrów Wielkopolski-Krotoszyn. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w fabryce w powiecie ostrowskim, informuje młodszy aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Samochodem podróżowały dwie osoby. Obie były przytomne i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Jedna z nich finalnie trafiła do szpitala. Pociągiem podróżowało około 1300 pasażerów, ale nikt z nich nie zgłosił potrzeby udzielenia pomocy.
1: Dla pasażerów pociągu podstawiono autobusy. Uwaga, kierowcy! Dwie osobówki zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło między węzłami Nogawczyca-Łany. Jezdnia w kierunku Katowic została zablokowana. Samorząd Chorzowa rozważa wcześniejsze dopuszczenie ruchu pod zamkniętą estakadą, czyli częścią Krajowej 79. Estakada jest wyłączona z użytkowania już prawie rok. Mimo złego stanu technicznego obiektu, ostatnia ekspertyza pozwala na jego warunkowe użytkowanie. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek z nami teraz w faktach. Aniu, w jakim zakresie ruch może zostać przywrócony pod estakadą?
5: Chodzi o otwarcie przejść i przejazdów pod estakadą dla pieszych, samochodów i tramwajów. Miejski Zarząd Ulicy Mostów zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z pytaniem, czy jest to możliwe jeszcze przed wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych. Miasto poinformowało, że 5 maja rozpocznie się zabezpieczanie i naprawa odpadających elementów betonowych konstrukcji nośnej estakady, a spółka Tramwaje Śląskie sprawdza stan szyn i trakcji i przygotowuje się do wznowienia ruchu tramwajowego pod estakadą. Przypomnę, że z ostatniej ekspertyzy wynika, iż również ruch na estakadzie będzie możliwy w ograniczonym zakresie po wykonaniu niezbędnych napraw i przy stałym monitoringu. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo.
1: Strażacy opanowali pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. Łącznie paliło się około 15 hektarów. W gaszeniu pożaru brało udział ponad 30 jednostek straży i samoloty lasów państwowych. Jak informuje reporterka RMF FM, dogaszanie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin.
6: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
1: Z czego Polacy są dumni? Pytamy was o to w święto Konstytucji 3 maja.
7: Z moich dzieci, z mojej rodziny, z mojej wnuczki, z mojej rodziny. Tak. Doceniam.
8: Ja mam piątkę wnucząt. Przyjeżdżają i odwiedzają nas.
7: Nasze rady, nasze wychowanie, to co włożyliśmy w te dzieci, teraz otrzymujemy. I to jest ta duma. Aczkolwiek codziennie chwalimy, że z naszego kraju, my codziennie to mówimy, Boże, jaki kraj jest piękny, taka piękna jest przyroda. No my tu jesteśmy pozytywnie nastawione do wszystkiego chyba. I dlatego nam tak jest dobrze. Po co to wyjeżdżać gdzieś tam? Aczkolwiek trzeba porównać. Jest piękna Polska. Piękna.
9: Ulubione miejsce w Polsce?
7: Bory Tucholskie. Swordegacie. Ukochane miejsce.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od pani Iwony i Zofii, które wypoczywają w Lądku Zdroju.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
2: Pogoń Szczecin oddala widmo spadku z piłkarskiej ekstraklasy. Portowcy wygrali u siebie 3-0 z Wisłą Płock. Dwie bramki strzelił reprezentant Bośni Filip Ciujcz. W pierwszej lidze emocjonujący mecz w Głogowie. Chrobry wygrał 3-2 z GKS-em Tychy. Ruch Chorzów pokonał 2-0 Odrę Opole. No a za 10 minut mecz w Rzeszowie. Stal podejmie Wisłę Kraków. Biała Gwiazda jest już praktycznie o krok od awansu do ekstraklasy.
9: My nie patrzymy się na inne zespoły. My do każdego spotkania staramy się przygotować maksymalnie. Ten tydzień wyglądał bardzo dobrze pod względem pracy, jaką wykonali zawodnicy i jakości, jaka była w trakcie treningu, więc jestem optymistą.
2: Tak mówił trener Mariusz Jop. Ewa Pajor zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzeń w rewanżowym meczu półfinałowym. Jej Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2. Polka strzeliła jedną z bramek. To będzie już szósty finał dla naszej napastniczki. Trofeum dotychczas jednak nie udało się zdobyć. W tegorocznym finale Barcelona zagra 23 maja w Oslo z Olimpikiem Lyon. Biało-czerwoni hokeiści grają z Francuzami. To mecz mistrzostw świata dywizji 1A. Turniej rozgrywany w Sosnowcu. Końcówka pierwszej tercji jest 0-0. Poza meczem już Kamil Wołęga dostał karę wykluczenia po faulu, który wykonał już na początku meczu. A na Florydzie Grand Prix Miami Formuły 1 za kierowcami 34 okrążenia. Na pierwszym miejscu Kimi Antonelli, tuż za nim jedzie Lando Norris. W Superlidze piłkarzy ręcznych początek półfinałów. Za niespełna pół godziny pierwszy mecz rozegrają Ostrowia Ostrów Wielkopolski i Industria Kielce. Mimo ostatnich zawirowań i odejścia trenera Tałanta Dujszebajewa, zdecydowanym faworytem są Kielczanie.
11: Bardzo ciekawy projekt na mapie polskiej piłki ręcznej. Myślę, że to jest bardzo mocny zespół, przede wszystkim z tego względu, że mają na każdej pozycji praktycznie dwóch zawodników na dobrym poziomie, jak na nasze polskie warunki.
2: Tak o sile drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego mówił rozgrywający Industrii Szymon Sićko.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: trwa Top 1000 w RMF FM, finałowo odliczanie, za chwilę do niego wracamy, ale wcześniej o 21:00. Najważniejsze fakty przedstawi w RMF FM Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od pożaru w Gliwicach. Strażacy gaszą ogień hali przy ulicy Dibuła. Rolnicy liczą straty po ostatnich przymrozkach. Posłuchajcie, co w tej sprawie planuje rząd.
2: Będziemy się starali przebudować system ubezpieczeń.
1: Łukasz Tomczyk zwolniony z Rakowa Częstochowa. Szczegóły w faktach sportowych RMF FM. Słup dymu nad Gliwicami. Płonie hala przy ulicy Dibuła. Budynek był w trakcie rozbiórki. Nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej. Dojeżdżają kolejne. Zdjęcia z Gliwic mamy na rmf24.pl. Jutro Ministerstwo Rolnictwa rozpocznie szacowanie szkód w uprawach po ostatnich przymrozkach. Sadownicy alarmują, że straty sięgają niekiedy nawet 80%. Minister Stefan Krajewski deklaruje, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. W wieczornych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czego mogą spodziewać się rolnicy i sadownicy?
3: Finansowej pomocy, choć na nią pewnie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, minister zapowiada, że od poniedziałku specjalnie powołane komisje złożone z przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i ośrodków doradztwa rolniczego będą szacować straty. Jak to zrobią? Ministerstwo Rolnictwa wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z rezerwy rolnej. Resort planuje też pracę nad nowym modelem ubezpieczeń upraw, który byłby bardziej stabilny i dostępny dla producentów.
2: Będziemy się starali przebudować system ubezpieczeń, bo wiele firm ubezpieczeniowych nie chce ubezpieczyć od właśnie przymrozków, od skutków przezimowania, widząc co się dzieje w ostatnich latach. I tutaj będziemy pracować nad tym, żeby na przyszły rok takie rozwiązanie przygotować.
3: Zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na szczęście w najbliższym czasie w końcu ma popadać, bo w wielu regionach znów jest susza.
1: Uwaga, kierowcy w Łódzkiem. Po wypadku ciężarówki są utrudnienia na S8. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Wolbusz-Studzianki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
4: Historia w faktach RMF FM.
1: Prawie 7 godzin zajęło uchwalenie Konstytucji 3 maja, dokładnie 235 lat temu. Do historycznych wydarzeń, które rozegrały się wtedy na Zamku Królewskim w Warszawie, wracamy w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z kustoszem zamku Sławomirem Szczockim.
5: Czy ktoś wtedy to rejestrował? Nie było kamer, nie było mikrofonów. Dzisiaj są transmisje, streamingi, a wtedy ktoś jakoś archiwizował to?
6: O dziwo tak. Normalną rzeczą jest to, że od czasów, kiedy Sejm funkcjonuje, istnieją diariusze. Diariusze to były relacje, po prostu osoba w tłumie, najczęściej widowni, mając dobrą pamięć, a najlepiej znając różnego rodzaju sposoby scenografowania, one są znane od starożytności, a z dnia 3 maja mamy po prostu właściwie zapis scenograficzny.
5: Czyli diariusz, czyli i cytaty, słowo tak, w słowo, jest, ale tak. I opis przestrzeni?
6: Tak, jest to tak, że po prostu przede wszystkim jest to, co mówią i to jest łapane i jak czytamy, to rzeczywiście nie są to krótkie teksty, które ktoś powiedział, no opowiedział tym, o tym, o tym, tylko jest tak jakby w scenariuszu filmowym, jest to po prostu spisane, cała mowa.
5: A jeśli ktoś miał ochotę na przerwę, można było się gdzieś napić wody albo kawy tutaj w trakcie obrad?
6: No właśnie nie za bardzo.
5: A czemu posłowie musieli tak siedzieć bardzo wytrwale?
6: A to jest właśnie pytanie, dlaczego tak? Dlatego, że taka była tradycja.
1: Opowiadał Sławomir Szczocki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie uchwalano Konstytucję 3 maja.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Łukasz Tomczyk, zwolniony z Rakowa Częstochowa, był trenerem drużyny do 22 grudnia, poprowadził klub w 17 spotkaniach. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls, napisano w komunikacie. Raków jest teraz na 5. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Jutro poznamy nazwisko nowego trenera klubu. Z walki europejskie puchary nie rezygnuje GKS Katowice. Dziś wygrana 5-1 z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Mimo wczesnej pory na trybunach katowickiego stadionu stawiło się ponad 13 tysięcy kibiców. kibiców.
9: Kiedy jest niedziela, godzina 12, majówka, kiedy wiele ludzi na pewno wyjeżdża na urlopy, a przeszło 13 tysięcy przychodzi na Gieksę, to serce rośnie i buduje. To rusza sprzedaż karnetu na następny sezon. Zapraszam i budujcie tą Gieksę tak, jak budujecie na trybunach. To jest naprawdę bardzo dla nas ważne.
8: Zachęcał trener Rafał Górak. Kimi Antonelli wygrał w Miami wyścig Formuły 1. Podium uzupełnili Lando Norris i Oscar Piastri. Na ostatnim okrążeniu podium stracił Charles Leclerc, jechał jako trzeci, a Monakijczyk dojechał do mety jako szósty ostatecznie po błędzie. Dwie tercje za nami. Polscy hokeiści grają z Francją na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Prowadzimy jak na razie 2-1. Siatkarze Asekoresowi Rzeszów nie rezygnują z marzeń o podium plus ligi. W trzecim meczu o brązowy medal pokonali w Warszawie PGE Projekt 3-2, przegrywali 0-2. Problemy mieli też w trzeciej partii, no ale odwrócili losy spotkania.
10: Powtarzaliśmy sobie w trzecim secie, kiedy nawet mieliśmy stratę, że próbujmy. Po prostu grajmy na tyle, na ile możemy. Jeśli oni będą tak przyjmować, tak bronić, jak to robili przez dwa pierwsze sety, no to brawo, to im pogratulujemy. Bardzo się skupiliśmy na tym, żeby po naszej stronie jakby nie nastąpiło załamanie.
8: Tak mówił rozgrywający rzeszowskiego klubu Marcin Janusz.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF24.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy Donald Trump może go zwolnić po próbie zamachu podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: za dzisiejsze muzyczne spotkanie w programie Top 1000 w RMF FM. Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od najnowszych informacji w sprawie pożaru hali w Gliwicach. Posłuchajcie, co ustaliła nasza śląska reporterka. Andrzej Poczobut odznaczony przez polskiego prezydenta orderem Orła Białego.
2: Zwykłym człowiekiem jestem.
1: A w tych faktach także finał naszej majówkowej akcji Żółta Ławeczka RMF.
3: Takie zakończenie, takie zaskoczenie. Mistrzostwo świata.
1: Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w Gliwicach. Jak mówiliśmy w faktach, płonie hala przy ulicy Dibuła. Reporterka RMF FM Anna Kropeczek z nami w faktach. Aniu, co wiadomo w tej chwili?
4: Ogień wybuchł na terenie po hali produkcyjno-magazynowej, która była po rozbiórce. Pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią, nieużywaną halę. Na miejscu pracuje teraz ponad 17 zastępów Straży Pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Badany będzie stan powietrza.
5: Mamy tutaj zadysponowany samochód Mobilab z Grupy Ratownictwa Chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan powietrza wokół tego pożaru.
4: Mówił rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach, starszy kapitan Damian Dudek.
1: Dziękujemy za relację, a o przebiegu akcji będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Kierowcy, uważajcie na A2 w Wielkopolsce. W miejscowości Leonia między węzłami Konin Wschód koło wywróciła się ciężarówka. Zablokowane dwa pasy ruchu. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, uwolniony kilka dni temu z kolonii karnej z orderem Orła Białego. Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył mu dziś prezydent Karol Nawrocki.
6: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
1: Odznaczony Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
7: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: Andrzej Poczobut dodał, że przyznanie mu orderu Orła Białego traktuje jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której należy. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. Pierwsza z nich o 7:00. W niej usłyszycie Piotra Salaka i Pawła Zalewskiego, wiceszefa MON. Z kolei 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. I wy również możecie zadawać politykom pytania poprzez formularz na rmf24.pl.
8: RMF FM w trasie. Zawsze blisko ludzi.
1: Koniec majówki to równocześnie koniec naszej majówkowej akcji Żółta Ławeczka RMF. Przez 3 dni odwiedzaliśmy wasze miasta i miasteczka, żeby na ławeczce przed sklepem z wami rozmawiać i świetnie się bawić. Finał akcji odbył się w Brzozach Małych na Mazowszu.
3: My się bawimy tutaj całą majówkę już. A takie zakończenie, takie zaskoczenie, mistrzostwo świata. Nie wiem, czy ja pamiętam lepszy finisz
9: w ogóle.
3: Ten jest po prostu super.
10: Radio nie widać, ale wy wszyscy macie na sobie żółte fartuszki RMF.
11: Idealne na grilla.
10: Tak. Ale rozumiem, że w kuchni będą używane, prawda?
11: Oczywiście.
3: Efekt wow. Wszystko. I gwiazdy, i muzyka, no i radio RMF FM przede wszystkim ciągle gra. Super.
11: Bezciaki jesteście.
1: W Brzozach Małych była nasza reporterka Magdalena Greinert. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Wy też jesteście wspaniali. Przed faktami sportowymi polecamy wam oczywiście kolejne fakty RMF FM. O 23:00 przywita się z wami Mateusz Bożek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
13: Po 3 tercjach remis 2-2. Nasi hokeiści grają w Sosnowcu z Francuzami. Mistrzostwa Świata Dywizji 1A Krężołek i pociecha strzeli dla nas bramki. Teraz trwa już dogrywka. Piłkarze FC Tyn z sensacyjnymi mistrzami Szwajcarii. Drużyna ligowego Beniaminka zapewniła sobie pierwszy w historii tytuł, a mówimy o klubie, który liczy sobie 128 lat. Fani FC Tyn mogli świętować po tym, jak porażki doznał dziś wicelider rozgrywek, drużyna Sankt Gallen. We Włoszech Scudetto, czyli mistrzostwo, mogą przypieczętować piłkarze Interu. Muszą pokonać Parmę. Druga połowa. Inter prowadzi 1-0. Marcus Thuram strzelił strzelił gola po podaniu Piotra Zielińskiego. W Anglii ze strefy spadkowej Premier League wydostał się Tottenham. Londyńczycy wygrali z Aston Villą 2-1. W Hiszpanii Real Madryt gra teraz na wyjeździe z Espaniolem. Do przerwy 0-0, jeśli Real nie wygra. Jeśli straci dziś punkty, FC Barcelona będzie miała mistrzostwo Hiszpanii. Być może już za godzinę. U nas pierwsza liga w grze. Stal Rzeszów kontra Wisła Kraków. W drugiej połowie 2-1 teraz dla Białej Gwiazdy. Jannik Sinner wygrywa tenisowy turniej w Madrycie. W finale bezdyskusyjne zwycięstwo nad Aleksandrem Zwieriewem. 6-1, 6-2 w niespełna godzinę. W finale Challengera w Cagliari porażka Huberta Hurkacza. W stolicy Sardynii naszego tenisistę pokonał Włoch Matteo Arnaldi. Turniej rangi WTA 125 wygrała w Chinach Katarzyna Kawa w decydującym meczu zwycięstwa nad Słowenką Weroniką Rjawec. Koszykarze Śląska Wrocław przerwali serię porażek w Orlen Basket Lidze. Odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Zastalem Zielona Góra 80-76.
9: Wyszliśmy, pokazaliśmy jaja. Dla nas największa rzecz dzisiaj jest taka, że wyjeżdżamy stąd ze zwycięstwem, którego potrzebowaliśmy jak tlenu. A to, w jakim stylu ono zostało dzisiaj zdobyte, nie miało dla nas większego znaczenia.
13: Podsumował Jakub Nizioł. W innym meczu Arka Gdynia pokonała Start Lublin.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Już prawie 23, czas na fakty w RMF FM.
1: To, co najistotniejsze zebrał dla nas Mateusz Bożek.
2: Ponad 100 strażaków walczy z pożarem fabryki drutów w Gliwicach. Akcja może potrwać nawet do rana. Potem ważne informacje dla kierowców, m.in. z Krajowej 62 na Mazowszu. W faktach także o sporcie. Posłuchajcie, jak Górnik Zabrze świętował zwycięstwo w Pucharze Polski, na który czekał ponad 50 lat. Ponad 40 zastępów Straży Pożarnej walczy z silnym pożarem fabryki drutu przy ulicy Dibła w Gliwicach. Ogień pojawił się na terenie rozebranej hali produkcyjno-magazynowej.
3: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
2: Przekazał RMF FM starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickich strażaków. Jak dodał, nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków mieszkalnych. Gaszenie ognia może zająć nawet całą noc. Kierowcy, ostrzegamy Was przed zablokowaną Krajową 62 na Mazowszu. W Niesłuchowie to odcinek Płock-Wyszogród. Motocykl zderzył się z łosiem, kierowca jest ranny. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Zablokowana jest także A2 w Wielkopolsce w kierunku Warszawy. Jak już informowaliśmy w faktach, w miejscowości Leonia przewróciła się ciężarówka. Policja kieruje samochody objazdem przez drogi krajowe. Ruch w kierunku Poznania odbywa się bez żadnych zakłóceń. Karol Nawrocki ogłosił dziś początek prac nad nową konstytucją. Ma być gotowa przed kolejnymi wyborami prezydenckimi.
4: Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Konstytucja z roku 1997 była potrzebna. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
2: Dlatego prezydent powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. W jej skład wchodzą m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
4: Wasza różnorodność i różny światopogląd gwarantuje to, że będzie to uczciwa debata, do której zapraszam wszystkich.
2: Tak Karol Nawrocki zwrócił się do świeżo powołanych członków Rady Nowej Konstytucji. Dodał, że do tego gremium mają także dołączyć przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich obecnych w parlamencie. Znowu jest nasz. W takich koszulkach, z takim napisem drużyna Górnika Zabrze spotkała się ze swoimi kibicami, aby wspólnie z nimi świętować zwycięstwo w finale Pucharu Polski. Przypomnę, wczoraj w Warszawie piłkarze Zabrza pokonali Raków Częstochowe 2-0. Ten puchar wrócił do Zabrza po 54 latach.
5: Niestety nie mogłem jechać na Warszawę, ale dzisiaj tutaj, żeby zobaczyć na żywo ten puchar.
6: Po tylu latach.
5: No i mając 40 lat pierwszy raz, więc doczekałem się po 40 latach, że moja drużyna ukochana ten puchar zdobyła. Wielka radość.
7: Na każdy mecz jeździmy, kibicujemy, puchar mamy, jest super.
8: Powiem pani, że długo się czekało, ale udało się, no. Mamy to.
2: A wielką fetę na stadionie przy ulicy Roosevelta w Zabrzu obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A skoro mowa o sporcie, pochodzi z Kuby. Od prawie 7 lat jest siatkarskim reprezentantem Polski, a na co dzień zawodnikiem Bogdanki Luk Lublin. Wilfredo Leon wraz z żoną Małgorzatą byli gośćmi radia RMF 24. Mówili o sporcie, swoich planach, a także o tym, jak żyje im się w naszym kraju.
9: Teraz jesteśmy w domu, tak naprawdę. Mimo, że z Lublinem wcześniej ja nie miałam nic wspólnego, tak naprawdę dopiero po podpisaniu kontraktu przez Wilfredo przyjechałam do Lublina po raz pierwszy w życiu.
10: Właszam się do tej pory. Naprawdę była najlepsza decyzja, bo oby czujemy super, nasze dzieci tutaj czują się u siebie, no i mają wszystko to, co jest potrzebne dla nich.
2: Mówili Małgorzata i Wilfredo Leonowie. Całą rozmowę Tomasza Weryńskiego znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: Na zegarach prawie północ, czas na najnowsze fakty RMF FM.
1: To co najważniejsze zebrał dla nas Mateusz Bożek.
2: W faktach o północy ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest m.in. Krajowa 12 w Łódzkiem. Zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku na Jeziorze Salińskim na Pomorzu. Zginęły dwie osoby. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Na rowerze czy przy grillu? Jak spędzaliście majówkę? Sprawdzali to nasi reporterzy. Kierowcy, uważajcie, zablokowana jest Krajowa 12 w Łódzkiem, w Borysławicach. To odcinek Kalisz-Błaszki. Osobówka zderzyła się tam z ciągnikiem rolniczym. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Musicie uważać także na A1 na Pomorzu. Jak informujecie nas na gorącej linii, jest spory ruch na odcinku między Pelpinem a Kamionką w kierunku Łodzi. Ze względu na prowadzone tam roboty drogowe i ograniczenia w ruchu mogą tworzyć się korki. Jedźcie ostrożnie. Sternik Łodzi, która w piątkowy wieczór wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Pomorzu, usłyszał zarzuty. W tragicznym wypadku zginęły dwie osoby. 33-latek w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokuratura zarzuca mężczyźnie prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym, będąc nietrzeźwym. Został wczoraj przesłuchany. Przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia.
3: Został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
2: Mówiła aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na Jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety, życia 2 z nich nie udało się uratować. Dziś nie czujemy się zagrożeni, jednak dobrze, że umocnienia na granicy powstają, mówią mieszkańcy miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem. W okolicy wojsko buduje umocnienia w ramach programu Tarcza Wschód. Gotowych jest już 50 kilometrów zapory inżynieryjnej. Ma chronić przed ewentualną inwazją z obwodu królewieckiego, należącego do Rosji.
4: Ja dokładnie mieszkam w Asunach, na samej granicy.
5: A czuje pan tam jakieś zagrożenie ze strony Rosji?
4: Na razie spokój jest, nie ma takiego tam po prostu, że tam coś tam, żeby było, Fakt, jeździ Straż Graniczna, to wszystko tam sprawdzają po prostu, Wszystko jest monitorowane, czy jak to można powiedzieć, ale na razie spokój, żeby tam było jakieś przekroczenie, czy tam coś takiego.
5: Jak mieszkał pan na granicy, widział pan jakieś ruchy po tamtej stronie?
4: Nie, od strony tam rosyjskiej to jest spokój. A nasi tutaj jeżdżą, patrolują te granice.
5: A widział pan te umocnienia, które powstają?
4: Nie, ja tam teraz nie chodzę, tam jest zakaz po prostu w ogóle tam, żeby można było wejść tam zobaczyć tam, Z daleka widać te słupy, te siatka, to wszystko, ale tak oto nie tego. Są znaki, zakaz wchodzenia. Gospodarze tylko mogą wchodzić, którzy mają pola tam na granicy, mogą tego, a tak oto nie ten.
2: Z mieszkańcem Asun rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
6: Fakty i ludzie.
2: Na rowerze, nad wodą, w lesie, a może przy grillu. Nasi reporterzy sprawdzali, jak spędzaliście tę majówkę.
7: Pani ma jakieś plany na dzisiaj? Tylko grill, czy jeszcze coś może aktywnie?
8: Do wieczora.
7: Grill do wieczora?
8: Tak, żeby tak dobrze odpocząć i żeby tak mieć duże siły do pracy.
7: A kiedy wraca pani do pracy?
8: Od poniedziałku.
7: Pan tutaj już przygotowuje grilla?
9: Ja już tu jestem z mięskiem odpowiedzialny właśnie za to, żeby każdy był pojedzony, najedzony. Gruziński szaszłyk. Właśnie za recepturą mojego ojca jest zamarynowany, więc zaraz będziemy coś jeść, bo jestem głodny już, bardzo głodny.
2: Na Stragańcu przy granicy Katowic i Mikołowa była nasza reporterka Anna Kropaczek. A z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Niemal 200 strażaków walczy z pożarem kompleksu hal produkcyjnych w Gliwicach. Donald Trump ogłasza operację Projekt Wolność i deklaruje pomoc w bezpiecznej żegludze przez cieśninę Ormus. Andrzej Poczobut z Orderem Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe. Intermediolan Piotra Zielińskiego z kolejnym tytułem Mistrza Włoch. Około 60 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się na terenie rozebranej hali produkcyjnej przy ulicy Stanisława Dibła. Obecnie pożarem objęta jest powierzchnia około 9000 m2. Specjalna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego sprawdza, czy powietrze zostało zanieczyszczone przez pożar. Na razie nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Akcja strażaków może potrwać do rana. Donald Trump zapowiada pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus. W ramach operacji Projekt Wolność w bezpiecznym tranzycie pomóc ma Armia Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca nie powiedział jednak w jaki sposób. We wpisie na portalu Truth Social napisał, że zdecydował się na ten krok ze względu na, tu cytat, prośby krajów z całego świata, których statki zostały uwięzione w cieśninie Ormus ze względu na nałożone blokady. Donald Trump podkreślił też, że jego przedstawiciele prowadzą bardzo pozytywne rozmowy z Iranem, mimo że wcześniej odrzucał najnowszą propozycję Teheranu. Premier Donald Tusk komentuje wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą z kolei wycofania co najmniej 5000 żołnierzy US Army z Niemiec. Szef rządu potwierdził, że nie ma sygnałów o ewentualnym rozmieszczeniu dodatkowych amerykańskich sił wojskowych w Polsce.
1: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów,
0: mówił premier przed wylotem do Armenii na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników Pentagonu, części sił zbrojnych, które zostaną wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd mogą zostać wysłani w region Indo-Pacyfiku. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, uwolniony kilka dni temu z kolonii karnej, z Orderem Orła Białego. Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył mu wczoraj prezydent Karol Nawrocki.
2: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
0: Odznaczony Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
3: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Andrzej Poczobut dodał, że przyznanie mu Orderu Orła Białego traktuje jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której należy. Z czego my, Polacy, jesteśmy najbardziej dumni? W święto 3 maja nasi reporterzy postanowili to sprawdzić i zapytać o zdanie was.
4: No na pewno jesteśmy gościnni, coraz bardziej aktywni, z tego się cieszę.
5: Że uprawiamy sport?
4: Tak, w ogóle aktywni, rekreacyjni, no to na pewno jest postęp.
5: A co powoduje u pani dumę narodową?
4: To, że jestem Polakiem, to, że się urodziłam w Polsce, to, że mamy tak piękną kulturę.
5: Czego według pani przedstawiciele innych narodów mogliby się nauczyć od nas?
4: O, gościnność. I na pewno uśmiechu.
6: Dla mnie dumą narodową na pewno jest i to, że jesteśmy gościnni, że jednak ci Polacy w takich właśnie też chwilach i potrafią się zjednoczyć i być jeden dla drugiego właśnie taki gościnny i taki dobry.
5: I nie mogliby się tego od nas nauczyć?
6: Mam nadzieję, że tak. Chciałabym tego bardzo.
5: A dla pana co jest powodem dumy narodowej?
7: Ja myślę, że patrząc się ostatnio, że jesteśmy jako naród, jako Polacy się zmobilizować do pewnych dobrych i takich uczynnych rzeczy, tak jak Wielkoskierska Świątecznej Pomocy, czy ostatnia akcja, gdzie zbierają na Cancer Fighters zbiórka, więc to też pokazuje, że tak powiem, że jesteśmy się w stanie dużo pokazać jako naród.
5: Czyli taka nasza mobilizacja?
7: I tak, mobilizacja i tak naprawdę waleczność do tego, jeżeli coś postanowimy, żeby coś dobrego zrobić, to jesteśmy naprawdę w stanie bardzo dużo pokazać jako Polacy, jako naród.
0: A te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: faktach RMF FM o sporcie.
0: Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczył 21. w historii tytuł mistrza Włoch. Piłkarze pokonali u siebie Parmę 2-0. Gospodarzom do zwycięstwa wystarczył remis, jednak postanowili podnieść poprzeczkę. Objęli prowadzenie w doliczonym czasie pierwszej połowy po golu Markusa Thurama. Drugi padł w 80. minucie, a asystę zaliczył polski pomocnik. Poprzedni tytuł mistrzowski Inter Mediolan świętował 2 lata temu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: RMF FM, czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. W Faktach RMF FM na początek ważne informacje dla kierowców z A1 w Łódzkiem. Później o ostrzeżeniach przed przymrozkami na południu kraju. Spadki temperatur odczuwają zwłaszcza sadownicy. Ministerstwo Rolnictwa dziś ma szacować straty w uprawach. Będzie również o Konstytucji 3 maja i jej znaczeniu dla naszego kraju. Kierowcy, uważajcie na A1 w Łódzkiem. W Norbertowie na odcinku Piotrków-Trybunalski-Kamieńsk dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Dwa pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą południowych części Małopolski i Podkarpacia. Tam temperatura może spaść do minus 1 stopnia, a przy gruncie do nawet minus 4. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do 6:30. Ze względu na ostatnie przymrozki sadownicy alarmują o poważnych stratach sięgających nawet 80% upraw. Dziś dokładne szacowanie szkód rozpocznie Ministerstwo Rolnictwa. Minister Stefan Krajewski deklaruje, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć się na pomoc ze strony państwa. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Minister zapowiada, że specjalnie powołane komisje złożone z przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i ośrodków doradztwa rolniczego będą szacować straty. Jak to zrobią? Ministerstwo Rolnictwa wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z rezerwy rolnej. Resort planuje też pracę nad nowym modelem ubezpieczeń upraw, który byłby bardziej stabilny i dostępny dla producentów.
2: Będziemy się starali przebudować system ubezpieczeń, bo wiele firm ubezpieczeniowych nie chce ubezpieczać od właśnie przymrozków, od skutków przezimowania, widząc co się dzieje w ostatnich latach. I tutaj będziemy pracować nad tym, żeby na przyszły rok takie rozwiązanie przygotować.
1: Zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na szczęście w najbliższym czasie w końcu ma popadać, bo w wielu regionach znów jest susza.
0: Czwarty satelita ICEYE dla polskiej armii już na orbicie Ziemi. Wniosła go wczoraj rakieta firmy SpaceX, która wystartowała z bazy kosmicznej w Kalifornii. 3, 2, 1. And liftoff of Falcon 9. Go Cat 502. Po wyniesieniu na orbitę potwierdzono łączność z satelitą. Pełen sukces, ogłosiła firma ICEYE w mediach społecznościowych. Produkowane przez polsko-fińską firmę satelity, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć na przykład ruchy wojsk. Bez względu